0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w cyklu Obrazy z historii Kościoła i kolejne spotkanie z profesorem Tolkienem, twórcą wielu światów fantazy, a także katolikiem, gorliwym nawet katolikiem, tradycjonalistą. Wraz ze mną moi i Państwa goście, którymi są dzisiaj Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski, po raz kolejny już opowiadają o tych ciekawych, mam wrażenie, trochę mało w Polsce znanych sprawach związanych z dawną, ale zarazem wesołą Anglią. Zostawiliśmy Tolkiena w mniej więcej końcu I wojny światowej, która się dopala. Młody pracownik naukowy, bo od razu taką karierę sobie wybiera, zaczyna szukać pracy. Ale zanim będziemy przechodzić tutaj kolejne lata jego życia i twórczości, chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili, pozwolę sobie tutaj do panów jakichś osobistych impresji sięgnąć, co takiego jest w Tolkienie, w jego twórczości, że tak wielu ludzi się zakochuje w tym, co on napisał, bo chyba takiego słowa można użyć. Ja podzielę się z Państwem moją własną impresją, moim własnym doświadczeniem. Gdy pierwszy raz wpadła mi jego twórczość w ręce, w szkole podstawowej jeszcze, od tamtej pory nie mogę się myślą, wrażliwością oderwać. Jak panowie myślicie? Co on takiego tworzył, że to tak ciągnie jak magnes?
2: A to dla każdego jest co innego, że tak powiem. Dlatego, że wiele osób zaczyna lekturę Tolkiena i następnie miłość do jego dzieł od tego, że tam są cudowne opisy bitew, fantastyczna akcja, jest no, bardzo, bardzo dużo się dzieje, jest fantastyczny świat i to może bardzo szybko przyciągnąć ludzi do Tolkiena, tak pozwalając sobie też na osobistą refleksję. Wokół mnie ludzie zachwycali się Tolkienem, Władcą Pierścieni, Hobbitem, kiedy byłem w szkole średniej. Mnie jako człowieka, który nie interesuje się jakoś specjalnie mocno historią, a zwłaszcza tą jej bitewną stroną, bardziej tą społeczną oczywiście, jako socjolog interesuje się, to mnie to w ogóle nie ciągnęło. Dla mnie to było nudne. Dla mnie to była kolejna opowieść o tym, że nawalają się mieczami po głowach. I osobiście doszedłem do Tolkiena przez zupełnie inny tekst, mianowicie przez tekst Liść, dzieło Nigla, Leave by Nigel, tak jest oryginalny tytuł, który kompletnie nie ma nic wspólnego z tolkienowskim fantasy. Jest to opowiadanie, które mówi o tym, w jaki sposób człowiek dorasta duchowo, wewnętrznie, do zjednoczenia z Bogiem, do tego, co ma go czekać po śmierci. Czyli to są zupełnie inne historie, które dzieją się w bliżej nieokreślonym świecie, ale raczej przypominającym współczesną Tolkienowi Anglię. Jednocześnie jest to opowiadanie tak piękne, że wszystkich tych z Państwa, którzy do Tolkiena nie dotarli albo te wszystkie bitwy ich nie interesują, od razu polecam tym wszystkim Państwu przeczytanie tego opowiadania i może to będzie droga do Tolkiena. To będą drzwi do Tolkiena, który tworzy rzeczy bardzo głęboko duchowe i mądre.
3: U mnie była rzecz zupełnie inna. Jako najmłodszy z podwórka, starsi koledzy byli zawsze wzorami. Proszę Państwa, ja miałem chyba wtedy 12 czy 13 lat. W ramach powiedzenia sport to zdrowie, złamałem sobie rękę grając w piłkę. No i miałem...
1: Była to piłka ręczna?
3: Nie, nożna. Zostałem na bramce jako najmłodszy, no to wiadomo. No, najmłodszego, najsłabszego zawsze stawiało się na budę. Lepsi wyści to był atak, no bo ktoś musiał zdobywać bramki. No poślizgnąłem się, złamałem rękę, ale co było? Koledzy, którzy się czuli, chyba mieli jakieś wyrzuty sumienia. Pamiętam, że jeden mi zasugerował Hobbita. Ale powiedziałem, ale nie mam tej książki, to mi przyniósł. Pamiętam, że wtedy, co jest dziwne, bo jeszcze się jakaś infekcja przyplątała. W każdym razie miałem chyba dłuższy pobyt w domu, przeczytałem Hobbita, któryś się potem przyznał w tajemnicy, że jego tata ma Władcę Pierścieni. To był 85 czy 6 rok. To nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do księgarni, bierzemy książkę. Ta książka była, mówię, rarytasem. Można by ją kupić. Osoby starsze albo dojrzałe wiedzą, o co chodzi. Spod lady. Zresztą ja w ten sposób...
1: To chyba było jedyne wydanie z 62 rok. Tłumaczenie Marii Skibniewskiej, Władca Pierścieni. Pierwsze i przez długi, długi czas jedyne w ogóle. Niewznawiane.
3: Tak, bo miało właśnie się po tym ukazać w 85 roku. Wydawnictwo Iskry miały wydać, no ale Nie ukazało się, w każdym razie za zgodą ojca pożyczył mi tę książkę i ja w ten sposób przeczytałem. Czyli to była pierwsza rzecz, bo chciałem wiedzieć, o czym chłopaki rozmawiają. Ten typ literatury mi po prostu się spodobał. No ja zawsze też lubiłem właśnie historię, jedną z moich miłości jest średniowiecze, a to była właśnie piękna, był piękny opis średniowiecza. Zresztą ktoś kiedyś Tolkienowi powiedział, że to jest jakby no prekursor literatury fantasy. Zobaczmy, proszę państwa, literatura fantasy opiera się głównie, co? To są klimaty średniowieczne.
1: No właśnie, pojawił się już w pierwszej naszej audycji o Tolkienie ten termin literatura fantasy. Można czasem przeczytać w informacjach encyklopedycznych, że Tolkien uznawany jest za ojca bądź jednego z ojców literatury fantasy. Myślę, że to jest właśnie ten moment w naszej audycji, żebyśmy sobie podali jakąś no, bardziej może rozbudowaną definicję, co to takiego jest to fantasy. Jak można by to opisać?
3: To jest raczej chyba trudne tak do opisania, co to jest, bo fantastyka to zwykle nam się kojarzy, że ufolutki latte chodzą, prawda, jakieś
1: turbolasery, tam, tak, pola turbolasery, siłowe.
3: Tak, chodzą, można powiedzieć, nie wiem, na jakieś roboty, które często się buntują. Fantasy to jest bardziej, można powiedzieć, jakby bardziej poważna baśń, bardziej poważna może mity, ale obowiązkowo, podkreślam, obowiązkowo w tradycji średniowiecznej, że właśnie musi być etos rycerski, czyli to dane słowo, czyli rzecz bardzo ważna, prawda, w średniowieczu, gdzie przywiązywano właśnie wagę, mamy ten ideał osobowościowy, idealny władca, rycerz i asceta. I jednocześnie też występują elementy fantazyjne, czyli gryfy, smoki.
1: Czyli to, co pojawiało się rzeczywiście w średniowiecznych pieśniach, na przykład u Chrétien de Troyes, w opowieściach o rycerzach okrągłego stołu.
3: W opowieściach kanterberyjskich także. Mamy sporo właśnie tych rzeczy. No, zresztą profesor nigdy nie zaprzeczał, że to było też źródłem jego inspiracji.
1: Po zakończeniu edukacji on rozpoczyna działalność jako pracownik naukowy w różnych uniwersytetach, tak? Bo on nie od razu wrócił do swojego macierzystego Oksfordu. I w świecie naukowym on tak naprawdę do dzisiaj znany jest przede wszystkim jako świetny naukowiec.
2: Tak, on nawet tutaj był honorowany przez Królową Angielską za swoje dokonania w dziedzinie anglistyki szeroko pojętej.
1: Nie za hobbita.
2: No właśnie. Ale jeszcze wcześniej była jedna tutaj rzecz bardzo ważna, mianowicie zanim Tolkien zaczął pracę po rekonwalescencji, tak jak mówiłem, do szpitala przyjeżdżała do niego, do szpitala, w którym był, przypomnijmy, po pierwszej wojnie światowej, przyjeżdżała do niego ukochana Edith, jak pisze biograf, chodzili na spacery, no widocznie na spacerach się nie kończyło, gdyż w listopadzie 1917 roku urodził się najstarszy syn Ronalda i Edith, John Francis Rowell. I w tym okresie, jak widać, płodnym pod każdym względem, Tolkien pracował właśnie nad Silmarillionem, czyli nad mitologią świata Śródziemia i jednocześnie pracował nad językami elfickimi, Sindarinem i Quenya przyszłości, więc tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzedniej audycji, język był właściwie pierwszy wobec historii, albo też równoległy wobec pierwszych jej zrębów.
1: Najpierw musiał wymyślić język, a potem wpadł na pomysł, że trzeba wymyśleć, jak wyglądają
3: historie,
1: istoty, które tym językiem rozmawiają.
3: Tak, i w jaki sposób ten język wykształcił się. To jest właśnie coś innego, prawda? Bo z reguły nam się wydaje, że on najpierw wymyślił te istoty, a dopiero potem dopasował język. A
1: on
3: tu
1: tworzy
3: odrobnie
1: świat, tak? Można tak powiedzieć, chociaż czasem w jego własnych pismach pojawia się określenie współtworzy, bo on był zwolennikiem tak zwanej subkreacji, że to nie on wymyślił świat, a tak naprawdę odkrył świat, że on sobie gdzieś już tam w sferze idealnej istniał. Ale już na tym etapie pojawiają się, a potem będą się pojawiać coraz częściej, zarzuty, po co się w to bawić. Szacowny profesor, bo z czasem uzyskuje przecież tytuł profesora na Oksfordzie, czyli no, wyżej już się chyba nie da, tak, jeśli chodzi o karierę naukową. Szacowny profesor, naukowiec, ma zajęcia ze studentami, prowadzi badania, pisze jakieś baśnie? Po co? Przecież baśnie już zostały stworzone 1000 lat temu, 2000 lat temu, więc po co wymyślać jakieś baśnie? Czy to nie jest tak, że dorosły człowiek ma jakieś deficyty emocjonalne i próbuje uciekać w świat wyobraźni? Więc, bo takie zarzuty będą się pojawiać.
3: Tak, będą się powtarzać te zarzuty, ale przyczyna była o wiele inna i piękniejsza. Tolkien był bardzo rodzinnym człowiekiem. Słynne są jego listy do świętego Mikołaja, które on pisał jako święty Mikołaj do swoich dzieci. Ja czytałem, to są tak piękne rzeczy, że proponuję zaopatrzyć się w październiku czy w listopadzie w tą książkę i dzieciom, młodszym dzieciom pisać tego typu listy, jakby od świętego Mikołaja. To też
1: jest polskie tłumaczenie.
3: Jest, tak. Co dalej? Tolkien nigdy się nie wstydził żegnać coś, co prawda przypomina, mamy purytańską, tą Anglię, może już nie purytańską, taką czystą, ale resztki tej jeszcze kultury wiktoriańskiej zostały, czyli takiej powściągliwości angielskiej. On się nie wstydził całować swoich synów na pożegnanie, publicznie przytulać. To jest też może ten... To, że on wyszedł z tej kultury anglikańskiej jednak, a był w kulturze katolickiej, tak to nazwijmy, która jest dosyć, no, ciepłą, pogodną.
1: Cieplejszą niż
3: na pewno niż angielska. Zresztą on o anglikanizmie to mało mówił dyplomatycznie, że to jest w ogóle jakiś zbiór podejrzanej, wykrzywionej tradycji i tak dalej. Czyli raczej byśmy dzisiaj powiedzieli, że on się raczej do... nie byłby raczej z tych, których by dyskutowali, prawda, o równości obu wyznań. I początki też właśnie, tak jak książka, które większość naszych słuchaczy na pewno zna. W pewnej norce mieszkał sobie hobbit. On to napisał do swoich dzieci. I dopiero potem to rozwinął. Być może też czytał to swoim dzieciom. Zresztą, jako ciekawostkę też może uprzedzam fakty, ale recenzentem Hobbita był syn wydawcy.
1: Czyli to, że...
3: Książka dla dzieci miała być przeczytana przez dziecko. Czy dziecko to zainteresuje?
1: Czyli to, że te całe jego koncepcje pisane do szuflady już od 1917 roku, jak tutaj pan Jarema zaznaczył, to, że to w ogóle ukazało się na świetle dziennym, że ukazało się drukiem, zawdzięcza w dużej mierze dzieciom. Tak. Dzieciom, które chciały słuchać kolejnych opowieści, chciały czytać kolejne opowieści.
3: No tak, no wiemy, że na pewno był erudytą, no znajomość tylu mitów germańskich, bo mity germańskie to są nie tylko opowieści o wikingach, ale na pewno z nich skorzystał, ale na pewno też z tradycji Anglii, czyli pewnie król Artur, może jakieś opowieści, sagi celtyckie, sagi normańskie, wikińskie. Na pewno to jakoś wpływało. Dzieci wiem, że bardzo lubiły słuchać tych jego opowieści. No proszę państwa, to jest bardzo miło. Dzisiaj nam jest trudno wyobrazić. W większości jesteśmy mieszkańcami bloków, a tu przyjemnie mnie byłoby mieć własny dom, usiąść przy kominku, w ręku mieć na przykład kieliszek albo dobrej sherry, prawda, koniaku, albo piwa. Tolkien był bardzo piwo lubił. Zresztą też znów się wtrącę, że bardzo często dzieci wspominały, że pani Edith narzekała, że beczka przecieka, w związku z tym w samym domu śmierdzi jak w browarze.
1: Ale... On kupował całą beczkę.
3: Tak, no to jest tak jakby spotkanie, siedzenie w pubach, to jest część kultury, można powiedzieć, no to jest część kultury angielskiej, że po prostu spotkanie się i porozmawianie przy piwku. To nie jest, żeby, brzydko mówiąc, doprowadzić się do upadłości, ale podyskutować.
2: No i Tolkien też należał do tych, którzy odpalali jednego papierosa od drugiego, ale przede wszystkim fajkę.
3: Tak.
1: No, trudno znaleźć jakieś zdjęcie profesora bez fajki. Przynajmniej trzymanej.
3: Zwłaszcza późniejsze zdjęcia.
1: Tak. Tak, on właśnie cały czas występuje z fajką. Tutaj pozwolimy sobie na małą dygresję. Jego ulubieni stworzeni przez niego bohaterowie, czyli właśnie hobbici, mali ludzie tak naprawdę, lubią dokładnie te przyjemności, które lubił ich twórca, czyli piwo, czyli fajkę palą, tak?
3: Opowieści.
1: I jedzenie.
3: No, zresztą on
1: i dobre
3: sam
1: jedzenie.
3: Tak, zresztą on sam się określał, że on jest hobbitem.
1: I w tej części swego życia, swego jestestwa, zbliżał się trochę do Chestertona, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Lubił drobne przyjemności, prawda?
3: Chociaż Chestertona wiele dzieł krytykował, że niezbyt są może dokładne, że tam nie odpowiadają za bardzo jego może wyobrażeniu. No ale to jest, co trzeba przyznać, to były dwie osobowości. Z jednej strony perfekcjonista Tolkien, a z drugiej strony roztrzepany człowiek, masę dygresji, Chesterton.
2: Natomiast to, co ich łączyło na pewno, to było właśnie uwielbienie dla mitu. I tutaj wracamy do pytania pana redaktora, jak to się dzieje, że taki poważny profesor literatury angielskiej pisał współczesne baśnie. Owszem, to jest zasadne pytanie, bo i koledzy jego momentami się z niego podśmiewali i z tej jego twórczości, ale to, co bardzo mocno podkreślał Tolkien, to, co podkreśli wiele lat później w rozmowach z Clive'em Stepsem Lewisem, to, że mit nie jest kłamstwem. Mit to jest odblask jakiejś przedwiecznej prawdy i takim przykładem mitu, który jednocześnie jest prawdą, jest historia Jezusa Chrystusa. Jest to jeden mit, który właśnie tym, że jest prawdziwy, różni się od wszystkich innych. W tych wszystkich innych prawda jest, tylko że ona występuje w sposób metaforyczny.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o Tolkienie, jego twórczości, jego czasach. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan Jarema Piekutowski i Michał Gruszczyński. Pojawił się po raz kolejny zresztą w czasie rozmów o Tolkienie temat mitu i nie sposób tutaj nie zadać takiego pytania, jak się ma upodobanie Tolkiena do czasów przedchrześcijańskich, tak, do całej mitologii germańskiej, trochę też i celtyckiej, bo i w tym obszarze poruszał się z dużą swobodą, do jego katolicyzmu wręcz ortodoksyjnego, bo można powiedzieć, że był to ortodoksyjny tradycjonalista katolicki. Czasem w XXI wieku, ja osobiście spotkałem się z takimi zarzutami ze strony chrześcijańskich, nazwijmy, publicystów, twórców, że to jest co najmniej podejrzane, że twórczość Tolkiena jest co najmniej podejrzana, bo tam jest i magia, i jacyś bogowie, tak, politeizm, i jacyś czarodzieje, i jakieś potwory, i jakieś magiczne artefakty, więc jest to co najmniej podejrzane, jak nie prosta ścieżka do okultyzmu.
2: Tak, no ja z kolei ostatnio usłyszałem słowa, które mi się spodobały, że jeżeli ktoś widzi wszędzie diabła, to znaczy, że prawdopodobnie jest w piekle. Wydaje mi się, że świat jednak, jak mówi Księga Rodzaju, był dobrze stworzony przez Pana Boga, więc nie można doszukiwać się tego, że ten diabeł jest wszędzie, a co za tym idzie, że jest na przykład w tych starych, niechrześcijańskich podaniach i legendach. I tutaj wracając do tego, co mówiłem wcześniej, tak jak powiedział Tolkien, mit daje jakiś odblask prawdy przedwiecznej. Zresztą o tym samym mówił Chesterton, mówiąc, że nie ma się co dziwić, że w różnych innych kulturach były historie podobne do historii Chrystusa, no bo skoro, jak mówi święty Paweł, i poganie Boga szukają tylko po omacku, to nie ma się co dziwić, że doszli do podobnych wniosków, tak jakby usłyszeli gdzieś tam z daleka jakąś historię wiele razy przekręcaną. I tak Tolkien widział w innych mitach poza historią chrześcijańską tę prawdę o życiu człowieka, przy czym tak naprawdę też nie, złego słowa trochę użyłem, że to ma być metafora, bo Tolkien też krytykował zbytnią prostotę metafory. Krytykował ją między innymi w luisowskiej Narni, gdzie było jasne na przykład, że Aslan, lew,
1: kto jest bohaterem,
2: to jest Bóg, to jest Chrystus. U niego to nie jest takie dosłowne, to właśnie zawiera pewne niuanse i zresztą Tolkien też mówił w swoim eseju o baśni, że nie należy wszystkich mitów traktować jako przekazujących jedną historię i jedną prawdę. Każdy mówi o swojej historii, więc no tak to właśnie perfekcjonista Tolkien widział mity.
3: Myślę, że jest tak powiedziane, że nic nie trzeba dodać. Po prostu jest to część też tradycji, a dla Tolkiena było też to bardzo dobry punkt wyjścia do jego twórczości. No bo jak można pewne wartości powiedzieć, no, a jednocześnie w czymś ukryć? No w mitach. Co jest może dziwne, też troszkę wyprzedzimy. No Tolkien jest tu głównie traktowany jako literatura męska. Powiem panom, że jeszcze nie spotkałem kobiety ani dziewczyny, która by się zaczytywała w Tolkienie.
1: O, i tutaj by się pan zdziwił.
3: Tak?
1: Jest mnóstwo kobiet, są wspaniałe ilustratorki.
3: O, to wspaniale.
1: Jedna z najlepszych ilustratorek w polskich, mogę tak śmiało powiedzieć, być może teraz nas słucha, Katarzyna Karina Chmiel jest wspaniałą znawczynią.
3: Że pozdrawiamy panią Katarzynę.
1: Pozdrawiamy oczywiście. Wspaniała znawczyni Tolkiena. Wiele, wiele kobiet mogę tu wymieniać. Także owszem, ta literatura jest męska na pierwszy rzut oka, na pewno z tych powodów, o których już mówiliśmy, miecze, sztylety, jakieś furkoczą strzały w powietrzu, ale kobiety, wrażliwe kobiety też potrafią tam mnóstwo rzeczy ciekawych znaleźć.
2: Panie Michale, ja zdecydowanie pana redaktora tutaj poprę, gdyż Tolkien nawet pod koniec życia dostawał listy od zdesperowanego męża, którego żona zakochała się po uszy w Aragornie. Jednym z bohaterów, powiedzmy sobie tutaj, Władcy Pierścieni, bardzo męskim i silnym.
3: No, to jest też może właśnie tęsknota za zdecydowanymi mężczyznami, których kiedyś nazywano mężami, stąd słowo mężny.
1: Mąż, tak? Prawda? Mąż mężny oznaczał po prostu mężczyznę, który wypełniał pewne role.
2: Choć zwróćmy uwagę, że też mężna niewiasta jest w postaci Eowyny. Prawda?
1: dzielna niewiasta.
3: Tak, dzielna.
1: Skądinąd jest w Starym Testamencie taki poemat nawet.
2: Niewiastę dzielną, któż znajdzie.
1: Tak, tak, właśnie.
3: Ja to powiedziałem po prostu z własnego tego doświadczenia, gdzie po prostu większość moich koleżanek, ale także moje panie w mojej rodzinie, tak się na mnie zawsze tak dziwnie patrzyły, jak ja brałem po raz kolejny Silmarillion, Hobbita, Władcę Pierścieni, czy inne opowieści. No dobra, ale co w tym widzisz? Nawet mój świętej pamięci tata powiedział, słuchaj, przeczytałem 40 stron, chodzi tu o Władcę Pierścieni, no i nudne.
1: Trzeba przyznać, że pierwsze 40 stron może nie jest jeszcze tak bardzo pasjonujące. Potem zaczyna się jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi
3: i coraz
1: większe spotęgowanie nastroju.
3: No to ja przepraszam, tak? Powiedziałem tacie, słuchaj, to doczytaj do 70 strony i dopiero potem odpowiedz. No niestety, chyba nie przekonałem.
1: Wróćmy na moment jeszcze do tej opowieści, do tej narracji biograficznej Tolkiena, bo pojawiło się tu już kilka innych nazwisk. Lata 30. tuż przed wybuchem II wojny światowej, to jest czas, kiedy Tolkien dość intensywnie znowu działa, nie tylko na polu badań naukowych, uniwersyteckim, ale także towarzysko, spotyka różnych ludzi, tworzy takie bractwa, towarzystwa, właśnie kluby nieformalne i tam się dużo dzieje, prawda, w tych stowarzyszeniach.
2: Przeskoczyliśmy tutaj kilkanaście lat, bo skończyliśmy na końcu pierwszej wojny światowej. Przez ten czas do lat 30. zdążyło się Tolkienowi urodzić kilkoro dzieci, dwóch synów dokładnie i córka Priscilla. Zdążył się też Tolkien zaprzyjaźnić, co będzie miało kluczowe znaczenie dla tego, o co pan redaktor pyta. Zdążył się zaprzyjaźnić z Clive'em Stepsem-Lewisem, następnie autorem Narni, trylogii kosmicznej, etc. I w 1926 roku założone zostało w Oksfordzie stowarzyszenie Coalbiters, zjadaczy węgla, w którym między innymi właśnie uczestniczył także Lewis. I co ciekawe, Tolkien Lewisowi pokazywał właśnie swoje dzieła, które jeszcze wtedy nawet, że tak powiem, o ile dzieła mogą myśleć, to nie myślały o wydaniu. I Tolkien jako perfekcjonista miał bardzo duże wątpliwości co do tego, czy to, co pisze, oczywiście poza swoją naukową pracą, jest w ogóle coś warte. I Lewis mówił, że to jest świetne, że to należy, publikować, był tym zafascynowany, no ale jeszcze trochę tutaj czasu musiało minąć.
3: Ja może, przepraszam, wtrącę, bo czasami niektórych może zdziwić, co za nazwa, taka specyficzna zjadacze węgla. To jest nawiązanie do tradycji irlandzkiej z kolei, kiedy ludzie się gromadzili podczas rozmów i ci, którzy siedzieli blisko tego ogniska, to mówiono, że siedzą tak blisko, że jedzą węgiel. Stąd właśnie to określenie.
1: Takiego bliskiego, zamkniętego kręgu.
3: Kręgu, tak. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, właśnie jeśli chodzi z Lewisem. Nie przepadała za nim pani Edith.
1: Skoro pojawił się tutaj nam autor późniejszych opowieści z Narni, warto by chyba wspomnieć o tym wątku religijnym, który się w stowarzyszeniach tworzonych przez Tolkiena cały czas przewijał. I ta wzajemna relacja między Tolkienem i Lewisem również swój aspekt religijny miała.
3: Przede wszystkim jest ciekawa rzecz. Lewis, kiedy się poznał z Tolkienem, był agnostykiem, ale opierający się tylko na umyśle. Natomiast kiedy spotykał już Tolkiena, ten jego agnostycyzm, bo to nie jest ateizm, ulega zachwianiu. Przede wszystkim przeczytał Wiekuistego Człowieka Chestertona, który powiedział, zadowoliła go w ten sposób przedstawione jakby argumenty, fakty w tej książce.
1: Za istnieniem Boga.
3: Tak.
1: Jako takiego jakiejś wielkiej siły.
3: Tak, bo to jest po prostu, on podchodzi, można powiedzieć, w sposób rozumny, tak, rzymski, ja bym to nazwał. Nie w ten sposób ten racjonalny, tak jak my to rozumiemy pod pojęciem XVIII-wiecznej Francji, już po wybuchu rewolucji, tylko raczej rzymski, prawda?
1: Czyli Bóg filozofów.
3: Bóg filozofów, tak, nie? I to, więc tu mamy pierwszą rzecz. Na pewno spory wpływ też wywarły na nim te dyskusje o mitach, czyli można powiedzieć o świecie takim, no, nienaturalnym, prawda? Duchowym raczej, gdzie...
1: Raczej ponadnaturalnym.
3: Ponadnaturalnym, tak, dziękuję bardzo, zabrakło mi tego słowa. I być może też trochę zachowanie Tolkiena. On nawet sam się przyznawał, że kiedy przyjechał do Oksfordu, powiedziano mu, żeby nie powiedział tak, że nigdy mi nie... Zawsze mi mówiono, chociaż nie wprost, abym nie wierzył papistom, oraz powiedziano mi wprost, żebym nie wierzył filologom. Tolkien był jednym i drugim. Czyli coś musiało być właśnie w osobowości Tolkiena, że jakoś przypadli sobie do gustu.
2: Tak, no panie Michale, czy Louis był wcześniej ateistą, czy agnostykiem, to można dyskutować, bo on przeprowadzał bardzo błyskotliwe rozumowania, które miały teizm obalać jako taki, czyli przekonanie o tym, że Bóg istnieje, czy twierdzenie takie. Natomiast prawda jest taka, że to jest bardzo ciekawa relacja, bo z jednej strony Tolkien, ten no, surowy, surowszy dużo od Louisa, perfekcjonista, który z jednej strony był dla Louisa mistrzem, a z drugiej strony bardzo zależało mu na opinii Louisa o jego dziełach i tak naprawdę właśnie ta pozytywna opinia w pewnym sensie zaważyła o tym, że pewne rzeczy zostały potem opublikowane.
3: Czyli no jest to, tak jak powiedziałem, no dosyć ciekawa rzecz. Być może to była też chęć klubów dyskusyjnych. Mógł z kimś dyskutować. Louis był osobą, był erudytą, był bardzo osobą posiadającą bogate słownictwo, był przygotowany do dyskusji. To właśnie pasowało w rozmowach wieczornych dżentelmenów.
1: Ale tutaj jest taka rzecz, którą się spotyka czasem w niektórych biografiach obu tych twórców, o których teraz mówimy, że Tolkienowi bardzo zależało na tym, by Louisa nawrócić najpierw w ogóle na chrześcijaństwo i to mu się udało przez bardzo dziwną, paradoksalną, zdawać by się mogło, ścieżkę, czyli przez pogańskie mity, nawrócił Louisa na chrześcijaństwo, ale chciał go nawrócić nie na jakieś tam chrześcijaństwo, tylko no, na konkretny kościół katolicki, którego wiernym był. I to mu się nie udało.
3: Tak, on sam potem powiedział, że Louis zatrzymał się w połowie drogi.
2: I niestety mniej więcej od tych momentów też drogi obu panów troszeczkę zaczęły się rozchodzić. Nie chodzi o to, że oni się nagle na siebie obrazili i przestali ze sobą rozmawiać, ale temperatura w tej przyjaźni zdecydowanie się ochłodziła. Warto tutaj zwrócić uwagę, no to jest końcówka lat 20. No wtedy zaczęły się już naprawdę poważne kłopoty, poważny kryzys w małżeństwie Tolkiena, gdyż jego żona w związku z tym, że on przede wszystkim uprawiał wtedy bardzo ożywione życie intelektualne, to czuła się odsunięta na bok.
1: Zaniedbana.
2: Tak, ale z inną historią, na przykład taką anegdotyczną wręcz, którą gdzieś przeczytałem w jednej z biografii, jest to, że Tolkien potwornie chrapał i od pewnego momentu oni spali już w osobnych łóżkach, ale to można potraktować jako taki pewien symbol ogólnego ochłodzenia między nimi. I Edith coraz bardziej odczuwała, że ten katolicyzm, który przyjęła, to nie do końca była jej decyzja. Tolkien swoich synów bardzo mocno po chrześcijańsku wychowywał, bardzo zwracał na to uwagę, po katolicku. No i pojawiały się tutaj protesty ze strony żony. No i jeszcze do tego wszystkiego ten okropny Louis, w związku z czym no, być może też i pewne naciski ze strony żony sprawiły, że panowie troszkę mniej po pewnym czasie zaczęli się ze sobą...
1: Nie siedzieli co wieczór już nad kuflem piwa.
2: No, jeszcze zdążyli posiedzieć w najważniejszym ze swoich klubów, ale o tym za chwilę.
1: Jaki był ten najważniejszy z ich klubów?
2: Klub ten został założony w 1933 roku i nazywał się The Inklings. Cóż to słowo oznacza? To słowo, to nie da się go tak jednoznacznie na język polski przetłumaczyć, gdyż ono ogólnie oznacza przeczucie albo coś takiego, co w potocznym języku nazywamy zajawką, jakiś niewielki dźwięk, który o czymś przypomina, czy pierwsze słowa, wzmianka. Natomiast tam jest też słowo ink, które oznacza atrament, czyli można powiedzieć, że to są osoby, które parają się pisaniem, a przy tym to ta końcówka link to oznacza coś małego, czyli te atramenciki, klub atramencików, no ale ważniejsze jest jednak to znaczenie ci, którzy przeczuwają, tak? Tutaj gdzieś to zostało tak przetłumaczone.
1: Jacyś tacy wieszczowie, tak? Którzy coś wiedzą nieco więcej niż zwykli zjadacze chleba.
2: Tak, z naciskiem na to nieco.
1: Nieco. Tak, dlaczego ten klub był tak ważny? To jest 4 lata przed wydaniem, drukiem Hobbita. Tolkien wznosi się na fali powodzenia akademickiego. Dlaczego właśnie ten klub, ci Inklingowie, książki już powstają od kilkudziesięciu lat, właśnie o klubie Inklingów, dlaczego on jest tak ważny?
3: Może ze względu na te dwie postacie, Louis i Tolkien, które po prostu też ich literatura jest uważana jako kanon literatury chrześcijańskiej, no bo nie możemy powiedzieć katolickiej ze względu na Louisa, ale też na pewno jakby tradycje, też właśnie też, że spotykają się w pubie, to jest też ważne. On się chyba, zdaje się, nazywał The Eagle and Child.
2: The Eagle and Child. Orzeł Kozioł i dziecko, co przerobiono na Baby and the Bird pod ptakiem i niemowlakiem.
3: Albo pędrakiem, też jest takie tłumaczenie. To jest po prostu legenda też, jaka narosła wokół tych ludzi. Być może gdyby oni nie odnieśli takiego sukcesu jako twórcy, no to by wspominano, to by mówiono może to o ciekawostka. To jest symbol pewien. Symbol pewnej literatury, symbol pewnej myśli literackiej, jaka u tych dwóch no, bardzo ważnych postaci w literaturze światowej jednak no, jest to związane z nimi.
2: Miałem przyjemność osobiście pić piwo w Oxfordzie w Eagle and the Child. No, króluje tam w tym momencie piłka nożna na dużych telewizorach, ale pewne rzeczy się nie zmieniły.
1: Zanim Hobbit został wydany, czyli pierwsza książka przybliżająca czytelnikom, szerokim czytelnikom, jak to się teraz już mówi, uniwersum Śródziemia, bądź uniwersum tolkienowskie. Tolkien chwalił się, jeśli można tak powiedzieć, właśnie na spotkaniach Inklingów tymi swoimi próbkami literackimi. Mogli jego koledzy z klubu zatrzymać wydruk tej książki, albo popchnąć go do jej wydania?
3: Tak, zwłaszcza, że Tolkien był osobą, która była bardzo, był perfekcjonistą. Być może, że gdyby choćby nawet zauważył grymas niezadowolenia na twarzy któregoś ze swoich kolegów, być może by ten tekst zelował aż do bólu. Ale to jeśli się to spotkało no, z życzliwością, to on to wydawał. Na filmie Shadowland, Cienista Dolina, widać fragment właśnie jak ten klub działał. Film jest poświęcony Lewisowi, ale to widać jak Lewis przedstawia fragment świata Narni, prawda, kiedy, jak to ma wyglądać, przejście, prawda, ze świata rzeczywistego, znaczy naszego, do świata Narni. Być może tak samo to przedstawiali.
1: Pan Jarema wspominał o tym, że ostatecznie tutaj takim językiem uwagi, czy wydać, czy nie wydać tą książkę, był jednak mały człowiek, dziecko, które zadecydowało o tym, że tą książkę pierwotnie pisaną dla dzieci wydano. Sam Tolkien chyba nie był do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, czy w ogóle odniesie sukces wydawniczy. Sukces przerósł oczekiwania chyba wszystkich, łącznie z wydawcą.
3: Tak, to jest to, co żeśmy wspominali w poprzedniej audycji, że dziecko napisało recenzję z końcówką, że myślę, że będzie się to dzieciom podobać. Wydawca postanowił zaryzykować i wydał, i rzeczywiście książka się zaczęła cieszyć olbrzymią popularnością i jest też pewna z tym związana taka rzecz z hitlerowskimi Niemcami. Właśnie kiedy książka miała się ukazać w tłumaczeniu, on zdaje się dostał pytanie od Goebbelsa, szefa niemieckiej hitlerowskiej propagandy, czy jest Aryjczykiem. Więc profesor oczywiście napisał w swoim akademickim stylu, że czy myślisz, że to są, czy jestem Aryjczykiem, tu zaczął tak dokładnie mówić, że co jak, ale myślę, że panu myślał, że mam na myśli, czy jestem z pochodzenia Żydem. Chciałem powiedzieć, że nic nie wiem, abym był, jak on napisał, chyba spokrewniony z tym wybitnie uzdolnionym narodem. W związku z tym Hobbit musiał poczekać, musiał minąć rok 45, żeby się ukazał
1: w języku niemieckim.
2: Tak. Uzupełnię, że tym dziesięciolatkiem, który napisał ową recenzję Hobbita, był Rainer Unwin, syn jednego z właścicieli wydawnictwa Allen Unwin, które następnie Hobbita wydało. Natomiast kiedy ten Hobbit się pojawił, to do pewnego momentu koledzy Tolkiena z uniwersytetu nic o tym nie wiedzieli, aż wreszcie w Timesie ukazała się recenzja autorstwa Lewisa. No i rozpoczął się festiwal szyderstw. Tolkiena klepano po plecach i pytano, jak się tam ma ten twój Hobbit? No, z tym, że taki był początek, ale potem nagle okazało się, że książka ta okazała się sukcesem.
1: Hobbit okazał się sukcesem wydawniczym, i chyba od razu zaczęto zachęcać Tolkiena do pracy nad
3: kontynuacją.
1: W niektórych opracowaniach znajdujemy takie stwierdzenie, że w momencie wydania Hobbita Tolkien jeszcze nie zdawał sobie sprawy, może się wydawać dziwne, że akcja tej jego baśni dzieje się w tym samym świecie, w którym działy się te znacznie starsze historie, które on pisał od 1917 roku. Dla tych elfów tworzył alfabety, ich języki, i on tego jeszcze nie potrafił powiązać. Kiedy takie powiązanie nastąpiło?
3: No właśnie to jest, można powiedzieć, że Tolkien jakby nie wyszedł z tego świata, który tworzył, z tego Śródziemia, z kraju ludzi, elfów, krasnali, hobbitów. Wszystkie właśnie jego opowieści się dzieją w takim, byśmy dzisiaj powiedzieli, lekko baśniowym klimacie. To jest, można powiedzieć, że on był cały czas w tym świecie.
1: Potem przychodzi Druga wojna światowa, znowu kolejne doświadczenie, tym razem Tolkien nie jest już oficerem, nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, ale wielu krytyków Tolkiena, krytyków jego twórczości twierdzi, że również ten okres 5 straszliwych lat miał wpływ na to, co się w końcu ukazało jako Władca Pierścieni. Jak sądzicie?
3: No niewątpliwie mógł mieć wpływ, zwłaszcza, że jeden z synów był pilotem RAF-u, także na pewno no, Tolkien, choćby nawet czasami był surowy i tak dalej, ale na pewno no, czuł lęk o syna. A na pewno też widział jakieś tam echa dochodziły do wojny. Oczywiście ja nie mówię, proszę państwa, że ludzie byli na bieżąco informowani, co się dzieje w niemieckich obozach koncentracyjnych, prawda, czy egzekucje na ulicach okupowanych miast Europy, ale na pewno dochodziło, no, krwawe bitwy, czy coś, co było, że tak powiem, układem krwionośnym Imperium Brytyjskiego, co się dzieje na oceanach, prawda,
1: uboty,
3: nieograniczona wojna podmorska.
2: Była wyjątkowo trudna sytuacja wtedy w Anglii, jeżeli chodzi o żywność, o wodę. No, tak naprawdę synowie gdzieś wyszli z domu, tylko w zasadzie córka, no Christopher też został. Ale w tym trudnym czasie pisanie Władcy Pierścieni było dla Tolkiena swego rodzaju wytchnieniem.
1: Ale robił to dość wolno, prawda? Bo Władca Pierścieni nie powstał w pół roku, ani nawet w rok, tylko to trwało i trwało i trwało latami. Niektórzy mówią, że chociaż Tolkien się chyba od tego odcinał, że historia wojny o pierścień to jest tak naprawdę jakaś metafora II wojny światowej. No bo wróg jest gdzieś na wschodzie. Dla Anglika, Niemcy, to jest jednak gdzieś na wschodzie świata. Co sądzicie, panowie, o tym?
2: Tolkien zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim takim alegorycznym interpretacjom nie tylko jego dzieł, ale ogólnie baśni czy też mitów. Tutaj jak

0: by odpocząć. Stąd te czasami opisy, no może czasami jest i bitew we Władcy Pierścieni dosyć mocnych opisów, ale też mamy też opisy piękne sielankowe.
1: Zresztą mit ma według Tolkiena, czy baśń, odzwierciedlać te najważniejsze, najgłębsze, wręcz filozoficzne problemy człowieka, a nie jakieś... No,
2: i teraz, tak, a nie tu i teraz.
1: Nie wydarzenia historyczne, jednak mniejsze w porównaniu do tych filozoficznych problemów.
2: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
2: I wracamy do naszego Tolkiena. Skończyła się II wojna światowa. Wydany zostaje Władca Pierścieni, czy też właśnie Historia Wojny o Pierścień. No i tu jest ten czas w naszej audycji, żebyśmy trochę bardziej naświetlili ten świat stworzony przez Tolkiena, o którym możemy przeczytać, to baśniowe uniwersum, i spróbowali sobie odpowiedzieć na bardzo ważne, wydaje mi się, pytanie, jak to jest, że ta cała jego twórczość przez niego samego nazywana była twórczością katolicką, kiedy tam nie ma żadnych kościołów, księży, nie ma Jezusa Chrystusa, czyli czegoś, co jest kogoś, tak, który jest, kto jest no, osią naszej wiary. Tak na pierwszy rzut oka w twórczości Tolkiena nie ma nic z chrześcijaństwa, a jednak on uparcie twierdził, że jest to twórczość religijna, chrześcijańska, a nawet katolicka.
0: Co ludzi mogło pociągać na pewno w świecie Tolkiena? Przedstawienie Boga. Tu mamy Iluvatara. Jest też pokazany bunt, prawda? Tak jak mamy bunt w chrześcijaństwie, bunt aniołów, tu mamy także, prawda?
2: Czyli taka jakby opowieść Księgi Rodzaju.
0: Tak. Też jest pięknie przedstawiona i alegorycznie, czym jest zło. Że właściwie zło jest hałaśliwe i się tylko powtarza, a dobro jest subtelne, delikatne i cały czas gdzieś krąży wokół nas, ale to nie jest ten jak ten lew ryczący. To jest pierwsza rzecz. Potem powstają rasy mądre, wyższe, stare rasy, jak to jest pokazane, czyli właśnie elfy, które są bardzo zdolne, dysponują własnym językiem.
2: Tu warto zaznaczyć, że elfy u Tolkiena to nie są takie małe skrzaciki nie. ze skrzydełkami, tak?
0: Przeciwnie, to są najwyższe fizycznie postaci, ale też szlachetne. Ale czym się charakteryzują? Są bardzo tak jakby surowe, bez wyższych uczuć. Zawsze są jak przedstawiane, także one są raczej takie powściągliwe. Można powiedzieć, że to są niemal jak anioły.
2: Są zrównoważone emocjonalnie, tak?
0: No i pojawiają się też inne rasy. Ludzie, prawda, czy skrzaty krążące gdzieś pod ziemią. Czyli co się mogło ludziom podobać? Proszę państwa, powrót do najpiękniejszych lat życia, czyli do dzieciństwa. Baśń, ale dla trochę starszych, bo tam nie ma żadnych postaci, tego nie znam. Są krasnoludy, są ludzie, są jakieś stwory, prawda, znaczy postaci tak jak elfy, bo na pewno coś występuje. I ludzie jakby weszli w ten nowy świat, ale ze starymi znajomymi. To być może pociągnęło, że to nie było całkowicie jakieś nowum, które ludzi mogło odstraszyć.
2: No tak, ale tego rodzaju opowieści znajdujemy, czy podobne znajdujemy właśnie u braci Grimm, u Andersena, a żaden z tych twórców nigdy nie aspirował, właściwie byli to bardziej zbieracze, przetwarzający zasłyszane gdzieś ludowe historie, ale żaden z nich nie aspirował do tego, żeby mówić, iż jego twórczość jest twórczością chrześcijańską, a Tolkien tak wprost mówił. Dlaczego?
1: Zacytuję tutaj Humphreya Carpentera, biografa Tolkiena, który relacjonując jego słowa mówi, że tworząc mity i różne mitologie oraz zaludniając świat elfami, smokami oraz goblinami, opowiadający człowiek w istocie współtworzy Boże dzieło i przekazuje nam drobny, rozszczepiony refleks prawdziwego światła. I teraz tak, Hans Christian Andersen, no to oczywiście jak większość ludzi w tamtym czasie prawdopodobnie był osobą ochrzczoną, ale jego relacje z Bogiem i z tamtejszymi kościołami no bywały, że tak powiem, różne. Prawdopodobnie podobna historia jest w przypadku braci Grimm, natomiast jeżeli chodzi o Tolkiena, to on świadomie przesycony sam tym duchem chrześcijańskim, dobierał takie elementy z różnych historii i baśni, że ostatecznie ten odblask tej Bożej prawdy był, jak sądzę, najbardziej wyraźny u niego.
2: Ale to jest ciekawa rzecz, dlatego że w całym świecie, w całym uniwersum tolkienowskim nie spotyka się żadnych kościołów. Te istoty dobre, o których tu pan Michał wspominał, czyli po pierwsze elfy, tak, czyli ci starsi, tacy

0: jakby doskonali ludzie, tak? Bo elfy są w gruncie rzeczy czymś w rodzaju ludzi albo ludzi, jakimi ludzie chcieliby być, tak? Niestarzejący się, wolni od chorób, piękni, szczupli, tak? Zawsze zdrowe zęby mają.
1: Nie łysieją.
0: Tak? Potem pojawiają się ci ludzie, jakimi my jesteśmy, czyli śmiertelni, tak? Skazani na śmierć. To jest nasze przeznaczenie. W świecie Tolkiena to jest szalenie ważne. Śmiertelność ludzi oraz inne rasy, te nazwijmy w cudzysłowie dobre, one nie mają żadnych świątyń. Jest Bóg Ilúvatar, który stworzył ten świat, ale żadna z tych istot nie oddaje mu w żaden religijny sposób czci.
2: Na tym polega istota mitu, który nie odzwierciedla naszego świata, nie mówi o nim wprost, tylko w Śródziemiu całe życie tych ludzi, ich podróż, to jest to, co u nas jest podróżą wewnętrzną i duchową najczęściej, bo mało kto z nas ma możliwość walki ze złem w sposób tak bezpośredni, jak walka powiedzmy z orkami czy goblinami u Tolkiena, a jednocześnie ta walka się dzieje, tylko że u nas ona się dzieje na poziomie duchowym, a tam, żeby była obrazowa, to pokazana jest na poziomie jak najbardziej fizycznym.
0: Istoty z drugiej strony barykady, czyli istoty złe. Tutaj też spotkałem się z kilkoma zarzutami z prawej strony, nazwijmy to, internetu, że czy to jacyś tradycjonaliści katolicy, czy tradycjonaliści w ogóle mówią tak, no, u Tolkiena pojawiają się takie postacie jak smoki, jak jakieś demony, orkowie, tak, to nie są ssaki morskie, drapieżne, tylko są to jakby humanoidy, ale ewidentnie złe, jakieś trolle, jakieś upadłe anioły. I one w jakiś sposób mogą być fascynujące, że jest tam takie przeładowanie tym ogniem w tych opisach, kiedy bohaterowie stykają się z tymi siłami zła, że to może w jakiś sposób fascynować. Czy ten zarzut nie jest trochę naciągany?
2: Gdyby diabeł jako taki, ten realny, nie miał w sobie czegoś fascynującego albo nie mógł przybierać takiej postaci, to nikogo by nie zainteresował swoim działaniem. A jak widzimy z historii ludzi, no to bardzo wielu się tym działaniem aktywnie zainteresowało. Także to jest punkt dla Tolkiena, że w ten sposób to przedstawił. No i w pewnym sensie skutkiem ubocznym tego jest, że zawsze będą tacy, którzy tym złem będą się inspirować, jak na przykład muzyk...
0: Barzum, Varg Vikernes.
2: Tak, znany jako twórca projektu Burzum, co oznacza w języku orków ciemność.
0: To jest dla mnie niesamowite. Powstające zespoły black metalowe, ludzie przybierający sobie pseudonimy sceniczne z postaci ewidentnie złych z Tolkiena i się tym chełpiące, chlubiące. Nie potrafię tego zrozumieć w ogóle.
2: No, ale jeżeli na to spojrzeć, to tak samo z Biblii wybierają sobie imiona tych wszystkich najgorszych.
0: Upadłych w aniołów.
2: Behemot chociażby,
0: tak, żeby znaleźć na naszym siermiężnym polskim podwórku. Powiedzmy coś tutaj o tych sprawach ciemnych, skoro one się tam pojawiają, magia. Wiemy i z Biblii, i z nauczania Kościoła, że magia jest czymś ewidentnie złym i człowiek nie powinien się tym parać. W żadnej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak podział na czarną i białą magię. Z punktu widzenia nauczania Kościoła każda magia jest czarna. U Tolkiena pojawiają się postacie z tej dobrej strony w całym jego uniwersum, które posługują się siłami nadnaturalnymi, tak? Mhm. Czynią dobro i to też bywa zarzucane z prawej strony naszej, tak, współczesnych krytyków, czy katolickich, czy chrześcijańskich, że to nie jest takie do końca oczywiste. Ci niby dobrzy bohaterowie Tolkiena, używający magii, mogą współczesnego, nieukształtowanego chrześcijańskiego czytelnika skierować na jakieś manowce.
2: Cóż, w świecie Tolkiena akurat to, że można dokonywać pewnych czynności, które my nazwalibyśmy magicznymi, jest jak najbardziej naturalne. Natomiast jednym z największych problemów, chociaż ja wiem, że jacyś skrajni charyzmatycy, no to będą mówili o tym inaczej, natomiast jednym z największych problemów, tak jak się spojrzy na katechizm Kościoła katolickiego z magią, to jest to, że magia jest wciskaniem ludziom wiary w bzdury, które realnie nie istnieją i te bzdury zajmują miejsce zaufania do Boga. Nic takiego nie ma miejsca u Tolkiena, gdzie po prostu pewne czynności są wykonywane przez Gandalfa, są na przykład tak naturalne jak u nas uderzanie młotkiem i wszyscy wiedzą, że to po prostu tak jest. Być może, to już idąc trochę dalej w interpretacji, to czego używa Gandalf na przykład, a co tam nazywane jest magią, przez nasze racjonalne umysły byłoby odkryte jako pewien rodzaj techniki, więc nie jest to na pewno odwołanie się do jakiejś mocy.
1: Zresztą też warto zobaczyć, które postacie posługują się Tolkiena magią, a które są tych zdolności pozbawione. Niektórzy właśnie nie zwracają uwagi, można powiedzieć, na ten drobny szczegół.
2: Ja bym powiedział, że u Tolkiena to nie jest tak naprawdę magia, tylko to, co my w chrześcijaństwie nazywamy cudem, prawda? Bo Chrystus też w pewnym sensie łamał pewne zasady fizyki, ale robił to zdecydowanie w taki sposób, że magią tego nie można było nazwać.
0: W żadnym wypadku, tak. Jeszcze zamykając tutaj listę zarzutów, ja się trochę bawię w takiego adwokatu z diaboli, dlatego że słuchacze nieraz mogą zetknąć się, czytając Tolkiena, czytając o Tolkienie, z pewnymi zarzutami w stosunku do jego twórczości, więc warto, żebyśmy sobie pewne sprawy wyjaśnili. Pan Michał wcześniej mówił o tym, że powieści i cała twórczość, uniwersum Tolkiena jest takie bardzo męskie. Bohaterowie są tacy męscy i to też jest jeden z zarzutów stawianych mu przez współczesną polityczną poprawność, że tam są bohaterami prawie sami mężczyźni, że świat jest patriarchalny, w związku z tym niepostępowy, zacofany i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tu wyobrazić całą litanię zarzutów. Co panowie o tym sądzą? Mimo wszystko Tolkien się dalej sprzedaje, ten patriarchalny, zacofany Tolkien.
2: Mało jest w pewnym sensie tak feministycznych książek jak Władca Pierścieni, gdzie kobieta po prostu jest jednym z najdzielniejszych wojów. Mówię o wspomnianej Eowynie, gdzie druga kobieta, Arwena, też przeżywa różne koleje losu i widać, że jest, że ma niesamowitą siłę wewnętrzną i wpływ na losy świata. Co więcej, Władca Pierścieni był bardzo lubiany przez ruch hipisowski jako symbol takiej wojny antysystemowej przeciwko ówczesnej Ameryce, która kojarzyła im się z Mordorem. Także o tyle fajną, o tyle doskonałą książką jest Władca Pierścieni, że jeżeli w jakiejkolwiek ideologii jest choćby ziarno prawdy, to można to ziarno prawdy właśnie Władcą Pierścieni zilustrować lub też dostrzec.
0: W takim razie pomyślmy sobie, nasza audycja powoli ku końcowi zmierza, co z Tolkiena zostało dzisiaj, w dzisiejszym świecie, co zostanie być może w przyszłości i czy wydaje się wam, że to akcentowanie powiązania Tolkiena z katolicyzmem jest sensowne, czy warto byłoby to nawet bardziej jakoś wzmacniać i jeszcze mocniej akcentować?
1: No myślę, że jest ważne, bo sam Tolkien przyznawał, że jeśli szukał recenzji, to zawsze zaczynał od czytania pism katolickich i dla niego recenzje w tych pismach były ważniejsze niż w pismach fachowych. A co zostało? No na pewno on będzie do końca świata kojarzony z Władcą Pierścieni i z Hobbitem. A jeśli się komuś to spodoba, no to trzeba sięgnąć po dalsze jego dzieła. No co jest też dziwne, Tolkien okazał się, jak to ktoś kiedyś napisał, najbardziej płodnym pisarzem po swojej śmierci.
0: Co to znaczy, najbardziej płodnym po swojej śmierci?
1: Że po prostu idąc na fali popularności spowodowanej przede wszystkim Władcą Pierścieni, zaczęto wydawać te jego wcześniejsze napisane książki, a niedokończone.
0: Które trafiły do szuflady.
1: Do szuflady. Tym zajmował się głównie jego syn Christopher. Kolejną rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o przede wszystkim kulturę popularną, to są nazwy zespołów. Już właśnie wspomniany wcześniej Burzum, ale...
0: No za tym nie przepadamy.
1: Tym nie przepadamy, no ale znany być może państwu, no może mniej więcej ludziom w naszym wieku, Marillion pochodzi, to jest nic innego jak trochę skrócona nazwa jak od Silmarillion.
0: Szkocki zespół.
1: Tak. O, szkocko-angielski.
0: Szkocko-angielski.
1: Chociaż teraz to raczej już typowo angielski. Aragorn, kolejny zespół, który jest, prawda, także nawiązuje nazwa. Nawet gdzieś się, jak pamiętam, że na jakimś demotywatorach widziałem taką ilustrację, że masę właśnie różnych nazw z Tolkiena i ktoś właśnie napisał, że Tolkien, twórca, prawda, tam współczesnego metalu czy tam muzyki. To jest bardzo ważne. I przede wszystkim ludzie zawsze będą jednak w książkach poszukiwać jakby jakiegoś poświęcenia. I to książki braterstwa. Bo tak naprawdę my, niektórzy, może dzisiaj nie mówimy o tym głośno, ale tak naprawdę poszukujemy jakiegoś właśnie, że liczymy, że jakaś postać, choćby nawet może w nas samych się taka obudzi, że przejmiemy na siebie jakiś trud i będziemy dobrot, prawda, wypowiemy walkę złu. I o tym mówią przede wszystkim te dwie najważniejsze książki Tolkiena. Najważniejsze, czyli najbardziej popularne, Hobbit i Władca Pierścieni.
2: Ja bym powiedział coś jeszcze. Podróż zarówno Bilba w Hobbicie, jak i Froda następnie we Władcy Pierścieni jest taką historią, która będzie trafiać także do serc ludzi w naszym wieku, gdyż mówię tutaj o 30-40-latkach. Psychologia próbuje to jakoś po swojemu nazywać kryzysem wieku średniego. Jest taki moment, kiedy to, co robiliśmy do tej pory, całe starania o pieniądze, o budowanie własnego ja, to się zaczyna wydawać wyjątkowo miałkie i mamy ochotę wyruszyć wielką podróż. Oczywiście wiele osób robi to w sposób głupi, interesując się sportami ekstremalnymi na przykład, co ostatecznie prowadzi tylko do jakichś większych wrażeń. Natomiast są takie koncepcje, które mówią, że ten kryzys wieku średniego to jest wezwanie do odnalezienia swojego jakiegoś prawdziwego sensu, czyli do rozpoczęcia jakiejś tej właśnie wewnętrznej podróży człowieka i w takiej sytuacji te dzieła Tolkiena mogą bardzo inspirować. No, zainspirowały swoją drogą, choć pewnie w trochę inny sposób, między innymi Led Zeppelin, który jest jednym z największych zespołów rockowych wszechczasów i co do tego się zgadzamy, choć co do Burzuma możemy tutaj się kłócić. I tutaj chociażby takie utwory jak The Battle of Evermore czy Rumble On, bardzo mocny wpływ Tolkiena tam widać.
1: No, tak samo można też nawiązać przecież do zespołu Rush, utwór The Tree. Prawda, też jest. W muzyce rockowej właśnie bardzo wiele spotkamy echa z Tolkiena, czasami mówiące wprost, czasami delikatnie, jedynie sugerujące. No to też świadczy o tym, że polecamy też dobrą muzykę rockową.
0: Na samym początku naszego spotkania, w poprzedniej jeszcze audycji o Tolkienie, pan Piekutowski powiedział, że Tolkien miał takie jakby dwie dusze. Jasną, wesołą i tą widzimy na zdjęciach, kiedy otoczony wianuszkiem przyjaciół z nieodłączną fajką jest zawsze uśmiechnięty, pogodny i miał taką smutną duszę, przepojoną smutkiem, raczej pesymizmem.
1: Melancholią.
0: Melancholią. Jego ostatnie lata chyba były też dość smutne. Mało kto wie o tym, że niezbyt pochlebnie wyrażał się o Soborze Watykańskim II. I do samego końca swego życia zmarł, przypomnijmy, to był rok?
1: Wrzesień 73.
0: 73 rok, czyli przez te kilka ostatnich lat swego życia, gdy patrzył na te zmiany w kościele, przejście z mszy trydenckiej na mszę nowego rytu w językach narodowych, to był chyba taki dodatkowy impuls dla niego do tej melancholii. W 73 roku odszedł pisarz, lingwista, twórca wspaniałego świata.
1: No, współtwórca współczesnej kultury.
0: Ale zarazem tradycjonalista, katolik, o czym trzeba pamiętać. Jego twórczość tutaj, tak jak pan Michał powiedział, żyje własnym życiem i dalej funkcjonuje. Warto chyba, żebyśmy biorąc kolejną książkę Tolkiena, czy wyprawiając się na kolejną ekranizację, bo jestem więcej niż pewien, że powstaną następne po Hobbicie. Przecież historii z tego uniwersum jest mnóstwo, właściwie niewyczerpana ilość. Warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to wszystko zapewne by nie powstało, albo powstałoby zupełnie inne, gdyby nie ten jego stosunek do kościoła, do religii. Głęboki, tak jak pan Jarema wspominał, głęboko przenikający jego duszę. Moimi i państwa gośćmi w dzisiejszej audycji poświęconej Tolkienowi byli pan Michał Gruszczyński.
1: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panom.
0: I pan Jarema Piekutowski. Ja państwu także dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: Eska Rock Warszawa. Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakie granice też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle. Don Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: To jest ten szczyt piramidy.
3: Tak. Wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent
1: miga
2: buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy chcą rękami detektywa zrobić czynności, które prawnie nie są do końca dozwolone. Więc jakby jest ten wybór, że detektyw może sprawę podjąć, może jej nie podjąć. Tutaj nikt na mnie nie wpłynie, czy ja muszę to zrobić, czy nie. Ja wprost mówię klientowi, że jest to sprawa, która albo etycznie mi się nie podoba, albo po prostu ja nie będę pomagał w jakichś ustaleniach, które mają kogoś skrzywdzić, albo tak typowo faktycznie prawnie wiem, że klient namawia mnie do czegoś, co prawnie będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania, pisałaś razem z Pawłem tę książkę, Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
3: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. Tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
1: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłam do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
3: To jeżeli miałabym wskazać już tak
1: bez nazwisk oczywiście,
3: naprawdę,
1: bez szczegółów,
3: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
1: To nie jest łatwe, prawda?
3: Nie jest łatwe.
1: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
2: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa no troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe po to, żeby mieć lepsze, mocniejsze dowody. Ja przez 10 lat przepracowałem w sądzie, w wydziale karnym, byłem protokolantem, chodziłem na salę rozpraw, rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, no właśnie uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, czy sam się nie wkopiesz, tak?
2: Wolę uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Także tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie, takie detale, a można przekroczyć delikatnie granicę. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
2: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, no to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, no bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, no to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby, pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. No każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie. Ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować kandydat, kandydatka do tego zawodu? Jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
2: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią zapłacić duże pieniądze. W szczególności po to, żeby się zemścić na kimś, żeby zrobić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki, tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie to, co ja mam zrobić, to, co ja mogę zrobić. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby
1: człowiek wielu kompetencji, tak jest.
2: pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
2: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
3: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
3: No myślę,
1: że
3: ma bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie. Detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie. To są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, tak, bo klienci też mogą próbować, prawda?
3: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę no, mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę. Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
2: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi. Duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no na pewno wszystkie sprawy cywilne, no tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażuje się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa właśnie, powiedziałeś to o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
2: Tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no system działa. No system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby i już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko trochę od kalibru zależy, prawda, sprawy.
2: System musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda, żeby wszystkim dogodzić, nie, w rozwiązywaniu ich problemów.
2: Myślę, tak? Że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. I każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
2: Ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą. Teraz jest obowiązkowy kurs, który tak naprawdę jedni przychodzą, wysłuchają i coś po tym kursie zostanie, inni po prostu, tak kolokwialnie powie, odbębnią go i mają zaliczony kurs. Potem muszą mieć badania psychologiczne, psychiatryczne, złożyć wniosek w komendzie policji i już jest licencja. Także myślę, że to, kim się jest, jakie ma się doświadczenie, na pewno gdzieś ma znaczenie.
1: Czyli też warto sprawdzić agencję detektywistyczną, zanim dokładnie sprawdzić na tyle, ile się da, zanim podejmie się z nią współpracę. Tak, po prostu.
2: Są duże agencje, są małe agencje, tak. Są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne, nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakiejś takiej sprawy, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, to na pewno te doświadczenie jest...
1: Jasna sprawa.
2: No bardzo duże.
1: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji i nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
4: Miłość jest tylko oddychanie.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy. To wszystko i jeszcze więcej mają na głowie prywatni detektywi. W swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami. No i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi. I dziś o tym w Drogowskazy. Na moje pytanie odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
2: Myślę, że...
1: Wbijam kij w mrowisko.
2: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, on tam wychodzi, tam jeździ w to miejsce, po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi. A jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja, mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
1: odwentylować
2: i odchłonąć,
1: tak.
2: Bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy, także...
1: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, a w pracy właśnie prywatnego detektywa, miałeś takie? Czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
2: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
1: Jasne.
2: Rzadziej u detektywa.
1: Takie oczywiście.
2: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
1: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
2: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no
1: tak,
2: gdzieś tam
1: no
2: w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem, czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie słuchał mnie, jak powiem, dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
1: No nie będzie.
2: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem, właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki społecznie super oceniany, to dużo częściej od takich ludzi miałem. Choćby telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale...
1: Było ci nieprzyjemne.
2: Ale takie w niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Mhm. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się. Aha.
1: A propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku, podejmujecie ze sobą współpracę, tak? Od czego zaczynasz i na czym kończysz takie działania detektywistyczne?
2: Czy zaczynam od zabrania jak największego wywiadu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jak wyglądają zainteresowania, gdzie on spędza czas, czym osoba mi powie więcej informacji, tym na pewno łatwiej też jest podjąć czynności. Tutaj detektyw pracuje i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzone na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
1: W sumie tak, masz rację.
2: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie wiem, może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest ciekawe.
1: Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
3: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład, no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no, to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Paweł, coś chcesz dodać?
2: Fajnie, że może te paradokumenty są, bo faktycznie one wypromowały trochę zawód detektywa i pokazują, że taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie, to od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za są takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w
1: 4
2: dwa
1: miesiące.
2: Tygodnie.
1: Tak, tak.
2: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, dwa tygodnie, to tak do takiej czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby no nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za dwa tygodnie kolejną, także.
1: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w dwóch egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli...
2: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
1: No pewnie.
2: Zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy czy sportowców, którzy mieli biegać i uprawiać sporty, jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport, no może nie był tym sportem, o którym mówili.
3: też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
1: Przechodzą do korespondencji
3: nagle,
1: prywatnej
3: tak,
1: nagle.
3: Tak, do korespondencji tak. Idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś takie rzeczy nie były bardzo możliwe.
1: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
3: Ludzie
1: były,
3: spotykali
1: prawda?
3: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
1: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytałem internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
2: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych.

0: no właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi. Na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność. To nie jest taka działalność jak każda inna, jakkolwiek sobie ją poprowadza, tak będzie. Potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
1: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
0: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no, są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
1: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
2: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
1: Od 15 lat.
2: Tak, to już gorzej być nie może, tak, więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego, są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
1: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
0: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
1: niewielka
0: granica i właśnie no, najwięcej tragedii, tak ogólnie nawet takich kryminalnych związanych z przemocą, czy nawet jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
1: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób trzecich oraz prawo do prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych, co pozwala na zebranie mocnego materiału dowodowego, na przykład dla sądu. Praca trudna, pełna niespodzianek, wyzwań, zwrotów akcji, czasem dramatycznych okoliczności, ale też dająca wiele satysfakcji, kiedy uda się pomóc komuś krzywdzonemu, komuś w potrzebie, prawda? Dużo satysfakcji.
0: Odkrycie prawdy, uporządkowania chaosu. Właśnie często osoby, które się do mnie zgłaszają, one się nie zgłaszają nawet po to, żeby udowodnić zdradę. One się zgłaszają po to, żeby udowodnić same sobie, że one nie zwariowały. Jak uda mi się pomóc takiej osobie i ta kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, tobie się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już tobie się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy ma takie słowa powtarzane, ona faktycznie zastanawia się sama nad sobą, czy ona jest...
1: Nie postradzała zmysłów.
0: Nie postradzała zmysłów.
1: Tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem.

0: detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem, jeszcze w ostatniej, trzeciej części Drogowskazów.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje napisali nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz trzeci i ostatni w tej edycji programu.
2: Witamy.
1: Co tak naprawdę oznacza empatia w zawodzie prywatnego detektywa i w jakich okolicznościach ma największe znaczenie?
3: Myślę, że tej empatii to się uczyłem w pracy choćby właśnie kuratora społecznego. Mając 22 lata zostałem kuratorem społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział, a co to za człowiek, to on już nie ma z nim nawet o czym rozmawiać. A naprawdę można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą, jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mnie granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
1: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają. Prawda?
3: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, ja takiej sprawy nie przyjmę i takiego zlecenia nie wykonam.
1: Sygnały ostrzegawcze, to też pytanie do was, do ciebie Aniu i do Pawła, możecie razem się uzupełnić w odpowiedzi. Takie sygnały ostrzegawcze w relacjach międzyludzkich świadczące o tym, że ewidentnie coś złego zaczyna się dziać, psuć. Chodzi o związki intymne tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
2: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
1: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście to wygląda
2: tak
1: teraz, w życiu, tak prawda?
2: Tak, teraz to wygląda.
3: Tak, no właśnie główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić. I choćby też zajmuję się prowadząc fundację rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasem mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma trzy hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
1: Jasne.
3: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Mhm. Nie mam z tym problemu.
1: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby, nie wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nóż widelec otworzy na przykład Messengera, nie, i tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami, tak, jej tak samo zresztą, nie, takie sytuacje są właśnie, a o waszej książce podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, piszą w sieci, że to lekcja życia. Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży na stole.
2: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć. Więc,
1: szeroko.
2: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
3: Mhm. Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę trudniej porozmawiać, czy to lekcja życia, no bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
1: O, do tego stopnia.
3: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
1: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Tak? Co moglibyście powiedzieć?
3: Myślę, że pewno i tak.
1: I tak, i tak. To zależy.
3: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
2: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewnienia sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć.
1: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
2: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się wmanewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem dziewczyna tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
3: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy. Jakby choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć. Znaczy, co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
1: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Czy tutaj... Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
3: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku, jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszy, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane małżeństwem.
1: Pomyślałem.
3: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty. No, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
1: Mhm. Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
3: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
1: wzbudza
3: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
1: nie
3: samochodu.
1: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
3: Już każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, no jakby no ja mówię, no w tym miejscu ja tego nie zrobię, także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej, tutaj ludzie naprawdę czasami...
1: Większa anonimowość po prostu.
3: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
1: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy?
2: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
1: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
2: Wszystkie skończyły się jakoś.
1: Jakoś, tak.
2: Jakoś. Szczęśliwie każda się skończyła. pytanie dla której strony.
1: Pawle?
3: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodziny, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
1: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania, Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify, a o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają kamizelki mnożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji, zwłaszcza ataku nożem. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
2: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
3: Mamy na sobie taką kamizelkę.
2: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
3: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
2: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. Ich zakup przez Ministerstwo Zdrowia to odpowiedź na narastającą agresję wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w atakach nożem zginęli lekarz w szpitalu w Krakowie i ratownik medyczny podczas udzielania pomocy w Siedlcach. Trzy tomy historii znalazły swój dom. Głaz, który przez prawie 140 lat leżał zarośnięty chwastami w Szczecinku, okazał się być długo poszukiwanym pomnikiem. Uwagę przechodniów przykuł wyryty podpis autora. Po odwróceniu kamienia Piotr Wojtanek, dyrektor Szczecineckiego Muzeum, odkrył jego tajemnicę.
4: Pomnik Pomorskiego Towarzystwa Leśnego pierwotnie znajdował się na brzegach Jeziora Trzeciecko. Takie kamienie powstawały w różnych częściach Pomorza i w różnych miejscach. Chodziło o działalność na rzecz ochrony przyrody, o dbanie. Powstał w dawnym lesie klasztornym.
1: Kamień został przewieziony na dziedziniec muzeum, gdzie można go podziwiać razem z innymi pamiątkami. Do pracowni konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej trafił niskociśnieniowy stół konserwatorski. Urządzenie nazywane połączeniem wielkiego żelazka i przyssawki ma ułatwić i przyspieszyć pracę specjalistów.
5: Możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych. Możemy wykonywać odsalanie papieru.
1: Tłumaczy Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wartość całego projektu to około 76 tysięcy złotych. Urządzenie kupiono dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego chętnie korzystają z wakacji składkowych. Z ulgi można skorzystać raz w roku, mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
6: Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy z województwa lubelskiego złożyli prawie 132 tysiące wniosków o wakacje składkowe. W 2024 roku najwięcej wniosków wpłynęło do lubelskich placówek ZUS-u w listopadzie. Firmy złożyły ich wtedy ponad 53 tysiące. Dotyczyły one zwolnień za grudzień, ponieważ był to jedyny miesiąc objęty ulgą w pierwszym roku jej działania. W 2025 roku wpłynęło ponad 59 tysięcy wniosków. Najpopularniejszymi miesiącami, za które przedsiębiorcy występowali o zwolnienie z opłacania składek, był to styczeń, ponad 12,5 tysiąca wniosków i grudzień, prawie 16 tysięcy wniosków. W 2026 roku przedsiębiorcy z regionu do końca lipca złożyli ponad 19,5 tysiąca wniosków.
1: Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rok 2026 daje im szansę na skorzystanie z tego rozwiązania po raz trzeci. Aby otrzymać zwolnienie, trzeba przesłać wniosek przez EZUS i spełnić warunki. Zakopane chce promować schludne stragany i tradycyjne pamiątki. Dlatego teraz Zakopiańskie Centrum Kultur prowadzi na Krupówki i Kuźnice nowe, modelowe stragany.
7: Chcemy, żeby w tych stoiskach były sprzedawane produkty tradycyjne, regionalne, wykonane przez naszych twórców ludowych. To oczywiście nie jest warunek, ale takie mamy preferencje.
8: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Na czym nam zależy, to jest ustawienie straganów takich modelowych. Większość tych straganów, które są na Krupówkach, niestety odbiega od tego, co jest w uchwale o Parku Kulturowym Krupówki. Chcielibyśmy pokazać taki modelowy stragan.
9: No pewno, fajnie by było rękodzieło. Nieraz tutaj do mnie ludzie przychodzą, ma panie, żeby było rękodzieło. Tylko, że no niestety rękodzieło no, musi być droższe. Nie jesteśmy w stanie Chińczyka przebić z ceną.
1: Chcę w ten sposób pokazać, że da się inaczej. Mówi Grzegorz Bochnak, sprzedawca wyrobów rękodzielniczych w Zakopanem.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejowskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
1: Do sprawy będziemy wracać. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla w Małopolsce. To po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy i uszkodził duży kawałek linii. Wypadek powoduje duże utrudnienia, bo pasażerowie w kierunku Muszyny czy Krynicy przewożeni są autobusami.
11: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
12: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
13: No nie, nie jest tak źle. Równie to się w życiu zdarza.
14: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
1: Dodaje Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wykolejenia pociągu. Wyjaśnia to Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak pracy. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskrąt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
15: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice Krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Za około miesiąc bocian celebryta z całą rodziną powinien ruszyć na południe. Przypomnijmy, Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka okresowej rehabilitacji bocianów w Krutyni. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
16: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
17: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
16: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
18: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
16: Czy te 7,39 to trochę
19: właśnie
16: nie przeraża?
19: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
16: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Michale, dziękujemy. Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem wilków na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał 2 psy. Do sytuacji doszło w pobliżu zabudowań. Jak przekazał nam wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja w regionie.
20: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikiej zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina do końca tego roku ma pozwolenie na płoszenie tych drapieżników. Jeśli takie sytuacje wciąż będą się powtarzać, będzie wnioskować o przedłużenie decyzji.
20: Sama obecność wilków budzi niepokój i lęk mieszkańców. Ja mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji z udziałem mieszkańców i wilków nie dojdzie.
1: Dodajmy, że liczba tych wilków sukcesywnie wzrasta. Szacuje się, że w całej Polsce jest ich około 5 000.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. limity wynagrodzeń i czas pracy dla lekarzy. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
10: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
0: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
10: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
21: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
10: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
1: Uciekał przed policją ciągnikiem. 57-latek z gminy Masłowice w województwie łódzkim jechał traktorem bez tablic rejestracyjnych i nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. O szczegółach mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
22: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany.
1: Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeśli badania potwierdzą, że był pijany, usłyszy także zarzut prowadzenia pojazdu po alkoholu. Odpowie również za jazdę bez uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
23: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
24: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
23: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
24: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
23: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
25: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
23: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
1: W Czasowicze nad morzem wystawieni na ciężką próbę. Temperatury zdecydowanie nie zachęcają do morskich kąpieli. I zdecydowanie trzeba się wstrzymać z plażowaniem. Sytuację w Trójmieści śledzi dla nas Paweł Lemke.
23: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
24: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
23: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
24: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
23: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
25: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
23: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
1: Na otwartym morzu, jak ostrzegają ratownicy, mogą wystąpić niebezpieczne tzw. prądy wsteczne. Kąpiel w Bałtyku zdecydowanie odradzamy. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej, a to przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócania komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro.
26: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
26: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do Iris Square.
1: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu. Docelowo ma się składać z 13 satelitów krążących po orbicie. Mm.

0: Reklama.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
4: W sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
3: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
6: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.pl.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: KSK Rock Warszawa. Porachunki osobiste w ESC Rock.
1: W dzisiejszych porachunkach przyjrzymy się raportowi Polacy i kredyt między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Porachunki Osobiste porozmawiamy sobie o tym, jak zobowiązanie kredytowe wpływa na dobrostan gospodarstwa domowego. Zanim przedstawię moich gości, czy tak mogę to badanie opisać?
2: Tak jest.
1: Tak jest.
3: Może zdecydowanie. Pan zechce.
1: Okej, okay. Uzyskałem zgodę, a zatem przedstawiam moich gości. Dzisiaj pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przygotowała pani raport. Pan był współautorem tego raportu, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Badanie, które mówi nam, że kiedy bierzemy kredyt, to połowa z nas, niech to będzie zobowiązanie kredytowe hipoteczne albo inne, od tego pozwólcie Państwo zaczniemy, to prawie połowa z nas ma problem ze spłatą tego zobowiązania. Tak jest faktycznie?
2: No to wygląda. Tak odpowiedziało ponad 1000 Polaków, więc w reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie kredytobiorców, więc nie mam powodu, żeby wątpić, że te statystyki oddają rzeczywistość, a powiedziałabym nawet, że możemy się spodziewać, że ten odsetek może być nawet minimalnie wyższy przez to, że część osób się wstydziła przyznać do tego, że takie kłopoty miała, albo dlatego, że bagatelizuje pewne sytuacje, które miały miejsce, albo skutecznie wypiera je ze swojej pamięci, udając, że wcale to nie miało miejsca, albo że wcale to nie było takie poważne. Więc myślę sobie, że te 48%, które dokładnie nam wychodziło w badaniu, to jest taka liczba, która jest co najmniej tyle.
3: To jest w czasie przeszłym w takim sensie.
2: Tak, tak jest.
3: Że miała kłopoty historycznie, czy dzisiaj może ich nie mieć, nie? Że to nie jest tak, że dzisiaj 48%, tak. teraz tym takim...
1: Że w chwili robienia badania, z tego co pamiętam, tylko 16% osób ankietowanych miało w tej chwili problemy ze spłatą tak tego typu zobowiązań.
3: To jest to doświadczenie z przyszłości takie ciągnione w ogóle, co jest oczywiście absolutnie bardzo niepokojącą, smutną i taką zatrważającą informacją wynikającą z Kasi badania. Mhm.
1: A proszę o tym badaniu w kilku słowach dosłownie opowiedzieć, o grupie, o sposobie, o metodologii tego badania.
2: No to jest badanie, które robiliśmy w kwietniu tego roku, co jest dość istotne, bo to pokazuje bardzo aktualne dane. Badanie, w którym wzięło udział ponad 1000 dorosłych kredytobiorców. Tak jak powiedziałam wcześniej, była to reprezentatywna próba ogólnopolska, więc taka, która dobrze oddawała strukturę polskiego społeczeństwa i dobrze oddawała strukturę polskich kredytobiorców. Myśmy konsultowali się z BIK-iem, żeby dobrze oddać strukturę użytkowników zobowiązań finansowych w Polsce, uwzględniając to, z jakich rozwiązań korzystają, w jakim wieku są i tak dalej. No więc ta próba była bardzo dobrze dopasowana do tego, jacy Polacy się zadłużają i w jaki sposób. W metodologii KAWI, czyli online'owo osoby rekrutowane przez panel badawczy, zweryfikowane przez PESEL, więc nie mamy wątpliwości, że nie ma sytuacji, w której 18-letni chłopak powiedział, że ma 60 lat i jest panią. No więc ja jestem pewna tych danych. Jestem pewna próby, która została dobrana. No więc mniej więcej tak to wygląda.
3: Tak, znaczy ważne, pewnie warto jeszcze powiedzieć, że jakby Warszawski Instytut Bankowości, tak, Związek Banków Polskich, ANG Odpowiedzialne Finanse i pod patronatem BIK-u. Bo to jest taki projekt zrobiony w ramach naszej współpracy, zresztą bardzo znakomitej. Pozdrawiamy też współgospodarzy tego raportu. Bardzo nam się fajnie pracowało.
1: Drodzy Państwo, to jest bardzo obfity raport. Oczywiście nie da się go prześledzić dzisiaj w ciągu tych kilkudziesięciu minut punkt po punkcie, ale zwracamy uwagę na najważniejsze i kluczowe wnioski z tego raportu płynące. To może zacznijmy, to będzie trochę raz jeszcze to, o czym powiedzieliście Państwo parę chwil temu. Niemal połowa Polaków miała w swoim życiu problemy ze spłatą kredytu lub pożyczki. Teraz zapytam bardzo naiwnie, z czego wynikają te problemy ze spłatą swojego kredytu albo pożyczki?
3: Kasia dyskretnie wskazała na mnie, nie palcem, ręką całą.
2: No, tylko przekonujące.
3: Powodów jest mnóstwo w ogóle oczywiście. No, one są też oczywiste. No, zaczynające od tego, że bierzemy kredyt, później nam się życie wywraca, coś się w nim dzieje i tracimy dochody, zdarzają się jakieś sytuacje tragiczne i tracimy możliwość spłaty tego kredytu. To jest jedno. To jest też to, co wynika też z tego badania i pani Kasia o tym za chwilę powie więcej, że też jesteśmy też przekredytowani z wielu powodów, bo sami podejmujemy takie decyzje, że chcemy więcej niż powinniśmy wziąć, co szczególnie przy kredytach gotówkowych, bardziej kompulsywnych i często takich niesionych taką bieżącą jakąś zachcianką ma wpływ. Czasem jest to konsekwencja tego, że przedstawiciel mojej branży, no ja jestem przedstawicielem branży finansowej, czasem i z tego badania też to wynika, że jest kilkuprocentowa grupa klientów, którzy wzięli za dużo kredytu pod namową mojej koleżanki czy mojego kolegi gdzieś z sektora bankowego, gdzieś w Polsce, nie? Że po prostu mieli większą zdolność kredytową. Ja mogę powiedzieć tak na początek o takim przykładzie, który mam tam takie swoje liście, czasami prowadzę zajęcia na uczelni, to mam takie przykłady pokazywania, czego moja branża robić nie powinna. I jest taki prawdziwy przykład, prawdziwa, rzeczywista osoba, starszy pan, który przyszedł do przedstawiciela branży finansowej po 2000 zł pożyczki, żeby kupić wózek dla swojego wnuka. No i oczywiście ktoś nierozsądny, nieodpowiedzialny go przekonał, że przecież ma fajną zdolność kredytową. Są świetne warunki. Promocja jest teraz przecież. To niech weźmie 20. Na coś mu się to przyda. No i on tam gdzieś w tych emocjach nie przemyślał. Wziął zresztą bardzo drogie finansowanie z dużą polisą, i więc możecie się domyślać państwo, że tam do oddania miał dużo więcej. No i później się okazało, że on nie jest w stanie tego spłacić. Czyli jakby taka bardzo klasyczna sytuacja, która mówi o mis-sellingu w branży finansowej. Czyli takiej sytuacji, w której bierzemy coś, czego nie potrzebujemy, nie rozumiemy, za niegodziwą cenę i na co nas nie stać. Nie? I to jest taki właśnie przykład. I to jest jeden z kolejnych powodów, dla którego czasem ktoś nie jest w stanie później spłacić i jest w tej grupie, którą Kasia zbadała, 48%.
2: Jak sobie myślę o tych powodach, znaczy można by długo faktycznie, pewnie moglibyśmy całą dzisiejszą audycję temu poświęcić, żeby diagnozować przyczyny wyzwań finansowych, które mają Polacy. Ja myślę, że są takie dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsze, czy to jest to, że rzeczywiście, że bierzemy więcej niż możemy udźwignąć, i o tym za chwilę w dwóch zdaniach powiem. A druga kwestia jest taka, że się nie przygotowujemy dobrze do zaciągania zobowiązań. Mhm. I zacznę od tego drugiego, bo o tym pierwszym więcej już Artur powiedział. Dobrze to było widać w tym badaniu, że tylko co trzeci Polak bierze pod uwagę scenariusz pogorszenia się swojej sytuacji finansowej, szacując to, na ile sobie może pozwolić, zaciągając kredyt hipoteczny. I tylko co trzeci Polak, szacując swoje możliwości finansowe w przyszłości, bierze pod uwagę scenariusz, że rata kredytu może wzrosnąć. Oczywiście przy założeniu, że może, także, że ma ten rodzaj zobowiązania, te warunki kredytowe, które to się w ten sposób może przekładać. No i teraz, jeżeli tak jest, jeżeli ja mierzę swoją przyszłość, albo biorąc pod uwagę dzisiejszy stan, albo zakładając poprawę tej sytuacji, co również robi gro osób zaciągających zobowiązania finansowe, no to rzeczywiście jakiekolwiek wydarzenie, które powoduje nagłe tąpnięcie mojej sytuacji finansowej, czy czasowe, czy w dłuższym okresie, no faktycznie wywraca mi tą sytuację zupełnie. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz natomiast to jest to, o czym już trochę Artur powiedział, czyli o tym, że bierzemy za dużo. I teraz musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dla wielu osób sytuacja, w której nagle dostępne staje się coś, co nie było dostępne, jest sytuacją, w której marzenia zaczynają być celami. Coś, co nawet nigdy nie mieściło się w czymś takim, o kiedyś to będę miał, nagle jest na wyciągnięcie ręki. To był świetny przykład w czasie pandemii, kiedy mieliśmy obniżone stopy procentowe. Że nagle się okazało, że człowiek, który marzył o kawalerce, może sobie pozwolić na dwupokojowe mieszkanie, bo zdolność kredytowa wychodziła mu korzystniej. No i ludzie się pakowali w to. I teraz to jest sytuacja, to w tym badaniu pięknie wyszło, że 50, chyba jak dobrze pamiętam, 4%, no trochę ponad połowa Polaków powiedziała, gdyby była taka sytuacja, że ja sobie wymyśliłem mieszkanie, które chcę kupić, określiłem sobie budżet na nie, ale dostałbym informację, że stopy procentowe spadły, to ja bym sobie chętnie przesunął tą granicę dalej i kupił coś droższego. Podobna informacja była przez ponad połowę Polaków wskazywana w sytuacji, jeżeli sprzedawca powiedziałby mi, słuchaj, niewiele ci wzrośnie rata, a komfort życia ci wzrośnie. Więc my jesteśmy z jednej strony bardzo podatni na realizację marzeń, o których spełnieniu nie marzyliśmy, a z drugiej strony, i to jest obszar pewnie, o którym sobie w drugiej części pewnie więcej podyskutujemy, jesteśmy bardzo silnie podatni na wszelkiego rodzaju porównania społeczne. Czyli jeżeli sprzedawca mówi, słuchaj, no ale no zwykle ludzie w twoim wieku to ten kredyt biorą większy. Mhm. Albo na tym etapie życia ty chcesz 40 metrów mieszkania, nie no weź 60, to będzie lepiej. No to my bardzo łatwo przesuwamy te granice. Co ciekawe, w tym badaniu również wyszło, że 28% Polaków mówi, gdybym się dowiedział w momencie kupna mieszkania, że Kowalski, z którym się koleguje, kupił większe, albo ktoś do mnie podobny wziął większy kredyt, to ja byłbym skłonny się przesunąć i wziąć większy kredyt.
3: No, ten element aspiracyjny w ogóle, ale to też pamiętajmy, że to jest nic nowego w sumie, nie? Bo to nie jest doświadczenie czy obserwacja ostatnich. To jest, duża część problemu kredytów frankowych, bo zostawiam na boku całą tą część prawną, ale to, że kredyty frankowe powodowały to, że ludzie mogli mieć większe mieszkania, klienci mogli mieć większe mieszkania, niż by mieli przy kredycie złotówkowym. Nagle się dowiadywali, że przez to, że te niskie stopy i kalkulacje kredytu mogą mieć tam, nie wiem, 30% większe mieszkanie. W związku z tym, więc kurczę, czemu mam nie mieć większego mieszkania? Mhm. Zresztą w ogóle nie wiem, państwo jesteście młodzi ale...
2: W tej wersji się będziemy trzymać.
3: Tak, w tej wersji się będziemy trzymać, ale w latach 90. fenomen kredytów ratalnych, wtedy firmy Lucas czy AIG, więc im polegał na tym, że oni bardzo prostą rzecz pokazali, nie? Że kredyt ratalny jest tam, gdzie jest przedmiot. Nie, że nie trzeba było jak w czasach jeszcze PL-owskich pójść najpierw do banku, jakąś promesę, jakąś fakturę, tydzień zajęło wzięcie kredytu na pralkę w ranie. Nagle się okazało, że idziemy do sklepu i tam od razu możemy wyjść z tym telewizorem, bo tam jest kredyt. I co było pokazywane? Wielkość raty. To, co klienci widzieli. Mam ten piękny telewizor, za chwilę będą Mistrzostwa Świata, będą mógł to obejrzeć i to będzie tylko 200 zł miesięcznie. Nie myśleli o tym, jakie jest oprocentowanie, jaka jest prowizja.
1: Ale to wraca pan po raz kolejny. Wartość. Tak, no bo oczywiście wraca pan kolejny do tego, o czym pan powiedział wcześniej, jedno słówko, emocje. Kupujemy również na kredyt, no bo kredyty to nie tylko hipoteczne, o których państwo mówicie, to nie tylko konsumpcyjne kredyty, to kupowanie na raty, o którym pan teraz opowiada. Wyłączamy wtedy zdroworozsądkowe myślenie i kupujemy emocjami?
3: Czasem tak jest w ogóle, bo to pewnie powinniśmy też taką zrobić też jakoś taki podkład na starcie też, że to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy nieodpowiedzialni, instytucje są nieodpowiedzialne, to jest w ogóle straszny świat w ogóle, w związku z tym to jest tak, że no, oczywiście mamy bardzo odpowiedzialne banki, odpowiedzialnych sprzedawców, tak, ale no spotykamy się po to i potem my też robimy te badania i po to też gadamy dzisiaj z Kasią, że nam zależy na tym, żeby ten świat był dużo bardziej doskonały, więc jakby pamiętajmy o tym, że branża finansowa jest branżą o nieprawdopodobnym dużym wpływie społecznym. Ta impaktowość naszego działania jest, no pewnie niewiele jest branż, które mają duży wpływ na ludzkie życie, dlatego te wymagania wobec nas są na zupełnie innym poziomie, dlatego tacy wymagający wobec siebie powinniśmy być i bardzo uważać na konsekwencje takich działań.
1: Ale czy nas to dziwi, albo inaczej, czy powinno nas dziwić to, że po latach, kiedy mieliśmy dostęp w Polsce właściwie do niczego, a nie mieliśmy dostępu do zagranicznych wycieczek, do zagranicznego sprzętu, do warzyw na półkach i innych tego typu rzeczy, dzisiaj próbujemy nadrobić ten stracony czas. Po nas choćby potop, jeżeli mam możliwość wzięcia pożyczki gotówkowej, jakiejkolwiek, żeby wyjechać na wakacje, kupić większy samochód albo nawet nieco większe mieszkanie, to ja z tego bardzo chętnie korzystam. To jeszcze tak po latach 80., 90. nam zostało, być może?
3: Szybko się, ty już powiesz, ja przepraszam. No my tak od 30 lat już nadrabiamy.
1: Aha, okej.
3: Okay. Tak mi się wydaje.
2: No trochę tak jest. Znaczy się zastanawiam, bo my też mamy taką narrację bardzo często, że no my musimy nadrobić te czasy, kiedy nie było dostępu, tylko musimy pamiętać, że dziś już konsumpcję w dużej mierze nakręca pokolenie, które tego nie pamięta. Więc z jednej strony tak, mamy pokolenie, które to pamięta i pewnie trochę nadrabia. Znaczy to jest bardzo wygodny excuse. Takie, no ja bym chciał sobie teraz odbić, bo nie miałam. Prawdopodobnie już się 17 razy odbiłem po drodze, ale no nieważne. Jakby jest to jakaś ta motywacja.
1: Ale to teraz bym chciał, żeby moje dzieci miały to, czego ja nie miałem.
2: No tak, no ale to jest to, ja bym chciał, żeby moje dzieci miały, ale te dzieci już zazwyczaj, już często są na tym etapie, że już same podejmują decyzje i natomiast bardzo wygodnie jest mówić, bo ja pamiętam, jak mi mówiono, że. To jest, wiecie, to jest trochę jak z OFE. Jak mi dzisiejsi 20-latkowie mówią, że ich pozbawiono OFE. No nie miało szansy ich pozbawić OFE. Natomiast idzie to jak urban legend, tak? Więc, jakby, ale wracając do tego, z czego wynika to, że no, że właśnie, że chcemy na te wakacje, że chcemy coś jeszcze. Że po pierwsze, dlaczego mam nie chcieć, tak? Znaczy jakby to jest zupełnie naturalne, że ja bym chciała mieć przyjemność z tych pieniędzy, które zarabiam. I zupełnie naturalne jest to, że chciałabym jechać na wakacje i mieć fajny samochód. No nie powinno to nikogo specjalnie dziwić. Natomiast mniej naturalne jest to, ile jestem w stanie poświęcić, żeby to mieć. I to jest dla mnie dużo bardziej niepokojące. Natomiast dlaczego jest tak, że my decydujemy się zadłużać? Dlaczego decydujemy się, żeby zrobić fantastyczne zdjęcie na Malediwach i wrzucić je na social media, zadłużyć się? W moim poczuciu w dużej mierze wynika to z tego, że pieniądze i dobra, które możemy za nie kupić, pełnią dla nas nie tylko taką ekonomiczną funkcję, ale dużo bardziej i w kontekście zaciągania zobowiązań finansowych, myślę, że jest to ważniejsze, pełnią funkcję symboliczną. Mhm. Czyli stają się dla nas symbolem tego, kim my jesteśmy, kim są inni ludzie, ile osiągnęliśmy w życiu.
3: Statusu.
2: I społecznego, i materialnego, i każdego innego. Stają się one dla nas punktem odniesienia do porównań między ludźmi. O, temu to się powodzi, bo on właśnie na Malediwach, a tamten to musi mieć byle jaką pracę, bo nie wiem, gdzieś w jakimś mniej imponującym miejscu robi sobie zdjęcia i wrzuca na Facebooka czy gdzieś indziej. Więc w dużej mierze musimy mieć świadomość, że my kupujemy dobra po to, żeby sobie kompensować różne rzeczy albo żeby pokazać światu, jak jesteśmy. I to bardzo mocno w tych badaniach wyszło. Nie wiem, czy pan redaktor planuje potem jeszcze o tym rozmawiać, czy już teraz się w ten temat przełączyć.
1: Ja już od 5 minut próbuję skończyć pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy, ale...
3: Trudne.
2: To ja może o tym powiem w drugiej części rozmowy.
1: To pozwólcie państwo, że od tego zaczniemy. Drodzy państwo, słucha się was naprawdę fantastycznie. Dzisiaj pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego i pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, są naszymi gośćmi. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o tym, jak zobowiązania kredytowe wpływają na dobrostan naszych gospodarstw domowych. Dzisiaj naszymi gośćmi są pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: I pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse. To może panie Arturze od pana zaczniemy, bo jak powiedziała pani Katarzyna parę chwil temu, jak ja zacznę, to pan się nie wbije. To jak to jest? Aspirujemy do bycia częścią tej klasy wyższej, jak to się kiedyś mówiło, i dlatego zaciągamy różnego rodzaju zobowiązania, żeby kupić, no właśnie, większy samochód, większe mieszkanie, lepsze spodnie, droższe buty?
3: Tak, dziękuję za ten pomoc z wbiciem się rzeczywiście. Ale z Kasią radzimy, więc jest okej.
2: Znaczy, ale to jest bardzo mój temat, więc tak, byłoby trudny.
3: No to w ogóle bardzo ważne, chwilę Kasia powie więcej, bo to jest ważna część tego badania, w ogóle o tych aspiracjach. Znaczy, to nie jest niczym nowym, bo to jest też w ogóle konsekwencja też funkcjonowania, specyfika funkcjonowania też mediów społecznościowych. Rzeczywiście, że oglądamy piękne obrazki i jakby chcielibyśmy też uczestniczyć w takim podobnym życiu i nagle na wyciągnięcie ręki czasem mamy tę możliwość, bo idziemy do instytucji finansowej i możemy pożyczyć pieniądze i za chwilę na tych Maldiwach będziemy, o których Kasia powiedziała, i sobie robimy to zdjęcie i nam inni zazdroszczą. No i ci inni nam zazdroszczą, po czym też idą i biorą pożyczkę i też jadą. Znaczy, ale na pewno też warto powiedzieć o tym, że nie ma nic złego, znaczy po to też są produkty finansowe, żebyśmy się mogli rozwijać, żebyśmy mogli się cieszyć życiem, kupować też przedmioty, mieć fajny samochód i mieszkać też w fajnym miejscu i pojechać w świat. I no po to wymyślono właśnie kredytowanie, że jeżeli nie mamy tej gotówki odłożonej, możemy ją pożyczyć i później ją oddać. Tylko rzecz polega na tym, że to nie może rujnować naszego życia. I to jest bardzo ważny aspekt, o którym będziemy też chcieli dalej w dalszej części powiedzieć, że to wyważenie właśnie między tym pozytywnym wpływem branży finansowej, produktów finansowych, a konsekwencjami dla ludzkiego życia, jeżeli weźmiemy za dużo powyżej naszych możliwości, albo nieuważna instytucja finansowa nam udzieli finansowania powyżej naszej możliwości, bo niewłaściwie zbada zdolność kredytową, albo coś, co też, o czym my też z Kasią mówimy od lat i mamy nadzieję, że może w końcu też się to kiedyś zmieni, że na ten element badania zdolności kredytowej musimy nałożyć jakieś dodatkowe elementy. Znaczy w ogóle myślenie tylko kategoriami zdolności kredytowej, czyli tego, że klient jest w stanie nam oddać pożyczone mu pieniądze, już nie wystarczy. Musimy nauczyć się badać więcej, oglądać więcej i czasem może doprowadzić, to jest takie moje osobiste marzenie, że do momentu, w którym kiedyś do nas klient przyjdzie i my analizując różne informacje o nim też i pewnie też jego jakby umiejętność życia z długiem powiemy, proszę pana, proszę pani, ma pani zdolność na 100 tysięcy złotych kredytu, ale naszym zdaniem nie powinna pani wziąć więcej jak 50, bo wyżej będzie miało negatywny wpływ na pani życie. Więc jakby to jest bardzo ważny element, nie? Żeby korzystajmy z tego i to jest wspaniałe w ogóle, że dzięki temu ludzie mogą pływać, tak, i się rozwijać, no ale chodzi o to, żeby to nie było, nie miało negatywnego wpływu na ludzkie życie. Zresztą pewnie powiemy później o tym, z czego ludzie muszą rezygnować czasem, chcąc spłacić kredyt.
1: Jeszcze jedno zdanie, zanim oddamy głos pani profesor, a propos tego, co też pan powiedział wcześniej, że jesteśmy przekredytowieni, jeżeli dobrze zapisałem to sformułowanie. I też z czego to wynika? Bo mówił pan o doradcach, którzy mówią, okej, stać pana na 50 tysięcy kredytu, ja panu nie wciskam 90, tylko wręcz odwrotnie, żeby mógł pan normalnie żyć, żeby nie wpływało to na pana życie, lepiej wziąć 40. To z czego to wynika, że osoby muszą nam to tak łopatologicznie wyjaśnić? Z braku edukacji? My nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, nie rozumiemy tych mechanizmów?
3: O, to jest
1: kolejny temat na później.
3: O, otwiera pan takie po prostu pomieszczenia tam, których jak się zamkniemy, to nie widzimy przez tydzień. No, problem edukacji też w ogóle bardzo dobitny. To Kasia powie lepiej, no bo Kasia jest naukowcem, naukowczynią. Ale rzeczywiście jest tak, to jest temat, który jest znany nam w branży od wielu, wielu lat, że ten poziom edukacji ekonomicznej, finansowej naszej jako społeczeństwa był niski, jest niski i niestety na to się zanosi, że będzie niski. niski. Ja miałam taką głęboką nadzieję, że lata temu, że czasy, czasy w ogóle internetu i dostępu łatwego do informacji, do różnych kalkulatorów, narzędzi, których możemy się pouczyć tych finansów, to zmienią, ale one nie zmieniają. Znaczy ten poziom komplikacji też w branży finansowej rośnie, w związku z tym, a poziom wiedzy ekonomicznej wcale nie, więc to nie jest tak. Dlatego tak ważne jest to, to tyle wątków, zobaczcie ile jest w tej naszej rozmowie, jak ważne jest to, żebyśmy my jako przedstawiciele sektora finansowego trochę brali odpowiedzialność za klientów. Duży ciężar jest po naszej stronie, żebyśmy tak funkcjonowali. Trochę, ja lubię wypowiedź mojego kolegi, członka zarządu pewnego banku, on się na mnie nie obraża, jak ja to powtarzam, mam nadzieję, ale on kiedyś powiedział, że hej, nie zabraniajmy dorosłym ludziom iść do kasyna. To było w takim kontekście, że dorośli ludzie, no, taki mesjanizm powinniśmy gdzieś tam może schować, jak ktoś chce pójść do banku i wziąć sobie pożyczkę, tak, kredyt na ten, no to jest dorosły, odpowiedzialny, świadomy, niepozbawiony praw, niech sobie weźmie, nie? A ja czasem myślę, że powinno być przed tym kasynem taka bramka, która analizuje i mówi, ej, hej, Kasia, wiesz co, ty tu nie wchodź.
1: Pani Katarzyno, proszę wejść do tego naszego pokoju, do którego weszliśmy parę chwil temu. Jak to jest? Zadłużamy się po to, żeby, właśnie tak, żeby zaimponować sąsiadowi między innymi, bierzemy kredyt na te już przykładowe Malediwy.
2: No tak, bierzemy. Tak staram się od czego zacząć w komentarzu, od tego, o czym Artur mówi. Że jednym słowem komentarza do tej wypowiedzi, jeszcze zanim wrócę do tego wątku zadłużania się w celach wizerunkowych przede wszystkim. Artur mówił o tym zaufaniu wyliczonej nam zdolności kredytowej. I do tego też chciałam wrócić na chwilę i uczulić mocno naszych słuchaczy. W tej chwili wygląda to tak, że co czwarty Polak mówi, jak się dowiem, jaką mam zdolność kredytową, to znaczy, że oni wiedzą. Mhm. Czyli ja już nie muszę dalej myśleć, nie muszę dalej analizować, nie muszę się nad tym dalej pochylać. To jest dla mnie wyrocznia, tak? Jeżeli zdolność kredytową mam na pół bańki, to znaczy, że tyle mogę wziąć. Więc ja bardzo przestrzegam przed takim podejściem. I to wszystko, o czym mówimy, właśnie między innymi właśnie o tym, że się zadłużamy dla różnych celów, że są emocje i tak dalej, to wszystko powoduje, że i to, że zmienia nam się sytuacja życiowa i sytuacja finansowa w kolejnych latach spłacania kredytu, powoduje, że sama informacja o tym, jaką ja mam zdolność kredytową na tu i teraz, nie jest informacją, która powinna zamykać nasze rozważania na temat tego, na jaką kwotę zaciągnąć zobowiązanie. I to tak tylko ad vocem.
3: Tak, to ważne jest.
2: Wypowiedzi Artura, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało gdzieś na antenie. Natomiast ten drugi wątek, ten, o który pan redaktor mnie pytał, który jest osobiście dla mnie najtrudniejszym wątkiem całego raportu, znaczy jednocześnie bardzo ważnym wątkiem i takim, z którym myślę sobie, że my naprawdę musimy się zmierzyć poważnie, bo kiedy pytaliśmy Polaków, o czym są motywowani do zaciągania różnych zobowiązań, ja dzieliłam w analizach naszych na potrzeby tego raportu tych Polaków na tych, którzy mają zobowiązania finansowe, ale radzą sobie bez problemu z ich spłatą i tych, którzy mieli przynajmniej jakieś przejściowe problemy z terminową spłatą zobowiązań. No i teraz co się okazuje, że w kontekście zaciągania zobowiązań to ta grupa, która ma na swoim koncie doświadczenia trudności w spłacie, to jest grupa, która częściej motywowała się takim podniesieniem sobie standardu, albo zaimponowaniem komuś, albo dorównaniu do kogoś innego, podczas gdy grupa, która dobrze sobie radziła ze spłatami, to była grupa, która zwykle była motywowana taką obiektywną koniecznością. Tak w sensie, no nie mam gdzie mieszkać, pora się wyprowadzić od rodziców, więc kupuję pierwsze mieszkanie.
3: Tak, nie mam lodówki, mam.
2: Tak, nie mam lodówki, nie mam czegoś, no muszę mieć, tak? Albo nie wiem, zepsuło się i akurat zepsuła się rzecz, bez której się nie da żyć. Natomiast faktycznie ta motywacja u osób, które mają większe trudności ze spłatą, często miała takie znamiona aspiracyjne właśnie, takie próby dorównania do kogoś, czy ulegania sugestiom. Na przykład częściej pojawiały się odpowiedzi w stylu znajomi lub rodzina namawiali mnie, żebym to zrobił, albo mówili mi, że powinienem już wreszcie coś zmienić, tak? Albo nie wiem, zwiększyć mieszkanie, czy cokolwiek. Więc to jest jakby taki jeden wątek. Drugi wątek w tym samym obszarze to był wątek tego, czy bylibyśmy skłonni zaciągnąć istotne zobowiązania finansowe, żeby zrealizować pewne, no właśnie, wizerunkowe czy społeczne cele, na przykład lepsze dopasowanie się do otoczenia zawodowego, czyli przypodobanie się kolegom z pracy, mówiąc bardziej dostępnym językiem, czy dopasowanie się do znajomych, czy pokazanie światu właśnie, że odniosłem sukces, trochę to, o czym mówiłam w poprzedniej części, tak, czyli ta cała symboliczna rola pieniędzy i dóbr konsumpcyjnych, no to okazuje się, że generalnie, jeżeli weźmiemy taką średnią dla Polaków, to jeżeli miałoby być to coś, co podniesie mi moją samoocenę, to 28% mówi, okej, zrobiłbym to. W pozostałych kategoriach takich bardziej porównawczych z innymi osobami, to jest mniej więcej 17-18%. Brzmi nieźle. Do momentu, jak nie przyjrzymy się w podziale na te osoby właśnie, które mają trudności w spłacie i nie mają. I wtedy się okazuje, że ci, którzy mają trudność, doświadczenie trudności w spłacie kredytów, to już nie jest tam kilkanaście procent, tylko raczej 30. Mhm. A jeżeli chodzi o podbijanie sobie swojej samooceny, to nawet prawie 40%. Natomiast ci, którzy nie mieli doświadczeń trudności w spłacie, no to są odsetki rzędu 7-8%. Więc mamy 3-4-krotnie wyższą skłonność do zadłużania się na cele wizerunkowe czy społeczne, czy budowanie, przepraszam za to, co powiem, pseudorelacji społecznych, bo naprawdę trudno uwierzyć w trwałą i opartą na wzajemnym zaufaniu relację społeczną opierającą się na tym, że ja muszę kupić coś, żeby zaimponować.
3: No tak, to jest iluzja oczywiście.
2: I to jest jeden wątek. I druga rzecz, którą chcę w tym kontekście pokazać, wam, która mnie chyba zszokowała najbardziej. Myśmy zadali pytanie naszym uczestnikom badania, ile byłbyś w stanie zaciągnąć zobowiązania finansowego, żeby zrealizować właśnie te cele związane z zaimponowaniem komuś. I ja już też powiem od razu w podziale na tych, którzy mają doświadczenia trudności finansowych i nie mają. Więc okazuje się, że ci, którzy mieli takie doświadczenie trudności, powiedzieli, żeby, jeżeli coś miałoby mi zagwarantować lepsze dopasowanie się do osób z mojego towarzystwa zawodowego, czy mojego otoczenia zawodowego, to jestem w stanie na to poświęcić nawet 52 pensje.
3: Nieprawdopodobne.
1: Nieprawdopodobne.
2: Czyli jestem w stanie kupić mieszkanie, bo to jest cena mieszkania zasadniczo. Jestem w stanie kupić mieszkanie po to, żeby zaimponować kumplom z pracy. Natomiast jeżeli wziąć na warsztat tych, którzy...
3: Kumpelkom też.
2: I kumpelkom też, tak. Nie wiem, czy mieszkanie akurat było dobre, no ale dobrze. Czy na przykład 49 pensji bylibyśmy w stanie poświęcić po to, żeby pokazać światu, że odnieśliśmy sukces. I wreszcie trzecia statystyka, która jest ładna też, znaczy ładna, no nie ładna, niepokojąca, ale robi wrażenie. 32 pensje oddalibyśmy po to, żeby podnieść sobie sami samoocenę, poczuć się lepiej ze sobą. Natomiast to są statystyki dla osób, które mają doświadczenie trudności w spłacie. Natomiast jak spojrzę sobie na tych, którzy takich trudności nie mają, a zatem budują prawdopodobnie swoje przekonanie o sobie, mają fundamenty samooceny zorientowane gdzieś indziej niż w dobrach materialnych, którymi się otaczają, no to te statystyki to już jest 7-10 pensji, a nie 52-49. A zatem widać wyraźnie, że jakby nie od dzisiaj wiemy, że pieniądze i samoocena to są substytuty, także my je traktujemy wymiennie. Że jak się źle ze sobą czuję, to jak sobie kupię coś ładnego, to się czuję trochę lepiej. Że jak mnie szef nagrodzi finansowo, to trochę jestem w stanie wybaczyć, że może było trochę nieprzyjemnych doświadczeń po drodze. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie dziwi też to, że osoby, które z różnych względów mają trudniej, bo nie czarujmy się, osoby, które mają trudności w spłacie zobowiązań, to jest zawsze trudno wskazać, co jest przyczyną, co skutkiem. Czy to osoby są osoby, które wyjściowo miały trudniejszą sytuację, a zatem musiały się zadłużać bardziej, żeby powiedzmy utrzymać status, o którym marzyły i w związku z tym teraz są jeszcze trudniejszej sytuacji? Czy to są osoby, które są w trudniejszej sytuacji, bo przeszarżowały, chociaż wyjściowo były w całkiem nie najgorszej? I to jakby to jest już pewnie na oddzielną dyskusję. Natomiast myślę, że ten wniosek, z którym chciałabym zostawić też słuchaczy w tym kontekście, no to jest jednak taka mocna refleksja na temat tego. Ja na szkoleniach bardzo lubię prosić uczestników o taką autorefleksję, odpowiedź na takie pytanie. Kim ja bym był i co stanowi moją wartość, jeśli zabrać mi wszystko to materialne, co mam wokół siebie? I myślę sobie, że to jest taka odpowiedź, na którą powinniśmy wszyscy znaleźć i zaciągając kolejne zobowiązanie po to, żeby się dopasować do otoczenia, zastanowić się, czy rzeczywiście na tym chcemy budować tą relację, czy jednak chcielibyśmy naszą samą ocenę i to, jak postrzegają nas inni, budować na czymś zupełnie innym.
1: Panie Arturze, jedno zdanie, bo za moment ostatni wątek tej części naszej rozmowy.
3: To, o czym Kasia powiedziała, to jest z nami, z ludźmi, jako gatunkiem od dawna. Ale to rzeczywiście teraz jest szczególnie przerysowane, ale też to też tak naprawdę mowa jest o konsumpcjonizmie. Mhm. W takim sensie, no też sposobem na pościągnięcie tych apetytów, na nieodpowiedzialne zapożyczanie, to jest zapanowanie nad konsumpcjonizmem. To jest trochę ten krok do tyłu, jakby ten produkt finansowy się pojawia później. To też fajnie jest niewłaściwym określeniem, ale wyraźnie też widzę w przypadku produktu, który też jest nowym, to jest BNPL, czyli Buy Now, Pay Later, taka bardzo w sumie fajna usługa, bardzo ułatwiająca życie tak naprawdę, czyli możemy sobie coś szybko kupić dzisiaj, czasem kompulsywnie, czasem nadmiarowo i odwlec tę płatność i to jest nieprawdopodobna skala w ogóle w Polsce finansowa, ale to też oznacza, że nagle ułatwiamy sobie tą kompulsywność, tak? I też z badań innych z kolei nam wychodziło, że wielu ludzi, szczególnie młodych, w ogóle nie rozumie konsekwencji tego produktu. Mhm. Nie wie o tym, że BNPL w pewnym momencie się może skończyć kredytem. tak? I tam, o ile pamiętam, Kasia, chyba 20% użytkowników BNPL kończy, czy tam prawie 20% kończy z kredytem. Nie? Mało tego, jeszcze też klientki, klienci nie wiedzą o tym, że BNPL, czyli kupowanie na nadroczoną płatność, ma skutki dla naszej oceny w BIK-u, no bo to jest już dzisiaj jest raportowane. W związku z tym jakby też nie wiedzą o tym, że to będzie miało wpływ później na naszą zdolność kredytową przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. W związku z tym w ogóle to badanie też tak naprawdę w tle ma w ogóle dyskusję o skali konsumpcjonizmu nas, ludzi.
1: A to jeszcze jeden wątek, dosłownie jeden na dosłownie półtorej minuty tej drugiej części, bo tych wątków jest dzisiaj tyle, że ja sam nie wiem, które te wątki chwytać i które rozwijać, a których nie rozwijać. Po raz kolejny mówimy o edukacji pewnie, o wiedzy pewnie. To z czego to wynika, że my jesteśmy takimi optymistami kredytowymi, jeżeli tak mogę powiedzieć? Wydaje nam się, że wiemy, a z badania wynika, że nic nie wiemy na temat tych produktów, na temat kredytów, a jednak zaciągamy te zobowiązania.
3: No, ważnym elementem to będziemy powtarzać oczywiście oboje z Kasią, bo myślę, że podobnie o tym myślimy do zmęczenia w ogóle słuchaczy, że ta potrzeba edukacji finansowej, której nie ma już jeszcze na poziomie szkolnym, bo to od tego trzeba zacząć, tak? No pamiętajmy, że już mamy młodych ludzi, którzy zarządzają swoimi finansami, więc ta edukacja się musi zacząć na poziomie szkoły podstawowej tak naprawdę ciągnąć dalej. Znaczy, no, to też jakby respondenci tego badania nie mają podstawowej wiedzy, znaczy nie są w stanie przewidzieć, nie wiem, policzyć odsetek od kredytu. Jest takie badanie było zrobione, że olbrzymia część Polaków nie była w stanie policzyć odsetek od lokaty. Znaczy, to jest jedno z najprostszych działań takich na produkcie finansowym, policzenie, ile będzie odsetek od lokaty po miesiącu tej lokaty. W związku z tym ta wiedza, naprawdę, czy nie chcę to oczywiście dramatyzować tak naprawdę, tak, ale właśnie rzecz polega na tym, że to połączenie braku edukacji z dotkliwością produktu finansowego, który jest źle uplasowany, jest olbrzymia. Znaczy konsekwencje tego, znaczy powiedzmy, to też ja często to lubię to powtarzać, że my z jednej strony jako branża finansowa na szczęście w większej części jesteśmy odpowiedzialnymi instytucjami finansowymi ludźmi, o tym trzeba pamiętać, możemy pozytywnie wpłynąć na ludzkie życie, spełnić czyjeś marzenia, dać możliwości edukacji, podróży, rozwinąć przedsiębiorstwo, zrobienie startupu. I to jest ten pozytywny obraz. Ale właśnie jeżeli zrobimy źle, no jeżeli źle policzymy zdolność, jeżeli sprzedamy nadmiarowy produkt, to możemy komuś to życie złamać. Nie? Dlatego tak dużo o tym mówimy, taki do takiej aż nieznośności w ogóle. Nie? Ale właśnie tak trzeba.
1: Ale bardzo dobrze, bo ja też wielokrotnie spotkałem się z tego typu rozumowaniem, że jeżeli lokata, powiedział pan o lokacie, jeżeli lokata jest procentowana na 3% w skali roku, a lokatę zakładamy na 3 miesiące, to dla wielu z nas po tych 3 miesiącach dostanę 3% tego, co wpłaciłem. No nie.
2: No niestety.
1: Podstawowa matematyka.
2: Że ja już spróbuję to jakoś spuentować.
1: Tak, do puenty.
2: Dwa wątki chciałam powiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że nasza wiedza finansowa i nie tylko dotycząca kredytów, ale dotycząca różnych obszarów funkcjonowania finansowego jest niższa niż nam się wydaje i zdecydowanie jest niższa niż byśmy chcieli, żeby była. I towarzyszy temu równolegle bardzo wysoki poziom fałszywej wiedzy. To jest to, o czym pan mówił. W przypadku kredytów to jest tam około 30% fałszywej wiedzy w zależności od obszaru. W przypadku innych obszarów funkcjonowania, jak nie wiem, inwestycje, oszczędzanie, codzienne funkcjonowanie konsumenckie, to nawet jest jeszcze wyższy procent, bo przecież wszystkim się wydaje, że to jest proste. Na pierwszy rzut oka, no co to zarządzać pieniędzmi? Głupio się przyznać, że się nie umie. Natomiast oczywiście to wszystko, czym Artur powiedział, ja się z tym bardzo zgadzam, ale biorąc pod uwagę ograniczony czas, ja chciałam pokazać tylko jeden wątek troszkę z innej strony. Bo dla mnie oczywiście ogromnie ważne jest to, żebyśmy pogłębiali swoją wiedzę i zdobywali taki twardy background pod podejmowanie naszych decyzji. Ale równie ważne, a nawet jeśli, nie wiem czy nieważniejsze, jest dla mnie zrobienie czego innego. Po pierwsze zdobywanie kompetencji podejmowania tych decyzji i świadomego analizowania ofert, bo to nie chodzi o to, żebym ja definicyjnie rozumiała, czym jest RRSO. Mhm. Ja mam rozumieć, w jaki sposób moja rata kredytu może się zmieniać. Ja mam rozumieć, w jaki sposób to, jak się zmieni moja sytuacja, wpłynie na możliwości spłaty tych zobowiązań. I szczerze, czy ja to nazwę RRSO, czy ja to nazwę jakkolwiek inaczej, to jest wtórne. Więc dla mnie kluczowe są mechanizmy. Ale druga rzecz, która jest dla mnie ogromnie ważna jako psychologa i w związku z tym odsyłam państwa bardzo do różnych publikacji, które robimy z programem analityczno-badawczym Warszawskiego Instytutu Bankowości i z ANG Odpowiedzialne Finanse, bo tam możecie zobaczyć różne podejścia do tego, co Polacy mają w głowach. A dla mnie fundamentem poprawy zdrowia finansowego Polaków i zwiększenia świadomej konsumpcji, również przekładającej się na zachowania kredytowe, jest to, żebyśmy byli samoświadomi, żebyśmy rozumieli swoje ograniczenia, swoje potrzeby, żebyśmy umieli rozgraniczyć potrzeby od zachcianek, żebyśmy umieli dopasować na przykład zobowiązanie finansowe do tego, co ja rzeczywiście mogę, nie tylko do wyliczonej mi zdolności kredytowej, ale skorygować to o moją sytuację życiową, o to, kim jestem, o to na przykład, jak ja znoszę ryzyko, jak jestem, czy ja jestem w stanie spać spokojnie, jak mi rata kredytu wzrasta o 20% i moje oszczędności w danym momencie topnieją, bo ja ją muszę spłacać i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest taka rzecz, która jest absolutnie bardzo ważna i dlatego do tych naszych raportów odsyłam, bo tam z różnych perspektyw będzie widać to, gdzie nam trochę kuleje takie spojrzenie na siebie. A myślę, że niezależnie od tego, o jakich decyzjach finansowych mówimy, czy kredytowych, czy inwestycyjnych,

0: problemów w spłacie historycznie, że są duże grupy ludzi, którzy żeby spłacać kredyt, to muszą rezygnować z zakupu leków, ograniczać jedzenie, podróże, edukację, czyli mówimy o takich elementach, które mają bardzo negatywny wpływ na kondycję naszego życia. To, o czym pan zaczął na samym początku, o dobrostanie. To jest bardzo ważny element. I my nie umiemy, nie badamy tego wpływu na decyzję. To, co Kasia powiedziała, że no, będzie osoba, która będzie żyła sobie i spała snem sprawiedliwego przy milionowym kredycie, no i będzie osoba, którą rujnuje psychicznie 100 tysięcy kredytu.
1: Mhm. Drodzy Państwo, jeżeli pozwolicie Państwo, jeżeli pozwolicie nasi słuchacze, tak, to my tą część trzecią zaczniemy właśnie od tego, z czego rezygnujemy. Dzisiaj gośćmi w naszym studiu są pani profesor Katarzyna Sekścińska i pan Artur Nowak-Gocławski. Do rozmowy wracamy już za sekundę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja szybko, żeby nie przedłużać, przedstawiam moich gości. Pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka raportu, o którym dzisiaj rozmawiamy, i pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, współautor tego raportu. Mieliśmy porozmawiać o tym, z czego rezygnujemy, kiedy zaczynają się problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych wszelakich. Z czego na początku rezygnujemy? Szukam w tym raporcie tak naprawdę pozytywów. I to, że rezygnujemy przede wszystkim z wakacji, to mogę powiedzieć, że to jest pozytyw, że to jest naprawdę zdroworozsądkowe podejście?
2: Tak, no to jest coś, co jest najłatwiej odciąć po prostu. Natomiast dla takiego naszego komfortu psychicznego i takiego work-life balance rozpisanego bardziej w skali roku niż dnia, to jest oczywiście duże wyrzeczenie. Bo pytanie, czy to jest rezygnacja z wakacji w ogóle i w związku z tym nigdzie nie odpoczywam, czy jakichś takich większych wyjazdów. Natomiast... No ciężko mieć tylko na pozytywach zostać, bo to już jest to co Artur podniósł w poprzedniej części, że musimy zauważyć, że 1 na 10 Polaków mówi, że musiał ograniczyć wydatki na żywność, a 7% Polaków mówi, że ograniczyło wydatki na leki w związku z kredytami. Więc to jest zupełnie inny kaliber.
1: Niż Malediwy.
2: Tak, niż Malediwy. Taki, który powiedział, dobra, 7%, ale 7% to jest 7 Polaków na 100. Myślę, że każdy z nas ma 100 znajomych kredytobiorców, co znaczy, że wśród tych 100 znajomych kredytobiorców 7 właśnie nie kupuje leków. To jest, uważam, bardzo poważna sprawa, której nie możemy ignorować. Do tego 13-14% to są ludzie, którzy ograniczyli wydatki na edukację, którzy ograniczali budowanie poduszki bezpieczeństwa finansowego i tak dalej. Więc to nie jest tylko rezygnacja z przyjemności, albo, nie wiem, przykrócanie sobie trochę.
3: A to ograniczenie spotkań z przyjaciółmi, chyba 20% tak. I rodziną, tak, że ten jakby te funkcje nasze społeczne są naruszone, to są bardzo ważne. Ja myślę, że dobrze też jest pamiętać w tym wszystkim, że to jest ta wielowymiarowość w ogóle i działań branży finansowej, nie? Że pamiętaj, że na to nałożymy jeszcze taki filtr, że mamy 2 miliony ludzi w Polsce prawie w skrajnej biedzie. Tam ponad 40% polskich rodzin jest na granicy tam minimum socjalnego, nie? Czyli mamy bardzo dużą grupę olbrzymie wrażliwości, nie? Tam pewnie około 2 milionów pewnie dzisiaj jest osób, które nie płacą swoich długów, tam w tym również kredytowych, nie? Zobaczcie, jak mamy wielką grupę o specjalnej wrażliwości. W tym badaniu też są osoby, które korzystają z produktów finansowych nie tylko z powodów aspiracyjnych, czy z powodów, żeby realizować swoje potrzeby mieszkaniowe, czy kupować przedmioty, ale są osoby, które pożyczają ze względów godnościowych, po to, żeby przetrwać, po to, żeby zapłacić rachunki, po to, żeby spłacić inną pożyczkę, którą się ubrali. Czyli cała jest ta grupa, która nie ma wyjścia tak naprawdę i ten produkt może ją jeszcze ciągnąć, tę osobę jeszcze bardziej w dół. W związku z tym zobaczcie, jak wiele elementów musimy brać jako branża finansowa, jako edukatorzy, myśląc o wpływie naszej branży na ludzkie życie, jak dużo elementów musimy wziąć pod uwagę.
1: To ja przeskakuję raport o kilkadziesiąt stron, drodzy Państwo, raport oczywiście do prześledzenia, do czego bardzo gorąco namawiam, i przechodzę do kluczowych obszarów zagrożeń i wyzwań. Pomóżmy jakoś tym wszystkim, którzy mają problem, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych? Co możecie Państwo poradzić?
3: Znaczy ja na pewno powinno się dziać dalej to, co się dzieje już i w bankach, i w instytucjach pożyczających czy pośredniczących, że jakby ta świadomość tego wpływu dobrego i złego na ludzkie życie rośnie i instytucje podejmują coraz więcej działań, żeby sprzedawać w sposób odpowiedzialny. Tak? My też to robimy w naszej firmie, że my żyjemy, wszyscy żyjemy ze sprzedaży. W takim sensie, czyli teoretycznie można by powiedzieć, że klient, który kupuje kredyt, czy bierze kredyt, czy większy, no to mamy większą prowizję. Ale powinno nam też zależeć na tym, żeby to się właśnie to, o czym mówimy całej tej audycji, miało dobry wpływ na jego dobrostan. W związku z tym my też często zdarzają nam się sytuacje, że mówimy klientom, proszę nie brać takiego dużego kredytu, bo będzie miał negatywny wpływ. Ten obszar jest bardzo ważny, żeby te procesy dalej się działy. Nie? Kasia.
1: Odróżniać potrzeby od zachcianek?
2: Zdecydowanie. To jest bardzo trudne. Rozróżnić potrzeby od zachcianki w świecie, który codziennie mówi nam więcej. Tak? Mówi, kup jeszcze to, zrób jeszcze to, bądź lepszą wersję u siebie, bądź tak wspaniały jak ci na Facebooku i tak dalej. Więc ja z tej drugiej strony, nie z perspektywy tego, co może rynek zrobić, żeby było łatwiej, tylko co możemy my, kredytobiorcy, zrobić, żeby było lepiej. Więc jakby problemy są na trzech poziomach. Po pierwsze, no właśnie, na budowaniu sobie sobie oczekiwań wobec tego, co ja powinienem mieć i jakie to powinno być. Więc trochę to, co powiedziałam wcześniej, takiego budowania w sobie przekonania o swojej wartości nie na podstawie tego, co mam na sobie, tylko tego, co mam w środku. I ja wiem, że to brzmi tak, o, takie ładne, okrągłe słowa, no, wszyscy tak mówią, żeby docenić samego siebie. Ale to jest klucz sprawy. Znaczy, jeżeli ja nie zacznę rozumieć, jaka jest moja wartość tak naprawdę, no to będę potrzebowała gromadzić dobra tylko po to, żeby sobie udowodnić, że jestem coś warta. Więc jakby to jest ten pierwszy obszar poznania swojej wartości. Drugi obszar to jest to, żebyśmy byli dobrze przygotowani do zaciągania zobowiązań finansowych, żebyśmy planowali te zobowiązania, żebyśmy nie tylko w ostatniej chwili, na ostatniej prostej próbowali w szaleństwie doczytać jakiekolwiek randomowe informacje na temat kredytów czy spłaty czy czegokolwiek, albo opierali swoje przekonania na lidach w prasie, które zwykle są clickbaitowe i nic z tego nie zmieni, tylko rzeczywiście, żebyśmy poważnie podeszli do procesu planowania i brali pod uwagę również czarne scenariusze. To, co wychodziło w tych badaniach, to jest to, że prawie połowa z nas, trochę o tym Artur powiedział wcześniej, podejmując decyzje kredytowe, koncentruje swoją uwagę wyłącznie na tym, jakiej wysokości będzie rata kredytu, a nie na całkowitym koszcie tego kredytu i nie na innych wskaźnikach, które mogłyby być ważne. Większość z nas spontanicznie podejmuje decyzje, których nie powinna podejmować spontanicznie. Bo ktoś powie, no dobra, no poszedłem, kupiłem lodówkę spontanicznie, tak? No tylko pytanie, czy z perspektywy mojego budżetu domowego to faktycznie była decyzja, którą można było spontanicznie podjąć, czy jednak należało ją troszeczkę sobie poukładać i na przykład zaplanować to, ograniczając wydatki w jakimś obszarze wcześniej. No więc jakby to jest drugi obszar. A trzeci obszar jest wtedy, kiedy zaczyna się robić trudno. No bo możemy założyć scenariusz, że no jednak nie udało mi się odróżnić potrzeb od zachcianki, jednak nie udało mi się dobrze wyszacować możliwości, no i wpadłem w kłopot.
3: No i coś się zmieniło w życiu.
2: No i albo coś się zmieniło w życiu, tak, oczywiście, no bo to jest druga ścieżka, tak, że wszystko było dobrze, no ale coś się wydarzyło. No i teraz to jest moment, w którym bardzo wiele od nas zależy, bo oczywiście instytucje finansowe mogą próbować nas wyciągnąć z kredytu, mogą do nas dzwonić, proponować różne rozwiązania, mogą mieć w ofertach konsolidację kredytów, etc., etc., ale to od nas zależy i to u nas musi być ten pierwszy krok. Więc pierwsza rzecz, która jest dla mnie ogromnie ważna, to jest to, żebyśmy mieli gotowość otwartej rozmowy z innymi osobami w gospodarstwie domowym lub w naszym otoczeniu, naszych problemach. Dlatego, że po pierwsze małe problemy rozwiązuje się łatwiej niż duże i choć pan redaktor mówił, że większość osób sobie tam z kredytami radzi, to te 20% osób, które mówiło o przedłużających się kredytach, to jest 1 na 5 kredytobiorców. Więc to jest bardzo dużo odsetek. Tych, którzy mówią, że to nie było na 5 minut. I być może, gdyby odpowiednio szybko zmierzyć się z tym problemem w całym gospodarstwie domowym, przegadać go, ułożyć plan naprawczy, zastanowić się, jak z niego wybrnąć na etapie, kiedy zadłużenie było na niedużym poziomie jeszcze, to niespłacone, to nie byłyby to przedłużające się problemy, tylko chwilowe. I teraz to, co nas bardzo blokuje, blokuje nas bardzo wstyd. My się wstydzimy przyznać, że popełniliśmy błąd, że przeszacowaliśmy swoje możliwości, że nasze dochody spadły, bo przecież miały rosnąć, prawda? Że nie poradziliśmy sobie ze spłatą kredytu. W związku z czym zaczynamy to ukrywać przed swoim otoczeniem. To bardzo często przy już przedłużającym się problemie wiąże się z izolacją, bo ci ludzie zaczynają uciekać społecznie od kontaktu z innymi ludźmi, nie tylko z najbliższą rodziną, ale również ze znajomymi. Wycofują się trochę z tego życia.
3: Racjonalizować w ogóle niespłacanie później też. Nie.
2: Dokładnie. Więc jakby dla mnie ten trzeci obszar to jest to, żebyśmy nauczyli się o tym rozmawiać i żebyśmy pamiętali, że pierwszą instancją, do której trzeba się zwrócić, to są ci, którzy w nas wierzą najbardziej, którzy kochają nas najbardziej.
1: No zgoda, ale jak nie stać mnie w tym roku na wyjazd ze szwagrem, to sam się próbuje gdzieś zadłużyć, pożyczyć pieniądze, żeby mu, broń Boże, nie powiedzieć, słuchaj stary, no w tym roku nie damy rady.
2: No więc właśnie to jest ten wstyd, o którym mówiłam na początku i o tej pierwszej gałęzi, tak, że o jednak zbudowaniu sobie przekonania, że jestem wartościowy nie dlatego, że będę na tych wakacjach, albo że być może jestem w stanie z tym szwagrem przegadać, że może te wakacje to w tym roku nie na Malediwach. A. I jak ten szwagier ma ze mną dobrze zbudowaną relację, to prędzej poświęci Malediwy niż czas ze mną. I myślę, że to jest ta perspektywa, czy inaczej, jeżeli ktoś wam powie, słuchajcie, kończymy znajomość, bo nie możesz nie stać się na wakacje ze mną, to skończ tą znajomość, bo to znaczy, że ona nie była warta twojego czasu.
3: I myślę, że ale to wszystkim jeszcze też jest ważny element, żeby nie chować tej przysłowiowej głowy w piasek, w takim sensie, że jeżeli te kłopoty się zdarzą, a z tego badania wynika, że one się zdarzają w bardzo dużej grupie ludzi, to trzeba po prostu rozmawiać też z tymi, którzy nam te pieniądze pożyczyli. Nie, żeby się nie wstydzić, nie odwlekać tego momentu, w którym, jeżeli mamy kłopoty, to trzeba rozmawiać z instytucją finansującą. szukać rozwiązania. To jest tak, że i banki, i firmy pożyczkowe są zainteresowane tym, żeby te pieniądze do nich wróciły. W związku z tym chcą o tym rozmawiać, więc nie ma, znaczy, te problemy się w większości przypadków same nie rozwiążą. Więc bardzo ważny element tego przełamania, nie tylko to, o czym Kasia powiedziałaś, że trzeba rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi i uwspólnić ten problem też, ale też, żeby od razu rozmawiać z kredytującymi instytucjami, bo wiele problemów można uniknąć na samym początku, bo później jak się sprawy zawalą, rozwala się BIK, czyli się ogranicza później dostęp do finansowania, jak już nie daj Boże wejdzie instytucja windykująca, to te perturbacje są bardzo olbrzymie. Bardzo ciężko jest później wrócić do tej normalności finansowej i możliwości korzystania z dostępnych produktów. Więc warto o tym pamiętać, żeby sobie nie zepsuć tego.
1: Drodzy Państwo, na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bardzo miłego i sympatycznego, dosłownie po jednym zdaniu, tytułem podsumowania, jeżeli mogę prosić, Pani Profesor.
2: Ja zamiast podsumowania odeślę do raportu, bo mam wrażenie, że tam tych podsumowań zrobiłam dużo, więc na stronie AMG Odpowiedzialne Finanse i na stronie Programu Analityczno-Badawczego WIP jest pełny raport. Zachęcam do jego lektury i zachęcam do lektury poprzednich raportów i mam nadzieję, że będą one dla Państwa inspiracją dla świadomej konsumpcji, świadomego zaciągania zobowiązań.
3: Ja skorzystam z okazji, że my z Kasią jesteśmy współautorami tego raportu, ale jeszcze jest Tomek Pawlonka, Agnieszka Waźnicka i Agnieszka Nierodka, którzy z nami razem przy tym raporcie pracowały. Serdecznie pozdrawiamy. Ja tylko tak zupełnie na koniec w ogóle, mam przyjemność funkcjonowania prawie całe moje zawodowe życie w branży finansowej, którą dobrze znam i rozumiem. Widzę, jak może mieć piękny i wspaniały wpływ na ludzkie życie, ale właśnie też martwią mnie te negatywne strony i bardzo mi zależy na tym, żeby nad tym pracować, żeby to zmieniać i w takim idealnym pewnie świecie kiedyś tak będzie, że wszyscy nie będziemy się musieli z Kasią martwić, że jest jakaś grupa ludzi, która ma w historii negatywne doświadczenia ze spłatą kredytu.
1: Słuchajcie Państwo naszych podcastów, tutaj znajdziecie przynajmniej trochę, część rozwiązań. Pani profesor Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, pięknie Pani dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I Pan Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse, również dziękuję.
3: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
1: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
2: Nie ma bogów ten.
1: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
2: Naprawdę? Tylko,
1: naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa. Andrzej!

0: Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Co to jest dobra zabawa?
3: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
4: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
5: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
2: Kiedy jest dobra zabawa?
6: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
2: Gdzie jest dobra zabawa?
7: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
8: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
9: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
2: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Szklana Pogoda i Lombard w Esterok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 25 dzień lipca 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną w Esterok. Będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy, proszę Państwa, Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Także, drodzy kierowcy, drogie kierowniczki, proszę zdjąć nogę z gazu, proszę jechać ostrożnie, tym bardziej, że teraz jest prawie, że pół metek wakacji, więc zaraz pewnie będą zmiany turnusowe, także uważajcie na siebie na drogach, dobra? Dzięki. A ja, żeby Wam się lepiej jeździło, mam dla Was teraz numer Bera McCreary'ego, w którym towarzyszą mu Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary. Numer nosi tytuł Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: As Sick as the Secrets Within. To Marilyn Manson w Esterok, który dokładnie tydzień temu w sobotę zagrał w łódzkiej Atlas Arenie. Jeżeli ten koncert, proszę Państwa, był tak dobry, jak ten, na którym byłem kilka lat temu na warszawskim Torwarze, no to musiało być naprawdę grubo. A już za chwileczkę w Esterok The Cranberries i Dreams.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
12: Hi, you're listening to Serge Tankian.
13: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

To Szare Miraże i Manam w Estrock. Ostatnio, proszę Państwa, w naszym kraju głośno zrobiło się o tym, że piosenkarka Sana postanowiła nawiązać współpracę z jakimś browarem, no i w związku z tym to jest bardzo źle postrzegane, no bo namawiać młodzież do picia alkoholu to faktycznie nie jest nic dobrego. Ale proszę sobie wyobrazić, że w 2015 roku Derek Williams wziął na warsztat numer Love Illumination panów z Franza Ferdinanda, przearanżował go na orkiestrę i ten numer został wykonany przez Calme Camone i orkiestrę szkockiej opery i wykorzystany w tej wersji do reklamy whisky. No ale z drugiej strony to są Szkoci, im chyba wolno. Franz Ferdinand i Love Illumination.

you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk i Ostatnia Nocka w ST Rock. W oryginale zespół, który to wykonywał, nazywał się Bajaga Instruktori, a numer nosił tytuł Werujem, Neverujem. W wolnej chwili proszę sobie posłuchać. Jest naprawdę świetny. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 10:00, a po 10:00 odezwie się grupa Madness z utworem Our House.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Reklama.

0: To Edyta Bartusiewicz i Sen w Esterok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że pięknie Państwu upływa sobota w towarzystwie Eskirok. A ja mam teraz dla Państwa zespół, na którego koncert musieliśmy czekać aż 7 lat. No ale w końcu w miniony czwartek przyjechał do Warszawy, do Progresji i zagrał genialny koncert. Suede i Emotionally Unavailable teraz w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ale to była afera, proszę Państwa, jak ten numer się pokazał i wszystkim krytykom zjeżył się włos na głowie. No bo jakieś takie szarpidruty, jakieś takie pozarastane z długimi włosami śpiewają piosenkę, która uwłacza kobietom. Tak przynajmniej sądzono w czasie, kiedy ten numer Nie wierz nigdy kobiecie się pojawił. Na szczęście słuchacze Budki Suflera byli na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, o co w tym utworze chodzi. A już za chwileczkę, proszę Państwa, bestseller Midnight Oil, czyli Antypody i Beds Are Burning.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
3: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie.
2: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do swobody z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Pop

Aerosmith i Dream On w Esterok za nami. Joe Perry, gitarzysta Aerosmith, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że cały zespół pracuje nad filmem dokumentalnym na temat, rzecz jasna, Aerosmith. Ma on opowiedzieć pełną historię formacji od samego początku i skupić się na przedstawieniu jej z perspektywy każdego z muzyków. Znając panów z Aerosmith i wiedząc, z jakim pietyzmem podchodzą do tego typu projektów, nie mogę się doczekać tego filmu, bo jestem przekonany, że naprawdę będzie co oglądać i dużo ciekawych wątków się pojawi. Czekamy zatem na film dokumentalny o Aerosmith, a słuchamy w Esterok teraz grupy Garbage. Mam dla państwa numer Stupid Girl.

0: Bon Jovi, It's My Life w Esterok. W jednym z wywiadów John Bon Jovi powiedział, że pisząc tekst, szczególnie linijkę Like Frankie Said I Did It My Way, miał oczywiście na myśli Franka Sinatra i nawiązanie do jego piosenki My Way. Natomiast tekst postanowił żyć własnym życiem, no i okazało się, że ten Frankie stał się takim symbolicznym każdym z nas. I każdy pod tego Frankiego się podpina i fajnie, bo to bardzo dobry numer jest i bardzo dobre przesłanie. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa numer Blondie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
15: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
16: Oh my God.
15: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To prawda, dziś mamy sobotę, ale myślę, że można zaliczyć. The Cure i Friday I'm in Love. Tym numerem zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Łukasz Szaciłowski, zapraszam Państwa jeszcze do 12:00. Jesteśmy razem. Teraz zespół, który w kolejności najpierw wyda już niebawem nową płytę. Ta płyta 25 września to będzie 5. studyjny album grupy Nothing But Thieves. No a kilka miesięcy później przyjedzie również do Polski w ramach trasy promującej ten nowy album zatytułowany Stray Dogs. Ten koncert odbędzie się 21 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi. 21 stycznia 2027, rzecz jasna. Także już możecie powoli Państwo odkładać sobie pieniądze na koncerty w przyszłym roku. Nothing But Thieves i Evolution to jest numer promujący ten nadchodzący album.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Depeche Mode i Strangelove w Esterok za nami, a przed nami, proszę Państwa, zespół, który jesienią ma zaplanowanych kilka koncertów z okazji 50-lecia swojego istnienia, przy czym na tych koncertach zabraknie wokalisty z oryginalnego składu. A to dlatego, że stwierdził, że ze względów zdrowotnych woli jednak odpocząć, woli nie grać, żeby zapamiętano go jako tego, który dowoził zawsze, a nie jako kalekę, która biega po scenie albo stara się po scenie biegać. Jego miejsce zajął Sebastian Bach. Podobno jest to jedyny gość, który jest w stanie udźwignąć twórczość Twisted Sister. Tak twierdzi przynajmniej gitarzysta tego zespołu. Twisted Sister już za moment w Esterok i numer We're Not Gonna Take It.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
6: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: This is Noel Gallagher from Oasis.
15: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
16: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To The Rolling Stones, Buster Rock i Paint It Black. Zostajemy jeszcze na chwilkę na Wyspach Brytyjskich, proszę Państwa, bo teraz przed nami zespół, który przed chwileczką praktycznie skończył pierwszą część swojej trasy Run For Our Lives Tour. To jest ta część, która była w Europie, natomiast już niebawem panowie wybierają się za wielką wodę. Część europejską zakończyli świetną imprezą, Edfestem. Można w internecie znaleźć podsumowanie tego Edfestu, no i zobaczyć, co tam się działo, bo tam oprócz koncertów były jakieś muzea, jakieś ciekawostki dla fanów, jakieś interaktywne strefy. No coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Żałuję, że mnie tam nie było. No a już 29 sierpnia panowie zaczynają swoją trasę po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, potem po Ameryce Południowej i Azji. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, teraz Westerok.

0: pamiętam, jaki był szał, kiedy zobaczyłem pierwszy raz teledysk do tego utworu. Pacholęciem będą, to rzecz jasna. No i pamiętam, że wszyscy dookoła, łącznie ze mną zresztą, chcieli mieć fryzurę taką jak ten pan, który śpiewa The Final Countdown. Europe, na koniec naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik otwieramy drzwi naszego SK rockowego garażu, a nawet powiedziałbym bramę. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9:00. Łukasz Szeciłowski za dziś ogromnie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. SK Rock.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube SK Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
3: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj właśnie buongiorno. Jeszcze chociaż już właśnie po 12 będzie buonasera.
2: Nie no, u Włochów się mówi późnym popołudniem buonasera.
1: Nie, bardzo nie późnym wcale. Może jeszcze buongiorno, tak. No, ale dobrze, szybko wchodzą w buonasera.
2: No to buongiorno, Joanna Świętarska.
1: I Łukasz Bąk.
2: I startujemy dzisiaj, moi drodzy, z garażem odcinek numer 38.
1: Ty liczysz po prostu.
2: Będzie dzisiaj po włosku na
1: początku. Tak jest, będzie bardzo dużo italiano.
0: Garaż w SC Rock.

0: No to w takim razie, kochani, zaczynamy. Jeszcze raz, buongiorno, buonasera, kon dla każdego, coś miłego.
1: Słuchajcie, ciao po prostu.
0: Po prostu ciao. Dużo się bardzo dzieje przepięknych rzeczy we włoskiej motoryzacji i o tym właśnie, od tego zaczniemy nasz garaż. Po pierwsze, Topolino ma zupełnie nowe wersje. Oczywiście designerskie. Topolino to my lubimy.
1: Uwielbiam.
0: O Jezu, kochamy Topolino.
1: Uwielbiam. Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
0: Kapitalny. I mam teraz Topolino.
1: A teraz jest jeszcze bardziej
0: Sport?
1: Genialny.
0: Tak, mamy Topolino Sport, czyli ze stylistyką nawiązującą do modelu Nuova Cinquecento Sport z 58 roku. Bardzo ładny. Ma na przykład, uwaga, głośnik Bluetooth Monster Lino, który można mocować do pojazdu za pomocą magnesów. Fajne, fajne.
1: I paski ma, i inne felgi
0: tak,
1: ma.
0: I inne i felgi troszkę, ma. Tak,
1: tak, i to wszystko kosztowałoby w markecie budowlanym jakieś 20 euro, a oni będą pewnie za to chcieli 5000 euro więcej.
0: Właśnie, jest...
1: Ale bardziej jara mnie ta druga wersja.
0: Ja wiem,
1: Topolino Villebrequin.
0: Villebrequin, ja nawet nie wiedziałam, że ty wiesz, co to jest Villebrequin.
1: Oczywiście,
0: ja nie wiedziałam, że to jest Villebrequin. Słuchajcie.
1: To są gacie do kąpania za 1000 zeta. Ja mam tańszy basen na ogrodzie niż te gacie.
0: Miałeś kiedyś te gacie Villebrequin?
1: Ja...
0: Skąd ty wiesz takie rzeczy, co to jest Villebrequin w ogóle? Daj spokój.
1: Powiem ci tak. Gacie męskie z żółwikiem nie sugerują absolutnie niczego dobrego. Nie zwiastują na pewno szybkości w działaniu.
0: Bardzo przepraszam, ale to Topolino Villebrequin będzie bardzo ładne, ponieważ ma przede wszystkim zwijany miękki dach, ma dwukolorowe malowanie nadwozia i ma logo Villebrequin z motywem żółwia umieszczone na drzwiach kierowcy.
1: I ma jeszcze wężyk z wodą, żebyście mogli zmoczyć sobie swoje gacie kąpielowe, bo wiadomo, że przecież do morza, do słonej wody z nich nie wejdziecie.
0: Słuchajcie, jest to strasznie śmieszne, ale mamy też nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie. I czekamy, aż ona wreszcie się zjeździ.
1: Ja czekam i mam nadzieję, że będzie tak fajna w odczuciach jak Topolino. I chcieliśmy wam jeszcze powiedzieć o jednej włoskiej rzeczy, czyli o Wespie, która z okazji swoich 80 urodzin wypuszcza jubileuszowy model, ale już nie zdążymy.
0: Nie, no zdążymy. Edycjonalnie od Tantezimo na bazie GTS 310. Bardzo piękna wersja. Rzeczywiście naprawdę taka warta uwagi. Jedyne 51 tysięcy złotych i jest wasza.
2: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze. Do

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Słuchajcie, w garażu o Lotusie będzie. Ty jeździłeś ostatnio Lotusem Evorą.
2: Tak, ale jeździłem prawdziwym Lotusem, czyli jeździłem Lotusem spalinowym i Lotusem przede wszystkim lekkim. A teraz będziemy mówili o Lotusie takim, który wjeżdża do Polski i nie jest ani lekki, ani mały, ani tani, nie ma nic wspólnego ze starymi, dobrymi Lotusami.
1: Ja nie wiem, co to są w ogóle za czasy, słuchajcie, jakby nawet nie chcę na razie póki co komentować. To jest gigant rzeczywiście, to jest ogromne, ale fakt faktem, że można w ogóle Lotusa już teraz znowu w Polsce kupić, bo tego Lotusa bardzo długo w Polsce nie było. Nazywa się Eletre. No właśnie. Cena zaczyna się 415 tysięcy złotych, ale rzeczywiście jest to dosyć mocne bydle, bo ma 918 koni mechanicznych.
2: W najmocniejszej wersji i ta jest wersja kosztuje już 515 tysięcy złotych. Rzeczywiście setkę robi w 3,3 sekundy, no ale to już nie jest ten Lotus. To jest, wiesz, mamy historię dwóch brytyjskich marek, których legendę Chińczycy skutecznie zabili. Pierwsza, jak wiesz, to jest MG,
1: które
2: kupiło tylko prawa do marki i sugeruje, że jest brytyjskie, ale z brytyjskością poza tą marką nie ma nic wspólnego, bo zamiast lekkich, fajnych roadsterów robi chińskie crossovery i SUVy i to jest niestety drugi przykład, czyli Lotus, który jedyne, co pozostało z legendy, to nazwa plus nazewnictwo modeli na literę E, bo jak mieliśmy kiedyś Elisa, Evore, Exige, to teraz mamy Evige, Meje, Emire i Eletre.
1: Ej, jest pan.
2: Lotus Etam. Teraz powinien. Był taki Lotus Etam przecież.
1: Był
2: Lotus Etam. I teraz historia zatoczyła koło, tylko tam był Lotus Etam, a teraz mamy Lotusa Etam.
0: To jest Eska Rock.

0: Reklama.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.

0: Auto tygodnie, moi drodzy. Auto tygodnie, którym ty już jeździłeś i nawet chyba o nim opowiadałeś, ale teraz ja do niego wsiadłam i stwierdzam, że rzeczywiście jest to kawał fajnego auta. Mowa o Aygo X, jak to mówią, Aygo Cross po prostu, niby, że tak.
1: Ale wersja GR Sport to była?
0: Ale wersja GR Sport.
1: To
0: jest,
1: tak.
0: Proszę, słuchajcie, niesamowite, bo to jest to maleńkie autko, jakby na to nie patrzeć, bardzo miejskie i chyba, żebym ja nie skłamała, ale chyba nie ma pełnoprawnych silników hybrydowych w tak małych auteczkach.
1: Nie, to jest pierwsze auto w segmencie A, które jest hybrydą. I taką z prawdziwego zdarzenia.
0: Słuchajcie, hybrydą. Kurczę, to ma jeden, to jest hybryda oparta na silniku 1.5. To jest wielkie bydle. Musieli tego Aygo X w ogóle powiększyć, żeby to miało wszystko sens, ręce i nogi.
1: Zazwyczaj te autka segmentu A to mają litrowe silniki, a tutaj jest 1.5, więc 13 cm trzeba było przodu dołożyć, żeby w ogóle upchnąć to pod maską.
0: Wyobrażasz?
1: Plus jeszcze osprzęt elektryczny.
0: Jak to idzie po prostu, jak to sunie, to jest po prostu nieprawdopodobne. Rzeczywiście zasuwa jak szalony. Wygląda bardzo dobrze. Trochę jest głośny, ale powiedzmy, jak się już wyjedzie poza miasto, bo w mieście to w ogóle człowiekowi nie przeszkadza.
1: Nie, to podnosi jeszcze emocje.
0: Jak należy. I cholera, nie jestem w stanie przekroczyć 4 litrów spalania na 100 km. Nie mogę. Proszę go, spal trochę. Słuchaj, spal trochę.
1: Ziętara już by chciała na stację benzynową na hot doga, a tutaj jego na to nie pozwala.
0: We mnie wzbiera. Rozumiesz, wiesz, kiszki marsza grają, a ten mówi, nie, ja tu po prostu będę jechał. Nieprawdopodobne, słuchajcie, pod tym względem to jest absolutne mistrzostwo.
1: A czy miałaś w tym samochodzie tak, że dawał ci niesamowicie dużo frajdy z prowadzenia? Bo
0: bardzo.
1: Ja w ogóle lubię tego typu samochody,
0: ja
1: bo one są okrojone z wygłuszenia, one mają tylko podstawowe rzeczy, choć akurat Aygo jest tutaj bardzo dobrze wyposażone, tylko chodzi mi bardziej o to, że one dają ci, pomimo niewielkiej mocy, dają ci radość z jazdy, bo są lekkie, bo słyszysz silnik, bo one fajnie skręcają przez tę swoją masę, więc masz wrażenie, że to auto jest szybsze niż wynika z takich czystych danych technicznych.
0: Prawda, a mało tego, w ogóle się tutaj fajnie czuję. Ja zawsze lubiłam te gabaryty, jeśli chodzi o takie naprawdę potem takie trochę większe silniki w małych gabarytach, bo wtedy człowiek wie, że żyje.
1: Nie każdy potrzebuje SUV-a, żeby jeździć po mieście.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: A mój samochód tygodnia jest bardzo ciężki. Nie jest tak lekki jak Lotus, o którym mówiłem tydzień temu. Nie jest nawet tak lekki jak Aygo X. Jest w cholerę ciężki, bo waży 2 tony 370 kg.
2: A ogiem jeździłeś?
1: Jest kombiakiem. Nie. To czy no można powiedzieć, że to Panzerwagen, biorąc pod uwagę fakt, że auto pochodzi z Niemiec, a nazywa się Audi RS5.
2: No
1: i byłem pełen obaw tej masy, bo jak wiesz, samochód
2: taki ciężki jest.
1: No właśnie, bo jak wiemy, samochód sportowy powinien być przede wszystkim samochodem lekkim. My się dzisiaj jaramy koniami mechanicznymi, sekundami, kilometrami na godzinę, ale chodzi przede wszystkim o lekkość prowadzenia. A on jest taki ciężki, bo już jest hybrydą typu plug-in, czyli ma i akumulator, i silnik elektryczny, i owszem imponującą moc 639 koni mechanicznych i 825 Nm, i to, i tamto, i siamto, i owamto, tylko ja byłem mega pełen obaw, jak to będzie się prowadziło. Ale
2: no
1: powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak inżynierowie Audi ukryli masę tego samochodu, stosując parę sztuczek. Po prostu to przeczy prawom fizyki. Samochód ma przede wszystkim dwukomorowe, dwuzaworowe zawieszenie, które świetnie maskuje jego nadwagę, ale ma jeszcze świetniejszą rzecz i jest nią zupełnie nowy układ quattro, który nazwano Dynamic Torque Control. I możesz sobie większość momentu i mocy przenieść na tył. I jest tam oprócz mechanizmu różnicowego samoblokującego jeszcze specjalny siłownik. I ten siłownik dystrybuuje w ułamkach sekundy, to trwa dosłownie 15 milisekund, moc i moment pomiędzy prawym i lewym kołem. I można tym autem jeździć takimi boczurami. Pierwsze Audi z tak tylno-napędową charakterystyką. Jak sobie włączysz tryb jazdy RS Torque i większość

0: momentu i mocy trafia tam na tył, to zamiata dupą tak pięknie i jeszcze ma do tego telemetrię, która mierzy ci kąt wychylenia samochodu w tym poślizgu, przejechany dystans tym uślizgiem i czas, jaki spędziłaś w tym uślizgu.
1: Boże, i ile spędziłeś w uślizgu Łukaszu Bąku?
0: Przy drugiej czy tam trzeciej turze już prawie 200 metrów.
1: Wow!
0: 16 sekund z prędkością około 100 na godzinę i tylko widziałem w lusterkach bocznych dym z opon.
1: Ale czad.
0: Nieprawdopodobnie skuteczny napęd zrobiono w tym samochodzie. To jest, jestem w ogromnym szoku i naprawdę nie ma tutaj Audi czego się wstydzić i tej masy, mówię, nie czuć tak w użytkowaniu tego samochodu, jak wynika z papieru, i to za to szapoba.
1: Ja w ogóle uważam, że chodzenie, że tak powiem, boczurami i samochodem typu kombi jest fantastyczne i nigdy nie zapomnę, jak odświeżałam swoim W124 Rondo u mojej mamy, właśnie sunąc z godnością bokiem, za co dziś prawdopodobnie zabraliby mi prawo jazdy.
0: Ty jeździsz boczurami, a ja kręcę bączury. Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Madarze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
5: Płyną statki z bananami w silną dal.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Hej, musisz się tak na nie gapić.
20: No oderwać wzroku nie mogę.
19: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
20: Ale są takie atrakcyjne.
21: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
22: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
23: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
24: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
25: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, będziemy Was zapraszać w piękne miejsca. Za chwilkę zaczynamy drugą godzinę garażu. Czy ty jesteś ze mną obecny?
2: Oczywiście.
1: Ale ciałem i duchem, czy tylko ciałem?
2: Ciałem, duchem, sercem, umysłem. Joanna, każdą częścią mojego ciała.
1: Dobra, okej, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, Wałta jest rock'n'rollową duszą. Właściwie chciałam wam sprzedać niesamowite rock'n'rollowe miejsce, moim skromnym zdaniem, a właściwie przede wszystkim miejsce, bo wakacje są. To myślę, że można by się naprawdę przejechać do czegoś, co się nazywa Nationales Automuseum de Loch Collection. To jest około 150 absolutnie unikatowych samochodów z kolekcji pana przedsiębiorcy, wielkiego miłośnika starych samochodów, pana profesora Friedhelma Locha. Człowiek, który rzeczywiście od dziesięcioleci wielkim znawcą samochodów i wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem jest i postanowił pokazać światu swoją kolekcję. W związku z tym można tam po prostu pojechać, kupić sobie bilet i zwiedzić to muzeum, które jest niezwykłe. I teraz ja, uwaga, co my tu mamy? Mamy Bugatti Type 57 Atalanta na przykład. Mamy Lamborghini Miura SV. Mamy Mercedesa CLK GT. Proszę. Ale mamy takie auto jak na przykład Daimler 4 PH Marseille.
2: To człowiek zna się na samochodach naprawdę dobrze.
1: Najstarszy samochód zarejestrowany w Anglii, uczestnik wielu wspaniałych rajdów. Mamy takie auta jak na przykład Duesenberg model J Convertible Cooper z by Murphy, 29 rok, samochód ze specjalnym kanistrem do przemytu alkoholu. Takie ma śmieszne.
2: A to on tak zarobił na te samochody.
1: A widzisz, proszę bardzo, to 29.
2: To jest jego służbowe auto to było.
1: Ma również Jaguara XKSS 57 rok, jeden z 16 wyprodukowanych egzemplarzy. Ma Lincolna Continentala, który był ostatni.
2: Dobra, no powiedz może krócej, będzie czego nie ma, co?
1: Wiesz co, trudno powiedzieć. Słuchajcie, przede wszystkim pan się zna na rzeczy i ma wspaniałe unikaty z przepiękną historią, którąż to historię również chciał opowiedzieć, bo on też bardzo lubi edukować i ma tam również kino, kapitol w stylu Art Deco.
2: Skąd on wziął na to pieniążki?
1: Nie mam zielonego pojęcia, musisz pojechać sobie tam i zapytać pana profesora.
2: Bo rozumiem, że to wszystko jego jest.
1: No najwyraźniej tak na to kochany wygląda i więc można mu tylko pozazdrościć.
2: Koniecznie jak będziecie jechali przez Niemcy, gdzieś na wakacje na przykład, na jakiś wypad urlopowy, to wpiszcie sobie The Loch Collection, tego Loch przez samo H i sprawdźcie, gdzie wstąpić po drodze, żeby nacieszyć trochę oczy i uszy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: auta z rock'n'rollową duszą.
1: No fajne to jest hasło, prawda?
0: Fajne, bardzo fajne, bardzo mi się podoba i bardzo tobie spodoba się samochód, o którym ja dzisiaj opowiem. Mam nadzieję, że państwu również. Wiecie zapewne, czym jest słynny wyścig górski Pix Bike.
1: No, to jest w ogóle, to jest bardzo kultowa impreza.
0: Kultowa impreza, gdzie się ścigają pod górę. Tak. Góra ma ponad 4000 metrów, trasa ma kilkanaście kilometrów.
1: Tlenów.
0: I nie ma tam na górze tlenu, w związku z czym samochody spalinowe bardzo słabną. I rolą konstruktorów jest opracowanie takich aut, które słabły nie będą. I Ford w 2021 roku stwierdził, że on rozbije bank i zdeklasuje rywali w tym wyścigu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wymyślił sobie, że ich bolid powstanie na bazie, uwaga, Forda Transita.
1: Chwileczkę, momencik. Mamy do czynienia z wielkim kioskiem ruchu.
0: Tak.
1: Wielkim.
0: Stwierdzili, że kioskiem ruchu wjadą na ponad 4000 metrów i to zrobią najszybciej.
1: Jak?
0: Tak, że wzięli tego Transita i w 2022 roku na festiwalu Goodwood pokazali wersję Supervan 4.0, która miała 4 silniki elektryczne o mocy 2000 koni mechanicznych.
1: O, w mordę.
0: Rok później, tuż przed startem Peak Bike, pokazali wersję 4.2, która, uwaga, miała mniej o 600 koni mechanicznych, bo wycięli jeden silnik elektryczny i wszyscy pytali, dlaczego? Przecież to nielogiczne, osłabiliście auto, a oni powiedzieli, ale też ujęliśmy 400 kg z masy, a masa na zakrętach, jak wiadomo, liczy się bardziej niż moc. Więc rzeczywiście auto było bardzo lekkie, bo ważyło elektryk na bazie Transita poniżej 2 ton. Jednocześnie miało nieprawdopodobną aerodynamikę, bo cały tył nadwozia, tam gdzie normalnie jest paka, został wybebeszony. Powstała pusta przestrzeń z tunelem aerodynamicznym zwieńczona monumentalnym skrzydłem z włókna węglowego.
1: Jezus,
0: efekt
1: Maria. No.
0: Przy 240 na godzinę docisk 2 tony wynosi, czyli jest większy niż masa auta, teoretycznie mogłoby jechać. Transit jadący po suficie 240 na godzinę. Wyobraźcie to sobie, fajne.
1: Słuchajcie, to jest swoją drogą, to taka trochę abstrakcja.
0: No.
1: Wiesz, jakby jak zwierzę, jak wygląda Transit, a chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda.
0: 160 na godzinę w 2 sekundy i 2 dziesiąte. Każdy, kto na fotelu pasażera przejechał się tym autem, mówił wprost: przerażające doświadczenie. Najbardziej przerażające w ich życiu. Byli na najszybszych rollercoasterach i nie było to tak przerażające. I teraz posłuchaj tego. Pikes Peak, 2023 rok. I Transit demoluje klasę Open, robiąc rekordowy czas przejazdu. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, w której startują też profi fury totalne.
1: No nie? To niebywałe po prostu, naprawdę.
0: Ale potem pojechał jeszcze Transit na Nürburgring i zrobił czas 6:48,4 i pokonał m.in. Porsche 911 GT3 RS i Lamborghini Aventadora SVJ.
1: Fantastycznie.
0: Fajny samochód na kuriera. Wiesz, jakby rozwoził przesyłki po osiedlu?
1: A potem nagle się okazuje, że dostałeś przesyłkę sąsiada, sąsiad dostał przesyłkę z 4 ulic dalej, bo jechał tak szybko, że zapomniał sprawdzić.
0: Ale byłby to najszybszy i najszczęśliwszy kurier na świecie.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your
11: dreams. No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale
11: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Garaż w Esce Rock.
1: Słuchajcie, kradną jak w latach 90. Ja jestem trochę przerażona, naprawdę tym faktem. No, pamiętasz takie czasy, że człowiekowi kradli radio z samochodu?
2: No jasne, albo trzeba było mieć radio z kieszenią albo ze zdejmowanym panelem i go nosić przy sobie.
1: Albo koła ci wyjmowali, na przykład
2: koła zdejmowali, pamiętasz, były czasy, kiedy poduszki powietrzne z kierownic wyjmowali, wycinali katalizatory. A teraz Gdyni, koła znowu kradną.
1: Słuchajcie, w Gdyni tak jest, nazywają ich gang brukarzy. Policja próbuje teraz jakoś coś z tym fantem zrobić, ale właśnie kradną alufelgi, kradną, no w ogóle oczywiście całe koła po prostu kradną.
2: Potem lusterka. Na kostce brukowej, jak
1: bardzo
2: macie szczęście.
1: Proszę, tak. I właśnie takie, kurczę, dlatego ich nazywają gang brukarzy, bo to są takie kradzieże, które dokładnie jakby brzmią jak z lat 90. To mnie trochę przeraża, bo ja już myślałam, że chociaż takie rzeczy, to my mamy za sobą, że człowiek jedzie na przykład do znajomych gdzieś w odwiedziny do innego miasta, stawia sobie swój samochód, wstajesz rano, nie masz kół, wstajesz, nie masz lusterek na przykład.
2: Mówiąc krótko, jedziesz do znajomych na kołach, a wracasz na cegłach.
1: No właśnie, strasznie smutne.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: To jeszcze będziemy was przestrzegać, a właściwie was to nie, bo człowiek sobie jeździ po świecie, słuchajcie, wakacje są. No to jest przede wszystkim podróżowanie.
2: Mamy jak jest podróżowanie i zatłoczone miasta, to są problemy z parkowaniem.
1: No i właśnie w związku z tym, że są problemy z parkowaniem, to w ten sposób dorobił sobie pewien pan emeryt, który, i to wszystko było we Francji. We Francji działo się to w pobliżu portu promowego. Miał pan swoją własną posesję i już był na emeryturze. Pomyślał sobie, że dorobi do tej swojej emerytury. W związku z tym udostępniał ludziom miejsca parkingowe.
2: No i solidnie dorabiał do tej emerytury, bo skarbówka udowodniła mu, że jego miesięczne przychody na przykład w lipcu i w sierpniu były na poziomie 7 do 9 tysięcy euro, co zadaje 30-40 tysięcy złotych.
1: No i tak
2: na parkingu
1: dorobił.
2: Tyle zarobić?
1: Ale
2: wow.
1: Nie miał zarejestrowanej działalności żadnej, bo nie miał firmy żadnej zarejestrowanej, w związku z tym podatków nie płacił i teraz biedny pan emeryt z tej Francji będzie miał kłopoty. Znaczy biedny. Ja
2: się dziwisz?
1: Był świadomy tego, że tak nie wolno.
2: No nie, bo przecież on to robi od 50 lat. Może on przed emeryturą też tak.
1: Nie, to już by go dawno capnęli. Co ty
2: to
1: gadasz?
2: Nie miałby emerytury.
1: Pan emeryt myśli sobie, Boże, moja pozycja, co komu do tego.
2: Wiesz, ile takich emerytów jest na przykład w Zakopcu w sezonie? Przy szlakach górskich, albo zimą pod wyciągami.
1: I dostajesz na to na przykład z kasy fiskalnej Paragon? Nie dostajesz.
2: No najwyraźniej skarbówka polska nie jeździ na nartach.
1: No może tak
2: ani
1: być.
2: Nie chodzi po górach.
1: Może tak być. Słuchajcie, więc pan emeryt będzie miał kłopoty, a my wam życzymy z kolei mnóstwa dobrych miejsc parkingowych, jak będziecie jeździli na wakacje.
2: A ja wam życzę, żebyście może na wakacje nie jechali Topolino gdzieś daleko, ale żebyście na wakacjach mogli sobie pojeździć Topolino w swoich gaciach za 1000 zł.
1: Gaciak za 1000 zł.
2: Wille
1: Brekina. Sam sobie idź sobie.
2: Tak jest. Idziemy po gacie.
1: A my was zapraszamy na naszego YouTube'a eskorokowego. Oglądajcie nas, nasze twarze i będziemy do was mówić w rozszerzonej wersji. A w wersji radiowej wracamy do was za tydzień.
2: Ciao.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
3: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi, a to powoduje duże napięcie.
2: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
13: Oszczędni tankują taniej.
14: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
20: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
21: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Beastie Boys w Westrock. Fight for your right to party. No my też powalczymy o dobre popołudnie, co najmniej. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i ten popołudniowy, weekendowy czas do 18 spędzimy razem. Nie wiem, czy państwo na wakacjach i czy mają tak zwaną labę, ale teraz będzie taki letni numer, który właśnie podczas urlopu sprawdza się świetnie. Nowy to numer, co prawda, ale już przetestowany pod tym kątem. To nowe YouTube zapowiadające kolejną płytę zespołu. No, są tacy, którzy mówią, że trochę to brzmi jak Coldplay i ciężko się z nimi nie zgodzić. Street of Dreams to nowa, śmiało można powiedzieć, letnia propozycja od YouTube.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: parę lat temu magazyn muzyczny Rolling Stone zrobił listę największych metalowych utworów w historii. No i Holy Diver znalazł się w pierwszej dziesiątce tego zestawienia na pozycji 9. Dokładnie bezapelacyjnie jeden z najlepszych i największych numerów gatunku. To była pierwsza płyta Dio, no i tytułowy kawałek z albumu Holy Diver. Dio już za nami. No a w tej godzinie jeszcze jeden z wielkich przedstawicieli tego gatunku. Ozzy na pewno jeszcze przed 15 Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej rok z głupawką od rana.
1: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze.
5: Nie będzie o 23 oglądała.
1: I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
4: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
15: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
14: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
15: No i tanio.
14: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
17: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
19: Reklama.
20: I'm John.
21: I'm Sean.
22: And I'm Dale from the band Seether.
23: I'm Chris.
24: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
25: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Eska.

tego dokonał? No, któż by inny? Stąsi. Nowa płyta Foreign Tongues zadebiutowała tydzień temu na szczycie listy przebojów w Wielkiej Brytanii. No i ten 15 debiut oznacza, że Stąsi mają ich tyle samo co The Beatles właśnie. Kto wie, może prześcignął jeszcze słynną czwórkę z Liverpoolu w tej konkurencji. Wciąż jest na to szansa. Po nową płytę Stonesów na pewno dziś sięgniemy. To mogę obiecać. The Beatles, już za nami Westerok, teraz zagramy Good Charlotte. I Don't Wanna Be In Love.

0: Ozzy Osbourne. Obiecany, no i pojawia się na finał godziny. W środę, przypomnę, minął rok od momentu, od kiedy nie ma go z nami. No i przez cały dzień, Westerok, składaliśmy mu hołd na antenie, grając jego największe numery. Tutaj do spółki z Ericiem Claptonem. One of those days. Ozzy Osbourne zamyka tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Po 15 w Westerok, między innymi Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, taki Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak super jednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
11: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach!
16: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy,
4: lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.

0: To był Hej i Teksański w Estrock. Jest już po 15. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę tego sobotniego weekendowego popołudnia w moim towarzystwie. Obiecałem, że sięgniemy dziś po nową płytę The Rolling Stones. Proszę bardzo, przed nami Foreign Tongues, no i cover wielkiego hitu Amy Winehouse. Tak swoją drogą w czwartek minęło 15 lat od śmierci Amy. No i myślę, że tą wersją You Know I'm No Good Stonesi złożyli artystce przepiękny hołd. The Rolling Stones, You Know I'm No Good, to przed nami w Estrock.
1: Ten kawałek

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: A państwo są bardziej team prysznic czy wanna? No różne są, jak wiadomo, preferencje. Nic bardziej nie pobudza mnie na przykład niż chłodny, poranny prysznic, ale wanna, taka wypełniona ciepłą wodą, staje się miejscem bardzo inspirującym, w którym do głowy przychodzą niesamowicie kreatywne pomysły. I mówię to w kontekście utworu, który za nami w Esce Rock, bo właśnie w takich okolicznościach powstał tekst do tego wielkiego hitu z początku lat 90. Plush i Stone Temple Pilots. O nich mowa oczywiście, to już za nami w Esce Rock. A jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa m.in. klasyk od Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, już niebawem na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
21: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
22: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
23: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
24: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
0: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
1: This is Jack White.
2: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

co był perfekt w Esterogi, chcemy być sobą. No a teraz sięgamy po repertuar zagraniczny, bo przed nami Beck, który po wakacjach wyda nową płytę Ride Lonesome. Tak będzie ten krążek zatytułowany i ukaże się dokładnie 18 września, a wraz z zapowiedzią krążka Beck opublikował nowego singla In the Night, to z kolei jego tytuł, który pokazuje takie bardziej melancholijne, powiedziałbym, oblicze Becka. No i zobaczymy, czy w tym stylu będzie też cała płyta. No a teraz to bardziej klasyczne wcielenie artysty. Loser. Beck przed nami Westerok. Rock.

0: Run DMC i Aerosmith, Walk This Way. To tak w razie, gdyby ktoś odczuwał jakiś deficyt energetyczny, bo to dźwięki, które tej energii dodają. No i tak właśnie kończymy tę drugą godzinę naszego sobotniego spotkania w SC Rock. A jako pierwsi po 16 pojawią się ci, którzy trochę ponad miesiąc temu zagrali w łódzkiej Atlas Arenie. To był koncert pod patronatem Eski Rock. No i zagrali m.in. ten utwór, od którego rozpoczniemy kolejną godzinę. Use Somebody, Kings of Leon już niebawem na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
13: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
14: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
21: Reklama.

0: To Evanescence w Esterok. Niedawno ukazała się ich najnowsza płyta Sanctuary, no a my teraz sięgnęliśmy po te nieco starsze dokonania grupy. Nieco, w cudzysłowie oczywiście, bo to przecież numer, który już ma ponad 20 lat na swoim koncie. Oj, tak leci ten czas. Bring Me to Life już za nami. A ja się kłaniam po 16. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i jesteśmy już za półmetkiem naszego sobotniego weekendowego spotkania, które potrwa do godziny 18. Także zapraszam. No a teraz sięgamy po nowy utwór, który już od pewnego czasu jest tutaj z nami, ale wciąż pachnie świeżością. No i cudowna współpraca znakomitych muzyków, bo w tym utworze usłyszymy m.in. Slusha, Duffa McKagana z Guns N' Roses, czy chociażby perkusistę Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha. A wszystko oczywiście pod auspicjami niejakiego Bera McCreary, który jest sprawcą tego właśnie zamieszania. Cool Kids przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: tym roku mija 40 lat od momentu założenia grupy. Czterech kumpli ze szkoły w walijskim Blackwood postanowiło założyć zespół i poniekąd związać się ze sobą na kolejne cztery, jak się okazuje w tym momencie, dekady. Na początku działalności co prawda pojawiły się zmiany personalne, ale ten trzon grupy taki sam do dzisiaj. Przez ten czas nagrali w sumie 15 płyt, a swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. I za nami fragment płyty numer 5 w ich dyskografii, przez wielu uznawanej za jedną z tych szczytowych, jeżeli chodzi o osiągnięcia zespołu. Jestem jednym z tych, którzy tak właśnie uważają. To moja ulubiona płyta Manic Street Preachers. This is my truth, tell me yours. If you tolerate this, Manic Street Preachers. Już za nami w SC Rock. Teraz będzie chwila przerwy, po niej Red Hoci.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
3: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi, a to powoduje duże napięcie.
2: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Co to jest dobra zabawa?
15: To jak się tak śmiejesz, że aż przewracasz się na trawie.
16: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
17: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
14: Kiedy jest dobra zabawa?
18: Soboty, niedzielę i wakacje, i jak nie ma szkoły.
14: Gdzie jest dobra zabawa?
19: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
20: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
21: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
14: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
22: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
23: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Oszczędni tankują taniej.
29: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Hey, this is Rob Zombie.
4: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
5: Hey, this is Barry.
6: Brad.
7: Neil.
25: And Matt from

co Nirvana i Lithium w SC Rock, a my jeszcze pozostajemy w świecie grunge'u, ponieważ sięgamy po kolejne utwory z tego gatunku. No a jeden z twórców tego nagrania w tym tygodniu obchodził swoje urodziny, Stone Gossard, gitarzysta Pearl Jam. Skończył 60 lat, więc poważna zmiana kodu, jak to mawiają, a osiągnięcie na swoim koncie ma naprawdę spore, więc jak się domyślam, taki życiowy bilans tych 60 lat zdecydowanie na plus, a pewnie jeszcze wiele przed nim. Pearl Jam przed nami i Daughter.

0: The Offspring w Estherock trochę ponad miesiąc temu grali w Polsce. Była to ich druga w przeciągu paru miesięcy wizyta w naszym kraju. Jesienią ubiegłego roku wystąpili w Łodzi na koncercie oczywiście pod patronatem Eskirock. Mam nadzieję, że same dobre wspomnienia Państwo zachowali w głowie z tego właśnie łódzkiego koncertu. Come out and play The Offspring na finał kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania. Po 17:00 Metallica, Fade to Black na początek kolejnej godziny.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
1: Na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
6: taniej masz. Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Reklama.

0: Soundgarden w Esterock. Przypomnę, w tym tygodniu obchodziliśmy 62. rocznicę urodzin lidera tej właśnie grupy, Chrisa Cornella, artysty, którego już od ponad 9 lat nie ma wśród nas. W maju przyszłego roku minie całe 10 lat od śmierci tego właśnie muzyka. Black Hole Sun już za nami w Esterock. Chris Cornell, Soundgarden. Kłaniam się po 17. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i polecam się w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. A przed nami utwór zespołu, który miałem wielką przyjemność widzieć w czwartkowy wieczór w Warszawie na koncercie, spełniając tym samym moje wielkie marzenie, bo jakoś tak się nigdy nie złożyło i po ponad 30 latach działalności tej właśnie grupy miałem okazję po raz pierwszy ich zobaczyć na żywo. Ależ to była radocha. Suede przed nami. Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Alice in Chains, Man in the Box, już za nami w este rok, wcześniej jeszcze The White Stripes i Seven Nation Army. No i ta piłkarska prześpiewka z ostatnich dni, która cały czas chodzi mi po głowie na melodię tego wielkiego hitu Jacka White'a, Campeones del Mundo, którą to intonowali bardzo często, prawie tydzień temu, w niedzielę wieczorem, hiszpańscy piłkarze i kibice. Hiszpania, piłkarskim mistrzem świata, no i między innymi Hiszpania, dodajmy, właśnie będzie współgospodarzem kolejnego mundialu, którym się podzielą z Portugalią i Marokiem. To już za 4 lata, w 2030 roku. A, i tu można by zaintonować inną pieśń. Już za 4 lata Polska, czy jakoś tak to leciało.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rok.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei. Tylko.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Hi, I'm Tom from Kasabian.
7: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

To był Kult, który w ten najbliższy piątek na męskim graniu we Wrocławiu w tym specjalnym projekcie Kult Problem gra Kazika. Będziemy mieć bilety na to wydarzenie, no a niedługo potem koncert na Rakowiźnie w Poznaniu. To weekend 20-22 sierpnia, no i na tę imprezę już od poniedziałku także będziemy mieć dla Państwa karnety, także zachęcamy do uważnego słuchania. W Poznaniu na Rakowiźnie oprócz Kultu, jeżeli chodzi o tych zagranicznych wykonawców, między innymi Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, także będzie z czego wybierać. Polecamy serdecznie, jak powiedziałem, od poniedziałku bilety na Rakowiznę w Poznaniu do zgarnięcia. No a teraz Alice Cooper w Estrock, Love's Loaded Gun.

0: I tak oto kończymy nasze sobotnie spotkanie. Chciałem powiedzieć, że powoli wyhamowujemy, ale to określenie tak niekoniecznie adekwatne do dźwięków, które właśnie zamykają nasz weekendowy program Green Day i Basket Case na finał. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik zmykam. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Za chwilę drogowskazy Westerok.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was i zapraszam. Polubienie siebie to proces, na który składają się przede wszystkim wyrozumiałość dla własnych błędów, codzienne docenianie swoich mocnych stron, a także świadome rezygnowanie z dążenia do wyniszczającej, takiej też obciążającej perfekcji. To budowanie relacji z samym sobą opartej na życzliwości zamiast ciągłej na przykład samokrytyce. W jaki sposób ten proces polubienia siebie przeprowadzić sprawnie, skutecznie? Co się stanie w naszym życiu z nami, kiedy lubić siebie nie będziemy? O tym dziś w Drogowskazach w roli eksperta, dziś ze mną i z Wami w studiu. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu. Wierzę, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest w końcu autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie serdecznie w gościnnych progach Drogowskazów. Robercie, fajnie, że do mnie dotarłeś.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Robert, co to znaczy w ogóle lubić siebie? To moje pierwsze pytanie do Ciebie na sam początek. Poproszę jakąś taką krótką definicję na początek naszej rozmowy. Co to znaczy lubić siebie?
2: Najprościej ujmując to, lubić siebie to znaczy akceptować siebie takim, jakim jestem, biorąc pod uwagę wszystkie swoje wady i zalety, biorąc pod uwagę to, jak wyglądam, jak się zachowuję. I ta akceptacja wcale nie wiąże się z tym, że ja odpuszczam sobie pracowanie nad sobą, że ja teraz będę chodził z głową wysoko podniesioną i nie zważał na to, co mówią inni ludzie, lub nie będę zwracał uwagi na to, jakie komunikaty otrzymuję z zewnątrz. Mhm. Tak więc lubienie siebie to przede wszystkim jest skierowanie tej uwagi do wewnątrz i wsłuchanie się w taki głos, który nie będzie głosem krytykującym, a bardziej głosem, który będzie nas prowadził przez życie w taki wspierający sposób, tak jak mamy przyjaciela, który pomaga nam w trudnych chwilach, tak tutaj wewnętrzny głos też powinien być takim naszym wsparciem.
1: No właśnie, jakie mamy, Robercie, korzyści z lubienia siebie? Co jest na szczycie tego zestawienia i dlaczego?
2: Wydaje mi się, że na samym szczycie umieściłbym taki wewnętrzny spokój, który się pojawia wraz z tym lubieniem siebie. No bo zauważmy Państwo, że gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi. A to powoduje duże napięcie. No bo cały czas znajdujemy w sobie jakąś niepewność. Boimy się na przykład coś powiedzieć, albo boimy się w pełni pokazać siebie, nawet jeżeli tego chcemy, bo obawiamy się, że nie zostaniemy zaakceptowani. Tak więc tutaj największą korzyścią jest ten wewnętrzny spokój.
1: No dobra, a co się dzieje, Robercie, kiedy siebie nie lubimy? Jak to wpływa na nasze życie, także na ludzi, którymi się otaczamy, na relacje z nimi? W ogóle z czego też może wynikać nielubienie siebie? Bo mam takie wrażenie, że sporo ludzi właśnie nie lubi siebie po prostu. I to ma swoje konsekwencje, oczywiście.
2: Tak, oczywiście. I tutaj na pewno będziemy cofać się mocno, mocno do przeszłości, bo jeżeli nie mieliśmy odpowiedniego wzorca, autorytetu, który nas akceptował właśnie w pełni tacy, jacy jesteśmy, wspierał nas w budowaniu tego wewnętrznego głosu, no to tutaj konsekwencją właśnie może być to, że my trochę zinternalizujemy ten głos do wewnątrz, czyli przejmiemy krytykujące głosy, na przykład od naszych rodziców, od nauczycieli, czy od środowiska, też na przykład kolegów czy znajomych, a to spowoduje, że my zaadaptujemy ten głos jako nasz. To długofalowo właśnie powoduje, że rozwijamy tego wewnętrznego krytyka, który bardzo, bardzo mocno nas obciąża i również wpływa właśnie na budowanie tych relacji z innymi ludźmi.
1: Ja właśnie miałem zapytać, powodów, dla których tak trudno czasem nam przychodzi polubienie siebie, jest wiele i sięgają one właśnie, jak wskazałeś, daleko wstecz, bardzo często do naszego dzieciństwa, tak? A jakie wymieniłbyś takie główne powody? I też poproszę o takie krótkie uzasadnienie właśnie.
2: Raz, że właśnie brak odpowiedniego wzorca i odpowiedniego wsparcia, który mógłby dać nam taki wewnętrzny drogowskaz do tego, dokąd ja mam zmierzać. I wszystko to, co dzieje się wokół, czyli jak ja reaguję na porażki, jak inni ludzie też reagują na moje porażki, tak? No bo wyobraźmy sobie prostą bardzo sytuację. Cofnijmy się do naszej podstawówki, jesteśmy małymi chłopcami, czy małymi dziewczynkami, wracamy do domu i z radością pokazujemy rodzicom, że otrzymaliśmy 4 z matematyki. I jeżeli reakcja rodziców była taka, że a dlaczego nie 5, a co dostał Krzysiek, następnym razem jak nie będzie 5, to w ogóle mi się nie pokazuje na oczy, spowoduje w nas wewnętrzne poczucie, że my jesteśmy niewystarczający, więc będziemy starali się robić wszystko, żeby zyskać tą aprobatę ze strony naszych opiekunów. Będziemy starali się w taki sposób modyfikować swoje środowisko, swoje zachowanie, żeby oni nas zaakceptowali, tacy, jacy my jesteśmy. I tu najczęściej rodzi się taki wewnętrzny problem, który powoduje, że ja nie czuję się wystarczający i będę robił wszystko, żeby na zewnątrz ludzie w jakiś sposób mnie docenili.
1: Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą właśnie trudną przeszłość, na przykład dzieciństwo, o czym teraz rozmawiamy, jest procesem, zakładam, że długim, tak? Czy mógłbyś, Obercie, powiedzieć o jego etapach, który jest kluczowy, żeby to polubienie siebie nam w końcu się udało?
2: Tutaj zaczynamy od w ogóle zauważenia, że ten wewnętrzny kontakt ze sobą nie jest taki, jak być powinien. No bo zauważ, że żyjemy w bardzo dużym pędzie. Nie przyglądamy się samym sobie. Zdecydowanie częściej wybieramy aktywności, które nas od samych siebie odciągają. I ja mogę czuć się źle, mogę czuć się niewygodnie, mogę pójść na terapię, ale jeżeli rzeczywiście się nie zatrzymam i nie zdam sobie sprawy z tego, że mój wewnętrzny kontakt, moja relacja z samym sobą jest w jakiś sposób zaburzona lub nie taka, jaką bym chciał, żeby była, no to ciężko mi będzie cokolwiek zrobić. Ale gdy już się zatrzymamy i zauważymy, musimy też to zrozumieć. Czyli właśnie, gdzie jest źródło tego. Czy to jest powstało w wyniku mojej relacji z rodzicami, mojej relacji może z braćmi, czy z siostrami, z rodzeństwem, bo byłem porównywany, a może coś jeszcze wpłynęło na mnie. Może zostałem ośmieszony przy klasie, na przykład przez nauczyciela, czy przez innego ucznia. Dlatego ta identyfikacja tego źródła będzie kluczowa, bo przecież to nie jest tak, że my nie lubimy całych siebie. My zazwyczaj nie lubimy jakiejś części siebie.
1: Jakiś wycinek, tak.
2: Dokładnie tak.
1: Szalenie trudno jest polubić kogoś, kogo obwiniamy za wszelkie zło tego świata, zło, które nas spotyka. A tak często mam wrażenie, Robercie, że właśnie obwiniamy siebie samych, mimo że nawet nie ma do tego jakichś racjonalnych podstaw, nie? Radzimy sobie w życiu, jesteśmy ogarnięci, prawda? Właśnie skąd taka tendencja u tak wielu osób do takiego samobiczowania się? No tego się pewnie można pozbyć, tak? Pewnie też... To, o czym mówiłeś przed chwilą, w toku pracy nad sobą, tak? Ale takie samobiczowanie jest bardzo destrukcyjne. Do czego ono finalnie też prowadzi? Jesteśmy nieszczęśliwi, jak zakładam, po prostu.
2: Jesteśmy nieszczęśliwi, no i próbujemy znaleźć jakąś formę wytłumaczenia, tak? A tak jak wspomniałem, no zdecydowanie łatwiej jest pędzić naprzód z takim niewygodnym wewnętrznym poczuciem, niż się zatrzymać i zdać sobie sprawę, z czego to wynika. I no też niestety łatwiej nam jest biczować samych siebie, krytykować samych siebie, niż wziąć w pewien sposób odpowiedzialność za to, co nas spotkało i właśnie taką przepracować te niektóre części, które sprawiają nam ten wewnętrzny dyskomfort.
1: Podobno zrozumienie prowadzi do polubienia, tak wyczytałem. Łatwiej jest polubić kogoś, kogo rozumiemy, tak? Wiemy, skąd taki człowiek pochodzi, dokąd zmierza, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje na różne sytuacje, jaką ma historię. Co tak naprawdę, Robercie, oznacza to sformułowanie zrozumieć siebie?
2: Brzmi głęboko, prawda?
1: Tak, tak.
2: Bo trochę tak wydaje się, że wiąże się z takim samopoznaniem, właśnie skierowaniem tej uwagi do wewnątrz. W momencie, gdy zaczynamy się zatrzymywać, trochę zwalniać w tym naszym życiu, to zaczynamy dostrzegać, że nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje w takim postrzeganiu innych ludzi i nas samych, bo my żyjemy trochę przekonaniami, które budujemy sobie właśnie w toku naszego dorastania. I przyjmując dane przekonanie, na przykład, że ludzie będą się zachowywać w stosunku do mnie w jakiś określony sposób, my patrzymy tylko na taki wycinek rzeczywistości, który będzie nam to przekonanie potwierdzał. Więc cały czas idziemy przez to nasze życie w swojej głowie budując i powielając trochę taki sam schemat. A gdy zaczynamy się zatrzymać, my możemy te nieadaptacyjne właśnie schematy zacząć troszeczkę modyfikować. Nie chcę mówić, że całkowicie zmieniać, bo tu nie o to chodzi. Przecież my nie jesteśmy projektem do naprawy. Bardziej chodzi o właśnie to zatrzymanie, zrozumienie i pod wpływem tego zrozumienia uzyskanie takiej wewnętrznej łagodności w stosunku do samego siebie.
1: 58. strona twojej książki, Robercie. Przyznawanie się do błędów to największa moc. Jak to rozumieć? Dlaczego bez tej umiejętności, bo tak to sobie wyobrażam, trudno będzie polubić siebie?
2: No właśnie, przyznanie się do błędu oznacza, że ja zatrzymałem się i ten błąd przeanalizowałem, zrozumiałem go i biorę za niego odpowiedzialność. Mhm. Dlatego to jest największa moc, bo my często nie doceniamy wartości błędów, które popełniamy, a przecież każdy z nas te błędy popełnia. Nie popełnia błędów tylko ten, kto się nie rozwija. Mhm. I nie potrafi za nich wziąć odpowiedzialności. A to staje się niezwykle silną dźwignią do tego, aby polubić siebie, aby siebie zaakceptować, aby mieć zdrowe poczucie własnej wartości, które będzie taką naszą wewnętrzną bazą, do której my zawsze będziemy mogli powrócić. Będzie nienaruszalna z zewnątrz, bo zewnętrzne czynniki nie będą mogły zaburzyć tego, co ja zbudowałem wewnątrz.
1: Ja w swoim życiu zawodowym, też osobistym, poznałem wiele osób, które miały problem z przyznawaniem się do ewidentnych błędów, jakie popełniały. Czy to jest wynik niedojrzałości emocjonalnej na przykład? Nieumiejętność przyznawania się do błędów, do porażek, tak? Które mogą też niestety dotykać osoby z naszego otoczenia, krzywdzić je nawet.
2: Na pewno przyczyn tego nieprzyznawania się do błędów może być wiele. Na pewno jednym z nich jest ta niedojrzałość emocjonalna, chociaż samo to słowo, tak, niedojrzałość emocjonalna jest troszeczkę takie labilne, ciężko je zdefiniować i wrzucić w jakąś określoną ramę, ale na pewno my będziemy, dużo trudniej będzie nam przyznać się do jakiegoś błędu w momencie, gdy my nie będziemy mieli kontaktu ze swoimi emocjami, czyli na jakimś etapie nie dorośliśmy, tak, do momentu, w którym jesteśmy. Dlatego to raz, że krzywdzi innych ludzi i dwa, też krzywdzi nas samych. No, gorzej jest, jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie mamy w ogóle tego świadomości, że krzywdzimy innych i siebie, no to wtedy jest problem.
1: Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego, zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczyć zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie z własnymi wartościami. W jaki sposób osiągnąć to polubienie siebie, bez czego ta sztuka się nam nie uda? O tym dziś gościem Drogowskazów jest Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem. Od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i też uważnego dialogu. Wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. No i w końcu Robert, mój i wasz dzisiejszy gość, jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski do rozmowy z moim gościem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witajcie ponownie. Carl Rogers, główny przedstawiciel psychoterapii humanistycznej, twierdził, że ludzie, którzy troszczą się o siebie i rozumieją własne potrzeby, są bardziej twórczy, bardziej pomocni, a także bardziej przyjaźnie nastawieni wobec innych. Okazuje się, że ludzie takimi nie będą, jeśli nie będą lubili siebie samych. To sztuka, którą da się opanować i nie musi być to jakieś szczególnie trudne wyzwanie. Dziś w drogowskazach mój gość podpowiada, jak to zrobić i co w tym przeszkadza, co to najmocniej utrudnia. A na moje pytanie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator. Robert od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Witam Ciebie, Robercie, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: A może zamiast na pytanie, jak polubić samego siebie, warto poszukać odpowiedzi na inne. Czego w sobie pokochać, polubić nie potrafię. No nie da się wszystkiego w nas zmienić, o tym trochę już rozmawialiśmy od razu, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Czy zatem da się, Robercie, polubić siebie przy okazji, nie akceptując absolutnie wszystkiego, co o nas stanowi?
2: Myślę, że to jest świetne pytanie pod tym względem, że uzupełnia to, o czym rozmawiamy. Zacznijmy sobie od tego, że sama akceptacja nie będzie wiązała się z tym, że my przestajemy nad sobą pracować, że my po prostu przyzwalamy sobie na wszystko, tak? Ale rzeczywiście bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania, jakiej części siebie ja nie lubię, albo jaką część siebie ciężko mi jest zaakceptować. No bo wtedy od razu nakierowujemy siebie na ten odpowiedni element, nad którym powinniśmy się zatrzymać, zrozumieć go właśnie, trochę nad nim podyskutować, a jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, bo to czasami może być bardzo trudne, czasami te elementy nas są głęboko zakopane, zatrzymane gdzieś w naszej historii i ciężko jest tam nam samemu dotrzeć. Więc warto sięgać po jakieś wsparcie, tak, psychologiczne, terapeutyczne, nie bać się tego, nie bać się przede wszystkim tej rozmowy i otwarcia, bo my trochę boimy się otworzyć właśnie tą puszkę, bo nie wiemy, co my tam spotkamy. A gdy jesteśmy w bezpiecznym środowisku, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić i łatwiej sobie poradzić z tym, co tam się pokaże.
1: Negatywne myśli, to też nie ułatwia, tak sobie to wyobrażam, polubienia siebie. Jak pracować z negatywnymi myślami? Piszesz o tym, Robercie, między innymi na 84. stronie swojej książki Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. No właśnie, skąd się takie negatywne myśli biorą w naszej głowie? Też jak się można ich pozbyć? Takie trochę czarnowictwo, no przede wszystkim negatywne myśli. O nas samych, też o rzeczywistości.
2: Źródło tych negatywnych myśli będzie na pewno bardzo rozbudowane. Będzie pochodziło z naszych wcześniejszych porażek, gdy nie zostaliśmy na jakimś etapie naszego życia zaakceptowani i nasze błędy były nam wytykane, a jeszcze gorzej, jeżeli byliśmy ośmieszani. Wtedy każda sytuacja, która potencjalnie mogłaby nas narazić na jakby ponowne, tak, ponowną krzywdę, będzie powodowała w nas nawrót takich negatywnych, czarnych właśnie myśli. I paradoks w tym wszystkim polega na tym, że ten nasz układ nerwowy zbyt często reaguje nawet na sygnały, które nie będą prowadziły do takiego narażenia. Więc te myśli praktycznie cały czas się pojawiają. One są na okrągło i powodują w nas taki właśnie dyskomfort, czasami zaburzenia lękowe, powodują zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z którymi już naprawdę trzeba pracować terapeutycznie. A jak samemu sobie poradzić z takimi natrętnymi myślami, czy negatywnymi myślami, to przede wszystkim właśnie zatrzymywać się jak najczęściej i rozmontowywać te własne przekonania, bo te myśli wywodzą się z przekonań.
1: Dokładnie.
2: Że coś może się wydarzyć, albo że ktoś coś o mnie pomyśli lub coś o mnie powie. Tak? Więc jeżeli ja to zaczynam identyfikować, no to łatwiej mi jest w pewien sposób to przekonanie zmienić.
1: A dlaczego takie nieustające porównywanie się ze wszystkimi, do wszystkich, wobec wszystkich, tak utrudnia polubienie siebie? Także piszesz o tym w swojej nowej książce, Robercie. Skąd się bierze taka potrzeba? No i też do czego prowadzi, jeśli stracimy nad nią kontrolę? Porównywanie się do wszystkich.
2: Wiesz, porównywanie się do innych jest taką naszą naturalną tendencją.
1: No w sumie tak.
2: Od zawsze się porównujemy. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjemy, dostęp do social mediów, tak, do influencerów, którzy pokazują swoje życie z tej najlepszej perspektywy, powoduje, że to porównywanie się zaszło troszeczkę za daleko. My porównujemy się do czyjegoś idealnego, wykreowanego życia. Przez to czujemy się gorzej sami ze sobą. Przez to uważamy, że nasze życie nie jest atrakcyjne. Przez to popadamy w zaburzenia depresyjne, przez to rezygnujemy na przykład z relacji z innymi. Internalizujemy wszystko do wewnątrz, myśląc, że no tylko ja, ze mną coś jest nie tak, że ja takiego życia nie mam. Pomimo tego, że my o tym wiemy przecież.
1: Tak. Czyli recepta może być to odcięcie się od takich social mediów, tak? Czy w ogóle wycofanie się takie towarzysko-społeczne, to też jest niebezpieczne, nie? Że w końcu możemy dojść do takiego etapu, że po prostu, wiesz, no zrobimy 3 kroki w tył i pozrywamy na przykład relacje, różne kontakty, tak? Bo będzie to dla nas obciążające. Może tak być?
2: Może tak być, no bo będziemy już jakby przebodźcowani tym wszystkim, nie? Dlatego tutaj najważniejsze jest racjonalne patrzenie na to, co się dzieje. Właśnie rozbrajanie tych przekonań, zatrzymywanie się przy tych myślach. Co to znaczy, że ja teraz czuję smutek, jak spojrzałem na zdjęcie kogoś z wakacji? Co to dla mnie znaczy? Czy to świadczy o tym, że ja dawno nie byłem na wakacjach? Czy to już opisuje całe moje życie i sprowadza mnie na takie mielizny, z których ciężko mi wyjść?
1: Polubienie siebie, a praca z trudnymi emocjami, 118 strona twojej książki. Trudne emocje, z którymi się zmagamy. No niejednokrotnie mają swój początek też w trudnym dzieciństwie. Osoby DDA, tak, dorosłe dzieci alkoholików, DDD, z rodzin dysfunkcyjnych, zapewne doskonale wiedzą, o czym mówię. Jak powinna wyglądać praca z takimi trudnymi emocjami, żeby nie utrudniały, nomen omen, nam polubienia siebie? Trudne emocje, a polubienie siebie?
2: Życie czy dorastanie w takiej dysfunkcyjnej rodzinie zawsze będzie powodowało napięcie, bo my często w takich sytuacjach przejmujemy nie swoje role. Czyli będąc dziećmi, przyjmujemy rolę rodzica, obserwujemy sytuacje, na które nie jesteśmy gotowi. Nasz aparat psychiczny nie jest skonstruowany w taki sposób, żeby w dzieciństwie radzić sobie z takim napięciem emocjonalnym, które się pojawia w takiej rodzinie dysfunkcyjnej. Więc naturalne też jest to, że będzie to miało swoje konsekwencje w przyszłości. Chociaż nie zawsze tak musi być. Bo czasami może znaleźć się w naszym środowisku ktoś, kto będzie dla nas autorytetem, wsparciem i będzie nas trochę z tego środowiska...
1: Takim kołem ratunkowym będzie,
2: oczywiście,
1: tak.
2: Oczywiście, dokładnie tak. A to, jak my możemy sobie z tym radzić i co możemy robić, to tutaj znowu możemy szukać na własną rękę wsparcia, na przykład wśród naszych znajomych i może tam znaleźć kogoś, kto jest z takiej samej rodziny i sobie z tym poradził. Niech nam opowie, w jaki sposób sobie z tym poradził. Czy poszedł na terapię, czy może przeczytał jakąś książkę, a może zrobił coś jeszcze innego. I żebym ja się nad tym zatrzymał, zastanowił się i wybrał, co będzie dla mnie odpowiednie. A jeżeli nie mamy nikogo takiego w naszym środowisku, no to znowu, nie bójmy się pójść do specjalisty, do psychologa, do terapeuty i zacząć z nim o tym rozmawiać. Im wcześniej zaczniemy się sobą opiekować, tym będzie to dla nas korzystniejsze.
1: Wybaczanie, też ciekawy wątek naszej, tak sobie myślę, naszej dzisiejszej rozmowy. Wybaczanie sobie, tak, a polubienie siebie. Jaką rolę odgrywa ono właśnie w tym długim procesie? Wybaczanie sobie.
2: I tutaj fajnie, że nazywasz to wybaczenie sobie, bo często trudniej jest wybaczyć nawet sobie, niż wybaczyć komuś.
1: Zgodzę się z tobą, tak.
2: Bo szczególnie jeżeli my mamy to niskie poczucie własnej wartości, to niezależnie od tego, ile włożymy tak naprawdę pracy w takie formułowanie naszego środowiska, ile będziemy otrzymywać pozytywnych komunikatów, jakichś różnych zapewnień, że my jesteśmy wartościowi i tak dalej, to trochę będzie jak czarna dziura, która zasa wszystko. I dopóki my nie przeniesiemy właśnie siebie do wewnątrz, nie zaczniemy siebie słuchać, nie zaczniemy pracować nad tą wewnętrzną akceptacją, no to tu niezbyt wiele się zmieni.
1: Trudno będzie siebie polubić, nie żyjąc w zgodzie ze sobą. Co to tak naprawdę oznacza, Robert, żyć w zgodzie ze sobą i co najbardziej też utrudnia życie w zgodzie ze sobą po prostu?
2: Żyć w zgodzie ze sobą to znaczy być przy sobie każdego dnia właśnie, być blisko siebie, zamiast wstawać rano i sięgać od razu po telefon, właśnie ładować się tą szybką dopaminą, obserwując życie innych. Lepiej jest usiąść na krawędzi tego łóżka, wziąć kilka głębokich oddechów i skierować tą uwagę do wewnątrz i zapytać siebie, co ja teraz właściwie czuję. Tak? Czy ja się wyspałem, czy ja się nie wyspałem, czy może rozmowa, którą przeprowadziłem z partnerem wczoraj, wpłynęła na mnie w taki sposób, że teraz jeszcze to we mnie siedzi. Jeszcze we mnie to drąży, tak? Więc właśnie bycie blisko, bycie jak najbliżej siebie, właśnie budowanie takiej wewnętrznej, wewnętrznej umiejętności zatrzymania się.
1: Praktyka codziennego powrotu do siebie, 153 strona twojej książki. Z czym to się wiąże, Robert? Powrót, tak sobie wyobrażam to głośno, że powrót musi oznaczać to, że wcześniej nas tam nie było, tak? Wracamy do jakiegoś miejsca.
2: Wracamy do miejsca, w którym byliśmy.
1: Tak. I dłuższy czas w nim nas nie było po prostu.
2: Z jakiegoś powodu, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Nas tam nie było. No i tutaj rzeczywiście taki powrót do siebie będzie wiązał się z tym, że raz, że my się zatrzymujemy, a dwa, jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, czy z kimś, czy ze sobą, czyli wchodzimy na troszeczkę głębszy poziom relacyjny. Z kimś i z samym sobą. To może być na przykład w postaci skupiania się na swoim oddechu, to może być w postaci zapisywania swoich myśli w dzienniku. Są badania, które potwierdzają, że w momencie, gdy zapisujemy coś ręcznie, na przykład w jakimś naszym notatniku, to nasz umysł dostaje informację, że to, co zapisaliśmy, jest bezpieczne, więc nie musi tego w kółko wałkować. A z drugiej strony powrót do takiego dziennika może być dla nas fajną retrospekcją i zauważenia, jakie postępy robimy.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak odróżnić nawracające emocje od ruminacji i nawrotów depresji? To 132 strona twojej książki. Dodam, że ruminacje, tylko szybko wyjaśnię, dobrze, to natrętne, powtarzające się myśli. Ja myślę, że to jest pytanie, no, ważne, tak, w kontekście skali też zachorowalności, między innymi na depresję, tak, we współczesnym świecie.
2: Depresję będziemy rozpoznawać bardziej po całości naszego funkcjonowania. Jeżeli ten nastrój będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, gdzieś tutaj w wytycznych mówimy już o 2 tygodniach, jeżeli będziemy mieli bardzo obniżoną taką sprawność naszą intelektualną, poznawczą, nie będziemy mogli odpowiednio spać w sposób regeneracyjny, dużo trudniej będzie nam się skupić, no to wtedy to na pewno będzie sygnał, jeżeli jeszcze będziemy się wycofywać, tak, czyli będziemy odmawiać, nie wiem, wyjścia gdzieś ze znajomymi czy wyjścia na jakąś kolację, no to będzie dla nas taki silny sygnał, że my powinniśmy już zacząć siebie monitorować. Może sięgnąć po jakieś wsparcie albo właśnie zacząć taką aktywizację behawioralną w postaci zadzwonienia do przyjaciela, powiedzieć, no słuchaj, mam trudny moment, nie wiem, pójdźmy zrobić coś fajnego, zacznijmy chodzić razem na squasha. Pomimo tego, że mi jest ciężko, pomimo tego, że nie mam sił, to właśnie stosuje to, co jest skuteczne, czyli tą aktywizację behawioralną. Ruminacje będą częścią jakby, tak, zaburzeń depresyjnych, które będą powracały, ale te ruminacje, one mają pewne zapętlenie, czyli cały czas powracają do nas te same myśli, bo wydaje nam się, że im więcej będziemy o tym myśleć, tym szybciej znajdziemy jakieś rozwiązanie, a to jest paradoks i często budzi w nas to jeszcze więcej lęku, jeszcze więcej napięcia.
1: Zalet lubienia siebie jest bardzo, bardzo dużo. To wzrost akceptacji siebie, większe poczucie niezależności od innych, samodzielności, też samopoznanie, a co za tym idzie, też większa umiejętność po prostu życia zgodnie ze swoimi wartościami. Kiedy autentycznie lubimy siebie, automatycznie lepiej radzimy sobie z naszym otoczeniem. Jesteśmy lepszym wsparciem dla na przykład naszych najbliższych, łatwiej pokonujemy też życiowe przeszkody. O tym dziś między innymi w drogowskazach, w studiu cały czas jest i na moje pytania dzielnie odpowiada Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Michał Poklękowski, do rozmowy z moim gościem, do rozmowy z Robertem wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszam.
0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci. Polubienie siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy za sobą trudną przeszłość, jest procesem. Budowanie takiej adekwatnej samooceny często wymaga przepracowania problemów z przeszłości czy konfrontacji z często niełatwą rzeczywistością. Warto jednak pamiętać o tym, że pewność siebie i poczucie wartości są fundamentami, które ułatwiają nam radzenie sobie z problemami i mogą też wpłynąć na mnóstwo obszarów naszego funkcjonowania. No, może warto pomyśleć o sobie i zacząć troszczyć się o siebie, czego przykładem jest praca nad budowaniem stabilnego obrazu siebie, który prowadzi do polubienia siebie. To temat tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest ze mną i z Wami. Robert Pinkert, psycholog i psychoedukator, który od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łącząc wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej. Robert napisał książkę pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Witam Ciebie, Robercie, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć.
1: Polubienie siebie nie będzie możliwe bez dobrej relacji ze swoim ciałem. Też o tym obszernie piszesz w swojej książce. Dobra relacja z ciałem, czyli co?
2: Czyli zauważanie tego, w jaki sposób ja się do swojego ciała odnoszę. Czy ja je traktuję z szacunkiem, czy ja wyciskam z siebie tak siódme poty, czy katuję siebie różnymi dietami po to, żeby wyglądać i wpasować się w jakiś schemat, który albo został wykreowany w naszej głowie, albo gdzieś zaobserwowaliśmy, tak? Więc ta relacja z naszym ciałem to jest znowu kierowanie uwagi do wewnątrz i rozpoznawanie, jak ten głos w stosunku do naszego ciała brzmi. Tu nie chodzi tylko o to, że jak nie, moja twarz może mi się nie podobać. Tu chodzi o to, jak ja całkowicie siebie traktuję, tak? Więc są osoby, które wręcz mówią, że nienawidzą swojego ciała.
1: Oj, to
2: co
1: się
2: jest
1: słyszy.
2: Bardzo tak, przykre.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Relacje, w których jesteśmy, też mają wpływ na naszą akceptację samych siebie, bez której ciężko będzie nas samych polubić. W jaki sposób, Robercie, inni ludzie też ich

0: zachowania względem nas mogą utrudnić nam, a nawet też uniemożliwić polubienie siebie. Bo tak może być, że ludzie mogą torpedować nasze wysiłki tak z naszego otoczenia. I choćbyśmy nie wiem co, nie polubimy siebie, bo nas ktoś cały czas wkręca w ziemię.
1: Naturalnie może tak być i myślę, że każdy z nas ma w środowisku, chociaż nie życzę, tak?
0: No nie życzymy, bo to jest paskudna sprawa.
1: Tak. Mhm. Ale znamy takie osoby, które rzeczywiście potrafią nam wkręcać te śruby. I teraz kwestia jest, czy my bierzemy znowu za siebie odpowiedzialność, czy my pozwalamy, aby te komunikaty z zewnątrz nas atakowały i wpływały na to, czy my siebie lubimy, czy my siebie akceptujemy, czy nasze poczucie własnej wartości jest adekwatne. I naturalne będzie to dużo trudniejsze, tak, jeżeli wychowujemy się na przykład w środowisku, w którym cały czas jesteśmy krytykowani, w którym nigdy nie spełniamy oczekiwań. Dużo trudniejsze będzie wypracowanie sobie właśnie takiej umiejętności powrotu do siebie i odnajdywania wsparcia w samym sobie.
0: Czy żeby polubić siebie, Robert, też musimy stawiać sobie granice, wyznaczać je? Jak stawianie granic sobie, też innym z naszego otoczenia ma się do polubienia siebie? Bo pewnie jest jakiś związek.
1: Mhm. Myślę, że to stawianie granic nawet jest niezbędne. I tutaj fajnie, że podkreśliłeś, że to jest również stawianie granic sobie. No bo możemy być asertywni i powiedzieć swojemu szefowi, że no słuchaj, jestem przepracowany, muszę iść na urlop, tak? Muszę w końcu odpocząć, bo tyram od 2 lat, ale to nie będzie to samo, jak ja pozwolę sobie na ten urlop. Czyli ja rzeczywiście stawiam sobie granicę, że jestem przepracowany, nie dam rady już więcej zrobić, więc idę odpocząć. I teraz, co się pojawia wraz z tym odpoczynkiem? Czy tam będą wyrzuty sumienia, że ja odpoczywam, że w końcu znajduję dla siebie czas? To też będzie dla nas sygnał, tak? Jak to nasze poczucie własnej wartości się rozkłada. Mhm. I każdy taki mały element, którym będziemy w sobie zauważać, będzie taką cegiełką, który będzie budować to nasze poczucie własnej wartości.
0: A w kontekście, Robercie, polubienia siebie, czym jest niezależność emocjonalna? Do czego jest ona nam potrzebna? Niezależność emocjonalna.
1: To jest właśnie taka umiejętność oddzielenia się od opinii innych ludzi. Od tego, że w momencie, nawet gdy ktoś mnie skrytykuje, ktoś niepochlebnie na mnie spojrzy, tak, czy wyrazi o mnie jakąś opinię, to nie będzie to wpływało na mój nastrój, żeby ten nastrój nie wpływał później na moje funkcjonowanie, na moje decyzje. Oczywiście naturalne jest to, że to mnie dotknie, ale nie zaburzy to mojego funkcjonowania. Ja będę w stanie się wewnątrz odbudować, wytłumaczyć sobie, tak, że każdy może mieć swoją opinię, nie powinien może się tak zachować, nie powinien używać takich słów, ale to ja decyduję o tym, jak się czuję.
0: A jak nie wpaść, Robercie, w pułapkę takiego ciągłego samodoskonalenia? Swoją drogą świetny temat, tak? Na czasie bardzo takie mam wrażenie. Także poruszasz go na stronach swojej książki. Kiedy samodoskonalenie się w kontekście polubienia siebie, o którym dziś mówimy, staje się pułapką?
1: Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jednak no, żyjemy w czasach i w takiej trochę kulturze właśnie tego doskonalenia. Kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejne poprawianie siebie.
0: Ciągły rozwój i tak dalej.
1: Ciągły rozwój, tak. Nieustanny, tak. Dokładnie tak. Więc to my wpadniemy w to, jeżeli zaczniemy postrzegać siebie też przez pryzmat innych, czyli jeżeli będziemy porównywać się i będziemy próbować w pewien sposób dążyć do obrazu, który został wykreowany na zewnątrz, a nie wewnątrz. Bo ja mogę mieć potrzebę rozwoju i sięgać tak po kolejne jakby elementy, które będą mnie do tego rozwoju prowadziły, ale jeżeli ja to będę robił z ciekawości do tego, co za tym będzie, a nie po to, żeby udowodnić komuś swoją wartość, no bo rozwijając się, prawdopodobnie pojawią się jakieś sukcesy, które ktoś będzie doceniał i jeżeli to docenianie będzie stanowiło moją podstawę do dalszego rozwoju, to znaczy, że coś jest nie tak.
0: Że coś jest nie tak. Wiesz, ja w swoim życiu poznałem osobę DDA, dorosłe dziecko alkoholików, które przez swoich rodziców było niedoceniane, mówiąc delikatnie, było, że tak powiem, takim dzieckiem przezroczystym, tak? Często było też deprecjonowane i to jest człowiek, który bardzo się gruntownie wykształcił, odniósł sukces finansowy, przede wszystkim zawodowy, bardzo jest aktywny w social mediach i właściwie mam wrażenie, że się z nimi nie rozstaje, jest tam cały czas i non-stop mówi o samorozwoju, non-stop nawet to tak zaczyna trochę graniczyć z takimi przechwałkami troszeczkę, tak, że on co chwilę kolejny jakiś tam etap swojego samorozwoju popełnia. I ja miałem z nim okazję tak trochę od serca porozmawiać nie tak dawno temu i zobaczyłem, jak głęboko to jest nieszczęśliwy człowiek, że on po prostu jak ten chomik w tym kołowrotku goni od kolejnego etapu, od kolejnego samodoskonalenia do kolejnego, tu kolejny kurs, tam kolejne szkolenie i tak dalej i on się nie potrafi zatrzymać, wiesz, i jemu jest z tym źle. on ma tego już dosyć, ale nie potrafi tego hamulca wcisnąć, nie? Tak się też może dziać, tak?
1: Bo paliwo jest na zewnątrz.
0: No właśnie.
1: Bo paliwo jest w postaci akceptacji czy uwagi, uznania innych ludzi, którzy patrzą na to, jak ja się rozwijam. Mhm. I dlatego to z czasem wypala nas.
0: Dokładnie.
1: Już nie dajemy siły.
0: I ten znajomy, o którym mówię, jest już generalnie na granicy wypalenia prawdopodobnie, takiego osobistego. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy polubimy siebie za bardzo? Czy to też jest możliwe? A jeśli tak, to czym się charakteryzuje i do czego prowadzi? Internauci o to bardzo często pytają. Ja pozwolę sobie ciebie teraz w studiu drogowskazów o to zapytać. Czy to na przykład może bić w ego, że ono po prostu wybuchnie w pewnym momencie, tak jak polubimy siebie za bardzo?
1: Zdrowa akceptacja, podkreślam zdrowa, nigdy nie będzie powodowała tego, że ja będę lubił siebie za bardzo. To jest bardzo istotne. Narcyzm, tak, o którym tutaj troszeczkę myślę, że jest do tego nawiązanie, jest bardzo subtelnym tematem i wiemy o tym, że właśnie ta potrzeba podziwu i akceptacji ze strony innych ludzi będzie wyznacznikiem właśnie, tak, tutaj tych zaburzeń narcystycznych, które będą nas do tego prowadziły. A jak już wspomnieliśmy, ta zdrowa samoocena nie wiąże się z tym poszukiwaniem akceptacji na zewnątrz, tylko wewnątrz. Więc nie można lubić siebie za bardzo, jeżeli to jest zdrowe lubienie siebie.
0: Okej. A jakim ludziom, Robert, polubienie siebie przychodzi najłatwiej i dlaczego? Czy to są na przykład osoby, które miały fajne dzieciństwo, takie na przykład, tak? I im to przychodzi łatwiej wtedy, polubienie siebie?
1: Na pewno będzie to dużą wartością. Jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec
0: dokładnie
1: w dzieciństwie,
0: tak, wspierający wzorzec.
1: To naturalnie dużo łatwiej będzie nam powrócić, tak, do tych korzeni, nawet jeżeli z jakiegoś powodu zboczymy z tej ścieżki. To będzie niezwykle kluczowym elementem.
0: To też może tutaj zależeć troszeczkę od takich, powiedzmy, osobniczych cech charakteru, czy wiesz, co mi chodzi, tak, że są osoby takie, są osoby inne i komuś to po prostu ma predyspozycje do tego, takie wrodzone tak zwane, że bardziej łatwiej siebie polubi. Czy to też ma jakieś znaczenie tutaj?
1: Będzie miało jakiś wpływ, chociaż wiemy o tym, że predyspozycje będą ujawniały się pod wpływem środowiska. Czyli jeżeli będziemy mieli wspierające środowisko plus genetycznie, tak, jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby lepiej sobie radzić, no to dużo mocniej się u nas rozwinie. No ale nawet jeżeli będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby lubić siebie, czy dobrze sobie radzić, ale będziemy mieli niesprzyjające środowisko, no to wiadomo, że ta proporcja będzie zaburzona.
0: Bardzo się cieszę, że to udało nam się doprecyzować. Właśnie o to mi chodziło. I reasumując na koniec, na deser naszej dzisiejszej rozmowy w studiu drogowskazów, jak się będziemy czuli sami ze sobą, tak? Jakie moce pozyskamy, kiedy autentycznie będziemy sami siebie lubić?
1: Gdy będziemy sami siebie lubić, zyskamy ten wewnętrzny spokój. Który jest wszystkim, o co warto walczyć. Wewnętrzny spokój, akceptacja, która będzie nas prowadziła przez życie, która będzie nam dawała takie wewnętrzne wsparcie do tego właśnie, żeby się rozwijać, żeby nawiązywać głębokie relacje z innymi ludźmi. I myślę, że na koniec warto, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy ja wchodzę na szczyt po to, żeby zobaczyć świat, czy po to, aby świat zobaczył mnie? I z tym was zostawię.
0: I czas kończyć i z tym przesłaniem Roberta was zostawiam, a moim i waszym dzisiejszym gościem był Robert Pinkert. Robert jest psychologiem i psychoedukatorem, od lat wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie, łączy wiedzę naukową z doświadczeniem pracy terapeutycznej, tworzy przestrzeń do szczerego i uważnego dialogu, no i wierzy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od słuchania, bez ocen i bez pośpiechu. Mój gość jest też autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak polubić siebie? Przewodnik po samoakceptacji. Robercie, bardzo tobie dziękuję za spotkanie przy Radiu Stole za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby, a polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego dobrego, spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
2: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
3: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej Esce Rock z głupawką od rana.
0: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze.
4: Nie będzie o 23 oglądała.
0: I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
3: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
5: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.